taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O świecie.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: I tak robimy sobie pawarara od wczesnych godzin porannych, od bladego świtu.
1: Nie.
0: Szósta punktualnie na zegarze.
1: To Kuba robi nam paparara. Robi nam paparara.
0: No niech tak będzie. Pogoda, czy robi nam dzisiaj paparara? 14 stopni mamy teraz w Jeleniej Górze, ale także w Katowicach. To jest najniższa wartość na termometrze. A najwyższa Bielsko-Biała, 18, no prawie 19.
1: A mogę taki mały wtręt symboliczno-historyczny mieć?
0: A to będzie długie czy krótkie?
1: Krótkie.
0: No to dawaj.
1: 87 lat temu wybuchła II wojna światowa. Słuchajcie, był piękny, słoneczny dzień. 15 stopni Celsjusza w Gdańsku. W ciągu dnia 25 kresek powyżej zera. Sprawdźmy, jak będzie dziś.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to dziś nad naszymi głowami, czyli we wtorek, właśnie 1 września. Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami także burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. No i prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 litrów wody na metr kwadratowy, czyli mokro i deszczowo.
1: Najchłodniej nad morzem na północy, tutaj 18 stopni Celsjusza. Cieplej w centrum, bo 22 kreski powyżej zera. No i wyobraźcie sobie, że podobnie jak wczoraj, chociaż tam było 30, dzisiaj 25 stopni Celsjusza w Bieszczadach, czyli południowy wschód Polski.
0: Wiatr dzisiaj umiarkowany, porywisty nad morzem, dość silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę, w czasie burz do 65.
1: No, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i przewidywany jest dzisiaj wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy oczywiście z wami jak zwykle o poranku od godziny 6 do godziny 10. Ten poranny duet będzie wam towarzyszył.
1: Pan?
0: Co ja?
1: Przedstawić się proszę.
0: A, to przepraszam najmocniej. Kuba Marcinowicz.
1: I Patryk Kuniszewicz.
0: Mówimy wam dzień dobry.

0: To mamy już 10 minut po godzinie 6. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A razem z nami?
0: Emilia Kleszczewska.
1: Jasne, która co 20 minut będzie wam raportowała sytuację na polskich drogach. Dzień dobry
0: panie. Dzień dobry pani,
2: dzień dobry
0: witam serdecznie.
2: Wstałam, spakowałam plecak i do szkoły.
0: No i pięknie, tak jest. Dzisiaj ten wyjątkowy dzień, w którym rodzice, no trochę zestresowani, dzieci chyba bardziej.
1: Wyjechali do szkoły nasi mali podopieczni. Tak czy siak świętujemy 1 września.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Także ja zapraszam was na pierwsze dzisiaj wiadomości drogowe, a chwilę po północy, zaraz przy węźle Łódź Południa, dokładniej na 323 kilometrze, ciężarówka wypadła z jezdni. Na miejscu cały czas są służby i blokują jeden pas jezdni łącznicy zjazdowej w kierunku Wrocławia. A po godzinie drugiej służby zakończyły pracę po kolizji samochodu osobowego z barierami ochronnymi. Mowa o drodze krajowej nr 25 w województwie kujawsko-pomorskim, a do zdarzenia doszło w pobliżu Sępólna Krajeńskiego na 92 kilometrze. Czysto jest już także w Solcu Kujawskim, tam na drodze krajowej nr 10. Po 21 była kolizja dwóch samochodów osobowych, zarówno do Torunia, jak i do Bydgoszczy. Kierowcy byli przepuszczani jednym pasem naprzemiennie. No i te utrudnienia zakończyły się chwilę przed północą. A po 6, czyli już teraz tak naprawdę, ruch może być większy na trasie S6 prowadzącej od Gdańska do Gdyni. Na wysokości portu lotniczego w Gdańsku prowadzone są prace drogowe, no więc tamto przewężenie może utrzymywać się jeszcze w kolejnych godzinach. No i podobne przewężenie spowodowane pracami drogowymi jest na autostradzie A1 na odcinku Bytom-Pyrzowice. My oczywiście czekamy na wasze raporty pod numerem telefonu 22 513 11 11, ale też taka możliwość tekstowa dzisiaj szczególnie jest w naszej aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No pięknie, pięknie. Maruś z Warszawy się już przywitał i pisze, wszystkie dzieci się cieszą.
0: Chyba.
1: To znaczy o tym szczęściu to my za chwilę opowiemy. Dzień dobry panie Patryku, dzień dobry panie Kubo.
0: Dzień dobry.
1: Panie Emilio.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No i wszystkim państwu miłego dnia i szerokości, to Maruś z Warszawy. Bo dzieci może i się cieszą, bo zobaczą swoich rówieśników. Jutro będzie płacz i zgrzytanie zębów.
0: No właśnie, jutro
1: będzie
0: gorzej.
1: Ale jak się rodzice cieszą, jeżeli chcecie wyrazić tę radość, kiedy to po dwóch miesiącach w końcu idą do szkoły, tak macie przestrzeń, napiszcie to w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Przez dwa ostatnie miesiące wymyślaliście takie cuda, takie animacje.
1: Mamo, nudzi mi się.
0: No właśnie.
1: Data jeść.
0: A dzisiaj wreszcie...
1: Porobimy coś?
0: To będą nasze wakacje.
1: Świętujmy.

0: 20 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców. Jak zwykle w dobrych humorach, jak zwykle z dobrą energią, wyspani, wypoczęci, uśmiechnięci, radośni, ruszamy z wami.
1: No i teraz pytanie do was. Czy wy dzisiaj świętujecie, bo wasze pociechy idą do szkoły w końcu, po 2 miesiącach tego narzekania i wynajdywania im różnego rodzaju rzeczy, żeby się nie nudziły w wakacje? Możemy odetchnąć. Nareszcie w domu będzie spokój. Czy jednak tęsknota, żal? Moja pociecha teraz w szkole.
0: Jest dzisiaj bardzo prawdopodobne, że wreszcie ziemniak stanie się frytką, a nie pieczątką. No w ogóle cudownie. Życie zacznie zupełnie inaczej wyglądać, no. A sznurek nie będzie specjalną trasą dla rakiety kosmicznej zrobionej z rurki po obierze toaletowym.
1: Widzę, że wakacje były owocne.
0: A jak? Lato to w mieście.
1: W którym teamie jesteście? Cieszycie się, że ta szkoła się zaczęła, czy już tęsknicie za tym, że wasze dzieci właśnie do tej szkoły poszły? A ja za chwilę, bo oni pewnie dzisiaj jeszcze będą się cieszyć, kiedy zobaczą swoich rówieśników w klasie. To jest akademia, poznanie tam lekcji.
0: Tak, wyjątkowo.
1: Potem gdzieś tam idą po szkole na lody, bo ciepło będzie. Od jutra się dopiero zacznie. A u nas zaczęło się już dzisiaj.
0: Niestety.
1: Ale chyba na razie nie będzie.
0: No właśnie nie psujmy, naprawdę nie mówmy o tym.
1: Nie, ale za chwilę będę musiał głębiej sięgnąć do waszych kieszeni.
0: A mam jeszcze jedną wielką prośbę, gdyby ktoś właśnie startował i przejeżdżał koło stacji benzynowej. Tam są takie duże świetlne pylony, tam się wyświetlają te godziny, tak na dobrą sprawę, już nie ceny, przecież to dawno i nieprawda. To nie patrzcie w tę stronę. Po prostu. Tak możemy się umówić?
1: Zdecydowanie
0: odwracamy
1: nie. Odwracamy głowę.
0: Tak, tak.

0: 30 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców z wami oczywiście w trasie. No jakie warunki dzisiaj pogodowe? Też jesteśmy tego bardzo ciekawi o poranku. Jak to wygląda? Jak wygląda dzisiaj wasza trasa? Można pisać. No i oczywiście proszę pamiętać o tym, że w każdej chwili możecie podać nam punkt startowy, punkt docelowy, a my zajmiemy się całą resztą.
1: Wszystko zrobimy. Chociaż upominamy się też o ceny paliw, ale do tego tematu zaraz wrócimy. Nie ma sobie co psuć humoru. Na razie i mam nadzieję, że też Emilia nie zepsuje humoru. Informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Postaram się nie zepsuć jeszcze, bo po godzinie 7 coraz więcej samochodów na pewno wyjedzie na trasy. Aktualnie zakorkowana jest S8 w Warszawie na wysokości mostu generała Grota Roweckiego, ale tak naprawdę już przed samym mostem stoi więcej samochodów. To głównie w trasie do centrum Warszawy, ale dalej jeżeli jedziecie na przykład do Łodzi. I to tak naprawdę jedyny korek, który w tym momencie mamy. No może jeszcze poza S6, akurat w województwie pomorskim, tak jak wcześniej mówiłam, mamy właśnie ten korek od Gdańska w kierunku Gdyni, Gdańsk-Matarnia dokładniej, czyli na wysokości portu lotniczego. Tam trwają prace drogowe, ale też widzimy teraz na mapach, że jest jakieś zdarzenie drogowe. Jeszcze więcej wiadomości nie mamy, także czekamy na informacje od służb albo od was. Numer znacie, ale powtórzymy go raz jeszcze. 22 513 11 11 i jeszcze jedna dobra informacja. Zakończyły się prace na A1 na węźle Łódź Południe. Tam na 323 kilometrze samochód ciężarowy wypadł z jezdni i od drugiej zablokowany był jeden pas jezdni łącznicy zjazdowej w kierunku Wrocławia. Teraz jedziecie już tam bez problemów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut jeszcze zostało nam do godziny 7, tak a propos.
1: To skoro o cyferkach, jedno się nie zmieniło.
0: No?
1: Na końcu są 64 grosze. Pytanie, co z przodu?
0: No niestety.
1: O tym za chwilę.

0: to pierwsza moja myśl, tak, sprawdź, szybko. I patrzę, jest, końcówka.
1: Jest. Nie.
0: 64, mówię, nic się nie zmieniło.
2: Zaraz, ale było 6,64, a jest 7,64, 6,7.
1: No, niestety.
2: Ale to 6,7 nie jest wcale fajne.
1: No, wcale nie jest fajne i tutaj nie ma powodu do radości, nie ma powodu do zadowolenia. No, troszkę można powiedzieć, że wygrali ci, którzy zatankowali mało jeżdżą, czyli zatankowali wczoraj pod koreczek i raczej to paliwo starczy im na prawie miesiąc, są tacy?
2: Jest tylko jedno pocieszenie, przynajmniej dla mnie. No, tankując wczoraj naprawdę do pełna, pod korek, 95 bezołowiową, za 6,64. Dzisiaj widzę, że złotówkę bym musiał dać więcej. Myślę o tych wszystkich, którzy mają auta na olej napędowy.
1: Tak. I bak 70-litrowy.
2: I po ile dzisiaj diesel?
1: 8. Weź. Nie.
2: Jest mi przykro z tego powodu.
1: Widzisz, nie przechodzi mi to przez gardło.

0: 20 minut. Zostało nam jeszcze do godziny 7 oczywiście.
1: A skoro w tle Kilimandżaro i Lady Punk, to wydaje mi się, że dzisiaj na tych pylonach na stacjach paliw też zrobiło się taki Kilimandżaro. Oj, wysoko, wysoko. Chociaż ja nie ukrywam. Dzisiaj, kiedy jechałem do pracy,

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 7.
1: A szwagier.
0: Pominiemy ten wątek, właśnie tak się zastanawiałem.
1: Nie, na razie pozdrowienia. Szwagier z Jeleniej Góry Dolnośląskiej pozdrawia wszystkich, witam i pozdrawiam wszystkich kierowników i kierowniczki za mikrofonami i za sterami.
0: Hej ho.
1: To my odwzajemniamy.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, wszystkiego dobrego również życzymy. To do tych cen może później.
1: To znaczy ktoś napisał, nie bądźcie ludźmi małej wiary.
0: Tak jest. Jeszcze będzie przepięknie.
1: Jeszcze będzie cudownie.
0: Po 5 zł.
1: Tak.
0: No dobrze, no to na to czekamy i liczymy. Na razie sprawdzamy sytuację na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A niezależnie od cen, jednak wyjeżdżamy wszyscy w trasy, bo trzeba na przykład dojechać do pracy czy do szkoły. No i mamy już trochę tych utrudnień. W Warszawie jest korek na S8, zaczyna się na Węźle Łabiszyńska, a kończy za mostem generała Grota Roweckiego. Czyli po drugiej stronie Wisły, kierunek Łódź. S8 przewężona też jest przed wjazdem do stolicy za Radzyminem. Widzimy, że jest zdarzenie drogowe. No i czekamy na więcej informacji od służb, albo na też wasze wiadomości 22 513 11 11, numer bez zmian. A zdecydowanie ciasno jest też na S6, to obwodnica Trójmiasta. Korek zaczyna się na węźle Gdańsk-Karczemki, a kończy za węzłem Gdańsk-Lotnisko. Czyli korek ma już prawie 5 km. Warto objechać go drogami wojewódzkimi. Tam akurat nie widać, żeby tworzył się większy korek, więc S6 omijamy w najbliższym czasie. A jeżeli chodzi o autostradę A1, to przypominamy, że tam zakończyły się już prace służb. Dokładniej na węźle Łódź Południe, gdzie na 323 km samochód ciężarowy wypadł z jezdni i przez dłuższy czas zablokowany był jeden pas jezdni łącznicy zjazdowej w kierunku Wrocławia. A od 7 służby zaczną pracę na kilku odcinkach ekspresowej jedynki. To województwo śląskie, Lędziny i Mysłowice. I do 19 trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. Tam trwa demontaż bramownicy i zajęty jest prawy pas w kierunku Tychów i Pyrzowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i mamy informację.
0: Mianowicie,
1: proszę bardzo, że jeszcze będzie po 5 zł.
0: Kiedy?
1: Za pół litra. Ja tak miałem w sklepie. Słuchajcie, nie wiem, czy wy też, ale patrzę, a tutaj szyneczka. 25 zł. I myślę sobie, biorę. A to było 100 gramów. Bo to była jakaś w ogóle...
0: Ty, no nie przesadzaj.
1: Wołowinka z Brazylii, tak.
0: Skąd?
1: No nie wziąłem.
0: A, no i
1: ale wiesz, zbidzisz 25 zł i myślisz kilogram, nie?
0: No tak, tak.
1: Za 100 gramów. I będzie jeszcze paliwo, zobaczcie, na 100 ml liczone.
0: Nowiś pisze, diesel 8 zł 39 groszy, benzyna 7 zł 64 grosze. Tak to wygląda w Piotrkowie.
1: No, w sercu. Ojej.

0: 18 stopni. To Bielsko-Biała. Najcieplejsze miejsce teraz w naszym kraju. Natomiast no, ile mamy na przykład z Bielska do Katowic? No to jest rzut kamieniem. To jest,
1: beretem nawet.
0: Berecikiem nawet. I to bez antenki nawet poleci. A w Bielsku 18, a w Katowicach 12.
2: Ja mam inne wartości, ale na razie nie będę ich przytaczał.
0: Ale już nie. Już
2: 8,39 i tam jest ON. Nie wiem, co to jest za miasto. I jest jeszcze PB. To pewnie Pabianice. 7,64.
0: Ale nie, ona już jest przekreślona. Tej już nie ma.
2: Czyli to jest wyjazd z Pabianic. 7,64 za litr.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę bardzo, pogodowo tym razem, tak na dobry początek godziny 7 dzisiaj, zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami także burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Prognozowana wysokość opadów dzisiaj nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
2: To teraz od góry do dołu. Dawaj. Na górze, czyli na północy 18 stopni Celsjusza. W środku, w centrum 22 kreski powyżej zera. Najcieplej może nie na samym dole, a na południowym wschodzie, bo w Bieszczadach nawet 25 stopni Celsjusza w ciągu dnia.
0: Wiatr dzisiaj umiarkowany, porywisty, nad morzem niestety dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. W czasie burz poryw wiatru do 65.
2: Teraz jeszcze niskie ciśnienie. W południe w Warszawie parametry pokażą 1004 hektopaskale, ale w ciągu dnia ma ono wzrosnąć.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 7. Uwaga, uwaga! W tej godzinie będziemy mieli dla was 3 tablice rejestracyjne i 300 do zgarnięcia.
2: I to będzie można wykorzystać na przykład na jazdy bardzo fajnym samochodem. Tak. Uwaga! Już zatankowany.
0: Fantastycznie. No więc taką zabawę mamy dla was i taki konkurs mamy dla was w tej godzinie. Kuba Marcinowicz.
2: Patryk Kuliszewicz.
0: Jak zwykle o tej porze mówimy wam...
2: Dzień dobry!

0: chcę nic mówić, ale emocje rosną.
1: Oj, rosną.
0: Oj, rosną.
1: Jak ceny na pylonie.
0: O już tam.
1: Ale nie, bo słuchajcie, jeżeli dzisiaj zapłakaliście, widząc cenę za litr paliwa, a o złotówkę poszło w górę,
0: no,
1: to teraz Marcin was gorąco pozdrawia, pisze, chłopaki nie płaczą, ja tankuję LPG 2,82.
0: No to ja na pocieszenie mogę powiedzieć, że mamy 300 na zatankowane samochody i na zatankowane pojazdy. I to przeróżne, bo z małym kołem, dużym kołem, z 4 kołami, z 2 kołami i naprawdę przeróżne pojazdy. I sportowe, i niekoniecznie, i wyczynowe. I wy możecie nimi jeździć, trzeba będzie tylko wziąć udział w naszym konkursie.
1: Ale do tablic rejestracyjnych wracamy za moment, bo wcześniej na drogę i sprawdzamy, gdzie są utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Czy zaczyna się już poranny szczyt w naszej komunikacji? No prawie. Tak naprawdę cały czas największy korek jest w Warszawie na S8, tak jak wcześniej mówiłam, na wysokości mostu generała Grota Roweckiego, ale tam jest naprawdę gęsto. W kierunku Łodzi, czyli też do centrum Warszawy. Warto zjechać z S8 w najbliższym czasie. Ale też większy ruch jest już na autostradowej czwórce za węzłem Kraków Południe, a w kierunku Katowic, chociaż tam jeszcze nie korek, a raczej spowolnienia. Jeżeli chodzi o trasy w województwie pomorskim, to już jest zdecydowanie lepszy ruch na S6, czyli na obwodnicy Trójmiasta, gdzie korek był wcześniej na wysokości węzła Gdańsk-Lotnisko. Tam już można jechać, nie ma większych problemów, chociaż przez cały dzień prowadzone są tam prace drogowe. Warto o tym pamiętać. A jeżeli chodzi o województwo pomorskie jeszcze i właśnie sam Gdańsk, to zakorkowana jest trasa zjazdowa z S7 na drogę krajową numer 89, czyli to węzeł Gdańsk-Port. I te utrudnienia mamy w obu kierunkach, chociaż głównie do centrum Gdańska. A jeżeli chodzi o utrudnienia spowodowane pracami drogowymi, to też jest ich kilka. Od godziny 7 zaczęły się prace na autostradowej 8, od węzła Wrocław-Zachód do węzła Wrocław-Północ, czyli województwo dolnośląskie. Te prace będą do godziny 16. Zajęty jest pas w obu kierunkach od 13 do 24 kilometra.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No pięknie, zobacz, już mamy tablice rejestracyjne od naszych słuchaczy.
1: Oj, nie zawodzicie.
0: Dobre są.
1: A my za chwilę was zaprosimy do wspólnej zabawy.

0: 19 minut po godzinie 7. Dobrze, to teraz mamy dla was mnóstwo informacji odnośnie naszego konkursu i odnośnie naszej zabawy. W takim razie, nie, jeszcze, zostaw, nie.
1: Ale sprawdzam, czy jest sygnał.
0: No
1: jest.
0: I co?
1: Jest.
0: Jest, dobrze. No, to jeszcze w takim razie formalności, więc oficjalnie zapraszamy was do naszej zabawy.
2: Konkurs.
0: W Polskim Radiu Kierowców 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia jak zwykle o poranku. Zadanie jest, wydaje się, że proste, czyli dwie tablice, znaczy raczej dwuliterowe tablice albo trzyliterowe tablice. Jeden zestaw łatwiejszy, drugi zestaw trudniejszy, chociaż mam wrażenie, że dzisiaj zdecydowanie idziemy w te trudniejsze. A no to jakby wasze tutaj propozycje do tych tablic rejestracyjnych.
1: Bo ja podaję numer telefonu, podaj, otwieram linię. 22 139 29 29. 22 139 29 29 i już, proszę bardzo.

0: Bardzo.
1: Halo!
0: Halo!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Witam panowie serdecznie.
1: Witamy serdecznie.
0: Wiesz, że udało ci się jako pierwszemu dodzwonić?
2: Jak usłyszałem, że jest sygnał, to zacząłem od razu dzwonić.
1: Super! Tak dobrze.
0: Jak masz na imię?
2: Paweł!
0: Pawle! To słuchaj, bo my nawet nie zdążyliśmy opowiedzieć o nagrodach. No co cię czeka?
1: To pomóż nam.
0: Sam opowiesz.
1: Tak, to powiedz, o co gramy.
2: Po pierwsze, najważniejsze, owace na stojąco.
1: Tak jest, bardzo
2: wielka chwała w miejscu pracy, w miejscu zamieszkania i w miejscu rekreacji.
1: Of course. Tak?
2: To są najważniejsze rzeczy.
1: Tak.
2: Pozdrowienia dla wszystkich.
1: Tak.
2: No i to jest najmniej istotne, czyli voucher na 300 zł.
0: Słuchaj, nie rozmawiajmy o drobiazgach, ale tak, te 300 voucher na Go Racing, będziesz mógł pojeździć czym tylko chcesz, też trafi w twoje ręce. Pawle, to co, umawiamy się, że słyszymy się za kwadrans?
2: Ale oczywiście.
0: Ale jeszcze się nie rozłączaj.
1: Mistrz, dobrze. Mistrz. No to Paweł dzisiaj zmierzy się w naszym konkursie z tablicami rejestracyjnymi. Tak jak sami słyszycie, no przecież nie o pieniądze chodzi, tylko o dobrą zabawę. No i taka właśnie dobra zabawa po godzinie 7.30.

0: No ładnie. Ładnie gramy. Dla naszych słuchaczy, dla kierowców naszych.
1: Ale to my muzycznie. Zobaczymy, czy ładnie zagra też Paweł za chwil kilka, kiedy zostanie przed tablicami rejestracyjnymi. Ja powiem szczerze, że propozycje wasze są mega trudne.
0: Mega, ale widziałeś, o ty zobacz tą. Jadź.
1: No. O, i przedszkolaki, znaczy jeden uczeń, jeden przedszkolak się odezwał i wy też macie propozycje. Wszystkie zbieramy i za chwilę Pawłowi zaserwujemy.
2: Ale zanim tablice rejestracyjne i zanim trzy stówki, czyli stówka za każdą tablicę, no to oczywiście informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Zaczniemy sobie od Warszawy. Jeszcze 20 minut temu mówiłam, że jest problem z dojazdem do Warszawy za Wyszkowem, ale teraz już widać, że tam korków nie ma większych, chociaż wiemy, co dokładnie się tam stało między węzłem Wołomin i węzłem Kobyłka. Samochód osobowy najechał na urządzenie drogowe, dlatego zablokowany był pas ruchu no właśnie od 7, ale teraz, tak jak mówiłam, jedziecie bez większych problemów. Jeżeli natomiast chodzi o S8, to nie wszystko, bo cały czas mamy dość spore utrudnienia w centrum Warszawy na wysokości mostu generała Grota Roweckiego i też dojeżdżacie wolniej do stolicy S8 od Janek. Jeżeli chodzi o dojazdówkę od północnej strony, no to korkuje nam się droga krajowa numer 7, czyli Dziekanów Leśny i Łomianki. To tyle z Warszawy. A jeżeli chodzi o autostradową jedynkę, to też już więcej samochodów widzimy w Warlubiu, w Rulewie, w Nowej Cerkwi, czyli to jest ta trasa remontowana w kierunku Pomorza, ale też w stronę Łodzi. Można to omijać drogą krajową numer 91, czyli zjeżdżacie w Nowych Marzach, potem jedziecie przez Warlubie, miejscowość Nowe i w Pelplinie z powrotem wracacie na autostradową jedynkę. Jeżeli chodzi o trasy południowe, to nieco większe przewężenie jest na autostradowej czwórce od węzła Kraków Południe w kierunku Katowic, no i w Libertowie, czyli na Zakopiance i w miejscowości Gaj też trwają prace służb, dlatego tworzy nam się niewielki korek. Trasa Nowy Targ Zakopane na razie bez większych problemów. Mowa o drodze krajowej numer 47 dokładnie. A my cały czas czekamy na wasze wiadomości tekstowe w aplikacji mobilnej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tablic rejestracyjnych mamy pod dostatkiem, pieniądze też się znajdą, no i przede wszystkim publiczność, jak sami słyszeliście, to jest nagroda najważniejsza, czyli owacja na stojąco.
1: Tu mam już dzwonić do Pawła?
2: A jak?
1: Słyszymy się z nim za moment.

0: To mamy już 20 minut, nam zostało do godziny 8. No to co? No to mamy to.
1: Konkurs.
2: A i żeby nie było, słuchajcie, bo no, Paweł był skromny, powiedział, że on czeka na owację na stojące, ale tak naprawdę są 300 do zgarnięcia.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: 300 do zgarnięcia w naszym konkursie, w naszej zabawie przy tablicach rejestracyjnych.
2: Pawle, halo, halo.
3: Jestem, witam.
2: No i jak twoje samopoczucie?
3: A bardzo dobrze, dziękuję.
2: Wiecie, co nam Paweł powiedział już, jak byliśmy poza anteną? Tylko słuchajcie, zestaw trudny. Nie mamy takiego. Mamy super trudny. Gotowy?
3: No super, oczywiście.
2: W porządku, słuchaj. Będziesz to tylko i wyłącznie 3 litery.

0: Do odgadnięcia, w tym nowe wyróżniki tablic rejestracyjnych. Ja pozwolę sobie zacząć, skoro dzisiaj mamy
1: pierwszy... A tu już tak lecimy z grubej rury?
0: A nie, co u ciebie powiedz?
1: No dobrze, no co, właśnie tak myślałem, że podpytamy, jak tam droga, jak tam robota.
0: Czyli w dobrym jesteś humorze?
2: Tak, teraz już tak.
0: Dobra, a po ile paliwo miałeś tam patrzył?
2: A nie wiem, bo służbowo.
0: Wygrałeś.
1: Służba.
0: Wiesz co, ja tankuję za stówę, mnie też te podwyżki nie interesują.
1: Nie, nie zwracam na to uwagi w ogóle. No dobrze, zestaw trudniejszy mamy dla ciebie. To co, przechodzimy do najważniejszego. Po każdej tablicy dajemy ci stówę, czyli razem masz 300, jak odgadniesz wszystkie 3 tablice.
2: Super.
0: No i wyobraź sobie, że tak, serdecznie z Krakowa pozdrawia cię Szymon, pierwszoklasista, on dumnie dzisiaj idzie do szkoły po raz pierwszy, razem z bratem Dominikiem, ten jest przedszkolakiem, ale już nie jest maluchem, i proponują ci tablicę CTU, Cecylia, Tadeusz, Urszula. Jak tam jest pięknie.
2: Powiat Tucholski.
0: Tak jest!
1: Pięknie. To z kolei Michał z Marek wysyła nam propozycję tablicy specjalnie dla ciebie i tak uznałem, że dość trudna to tablica, ale pewnie sobie z nią poradzisz. LPA. LPA.
2: LPA. LPA? Fabianicki.
1: Nie, E.
2: L. A, to L. Przepraszam.
0: Tak byłoby E.
1: L.
2: L. E. Jestem E. LPA. Barczewski powiat.
1: Pięknie! 200 już.
2: Słyszałem E, temu nie, powiedziałem Fabianicki.
1: Nie, przepraszam.
3: Zdam się czasami zacząć. Nie mówię po
1: prostu.
0: Dobra, mam coś dla ciebie arcytrudnego.
1: Dobra, dawaj.
0: JK. Znaczy JK.
2: No to Kraków.
0: Dobry jesteś. A poczekaj.
2: Dobry wyróżnik Krakowa.
0: A jakbym powiedział YR?
2: Y to pewnie będzie Rzeszów.
0: Dobry jest. Przepraszam.
1: Dobra, jeszcze.
0: Idźmy za ciosem.
1: Dawaj.
0: Ika, Irena Konstanty.
2: Katowice.
0: Nie, no rozwaliłeś system.
1: Ty, bo mi się już stówy skończyły.
0: Przestań już, uspokój się. Pieniędzy
2: ja
0: nie mam.
2: Ja cały czas słucham i właśnie te nowe wyróżniki już trochę poznałem.
0: Ale żeby nie było, ja już je widziałem na drodze, bo ja szastam tymi rejestracjami, tak samo jak Dolny Śląsk dostał literkę V i też już widziałem Volkswagena na drodze.
1: Ja co prawda nie widziałem, ale słyszałem. Naszą publiczność.
0: Brawo! Znaczy, Paweł, prawda jest taka, musieliśmy przerwać ten konkurs, bo ty wszystko odgadujesz i byśmy zbankrutowali.
1: I kasa nam się skończyła.
2: Czyli rozumiem, wygrałem 5 tablic, czyli 5 stówek.
0: A nie, słuchaj.
1: Czy coś przerywa? Halo, halo!
0: Halo, Pawle, powtórz.
2: Halo, tracę się.
0: Ale słuchaj, 3 stówy do wykorzystania i ten voucher na goracing.pl są super. Już twoje.
2: Bardzo się cieszę.
1: Do tego jeszcze dorzucamy ci przede wszystkim chwałę i sławę w naszym konkursie i w naszej zabawie.
2: Najważniejsze.
1: No,
2: chwała
1: dokładnie.
2: I sława.
1: Do tego jeszcze jest szacun, szacun na dzielni w miejscu pracy i w miejscu rekreacji. Do tego też dorzucamy ci talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz, proszę bardzo.
0: A że jesteś showmanem, to wiesz co? Tak naprawdę my idziemy teraz na kawę, masz czas do 10.
2: Serdecznie pozdrawiam całe wasze radio i wszystkich zawodowych kierowców. Ile wyjazdów, tyle powrotów. Najważniejsza rzecz.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie. Fantastycznie było cię poznać i fantastycznie było z tobą pogadać.
0: Szerokości.
2: Dziękuję wam, panowie. Miłego dnia wam życzę. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu GoRacing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: Coś tak czuję, że jeszcze długo będziemy wspominać Pawła, naszego dzisiejszego zawodnika w konkursie z tablicami.
1: Dobra energia z samego rana. No. To określa Pawła najlepiej. Czy dobra energia płynie również w komunikatach drogowych? Za chwilę się przekonamy, bo Emilia Kleszczewska już w studiu PRK Polskiej Rady Kierowców z najświeższymi doniesieniami.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I takie też pojawiły się od służb właśnie najświeższe informacje. Autostrada A1 od węzła Kowal do węzła Kutno Północ, dokładniej w Dziankowie na 227 kilometrze trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu. Zajęty jest pas jezdni w kierunku Gdańska od godziny 7 i te utrudnienia będą jeszcze do godziny 9. Jeżeli chodzi o trasę S8, wcześniej mówiliśmy, że był korek między węzłem Wołomin i węzłem Kobyłka, bo na obwodnicy Marek na 9 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy, chociaż widzimy, że ta trasa S8 w kierunku stolicy już powoli wygląda coraz lepiej. Także za chwilę do stolicy powinniście przejechać bez większych problemów, chociaż S8 cały czas korkuje się na wysokości mostu generała Grota-Roweckiego, a także jeżeli do stolicy dojeżdżacie przez Dziekanów, Leśny i Łomianki. A jeżeli chodzi o prace drogowe, które zaczną się po godzinie 8, to S17 w województwie mazowieckim od węzła Stacyjna do węzła Miętne. Tam trzeba zwolnić do 90 km na godzinę i takie prace będą do godziny 17, a do 16 prace są na S7 w województwie świętokrzyskim, odcinek Kielce-Tokarnia. No i jeszcze droga krajowa nr 76 Wilga-Garwolin, czyli tam ograniczenie, które jest do 50 km na godzinę. Tam również drogowcy zaczną pracę po godzinie 8.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a jeśli oczywiście ktoś też chciałby zdobyć 300 zł, czyli ten voucher o takiej wartości do wykorzystania na spełnianie motoryzacyjnych pragnień i marzeń, no to oczywiście zapraszamy na jutro, po godzinie 7.
3: I obiecujemy, że będzie on na was czekał. Tymczasem teraz prawie 13 stopni Celsjusza w Zakopanem, prawie 19 w Bielsku-Białej, a szczegóły o tym, jaka dzisiaj pogoda, już za 7 minut.

0: Powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To na zegarze już prawie ósma, proszę pana.
2: No i zobaczcie, Zakopane, Bielsko-Biała. Przecież to jest tak niewielka odległość.
1: No przecież to jest beret, no.
2: A to są dwa bieguny. Zimna, czyli 13 stopni Celsjusza w stolicy Podhala. Wcale nie tak zimno.
1: I Bielsko-Biała prawie 19.
2: To jeszcze sprawdzimy tylko...
1: Jak do tego doszło?
2: Nie wiem. Dysc w tym momencie na północy kraju między Koszalinem a Gdańskiem może popadać i na południowym wschodzie, tak mniej więcej na wschód od Rzeszowa, też delikatnie może kropić.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to proszę bardzo, zaglądamy do informacji pogodowych. No i cóż tam ciekawego dzisiaj można znaleźć? Przede wszystkim zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami także burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. No i prognozowana wysokość opadów to nawet, uwaga, do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
2: Czy my już wspominaliśmy, że właśnie dzisiaj zaczyna się meteorologiczna jesień?
1: Ale po co o tym mówić?
2: Ale nic na to nie wskazuje, bo temperatury całkiem wysokie. 18 stopni Celsjusza w ciągu dnia na północy, 22 kreski powyżej zera w centrum Polski i najcieplej na południowym wschodzie, no słuchajcie, nawet 25 stopni Celsjusza.
1: Wiatr dzisiaj umiarkowany, porywisty, nad morzem może być dość silny w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich, no i w czasie burz porywy wiatru nawet do 65 km na godzinę.
2: Całkiem przyjemne ciśnienie.

0: Ono w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Przewidywany jest dzisiaj wzrost ciśnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ale super się z wami jedzie, naprawdę. Ja to się tak w ogóle wygodnie, komfortowo poczułem, że siedzę po prostu na tym fotelu prezesa i jadę.
0: A dokąd wy nas zabieracie?
2: Właśnie.
0: Gdzie my z wami jedziemy? Dajcie znać, kłaniamy się i polecamy na trasie. Patryk Kuniszewicz
2: i Kuba Marcinowicz, to ten, co siedzi z tyłu.
0: I mówimy wam
2: dzień dobry.

0: To 10 minut. Elegancko, bo godzinie 8. No my tak. Jedziemy cały czas.
1: Cały czas z wami podróżujemy i pamiętajcie, że my polecamy się na trasie. Jeżeli tylko macie jakąś drogę do pokonania, podajecie nam punkt A, punkt B, czyli start i metę, to my tę dróżkę specjalnie dla was prześledzimy i powiemy wam, gdzie są utrudnienia, którędy jechać, żebyście nie utknęli, bo wiemy, że niektórzy na 8, a to już, niektórzy na 9. Są też szkoły, gdzie na 10 i 10.30 organizowane są akademie z okazji 1 września.
0: Właśnie użyłeś słowa, które przez dwa ostatnie miesiące nie było za często używane albo wcale. Szkoła. Powtórzmy sobie. Wszyscy razem, uwaga. Szkoła. A to... I teraz jedziemy do...
1: Szkoły.
0: Bardzo ładnie. A później wychodzimy ze...
1: Szkoły. Takie. Ale jak najpóźniej, bo pamiętajcie rodzice, że jest świetlica... Czy w 8 klasie wypada? Nie wiem, ale trochę wolnego po tych wakacjach by się na pewno przydało nam.
0: No to wszystkiego dobrego. Trzymamy za was mocno kciuki. Bardziej chyba za rodziców dzisiaj niż za dzieciaki. One nie mają się czym dzisiaj stresować. A tymczasem wyjeżdżamy również na drogi 10 minut po 8.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No mimo wszystko to dość spokojny poranek. Naprawdę na razie nie ma większych utrudnień. No może poza tą S8-ką cały czas w Warszawie na moście generała Grota Roweckiego w stronę Łodzi, czyli też do centrum Warszawy, jeżeli jedziecie.

0: I też cały czas mamy dość spore utrudnienia w województwie pomorskim na trasie S6, chociaż korek jest już dalej. Wcześniej on był na wysokości portu lotniczego w Gdańsku, a teraz korkuje nam się węzeł Gdynia Wielki Kack. Kilka kilometrów już ma ten korek i przewężenie jest właśnie przed samą Gdynią. Utrudnienia są też na węźle Gdańsk Port, czyli zjazd z trasy S7 na drogę krajową numer 89. Tam też widzimy, że jest zdarzenie drogowe. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje po godzinie 8, jeżeli chodzi o przebudowy, no to autostrada A8 od węzła Wrocław Zachód do węzła Wrocław Stadion. Tam trwają prace do godziny 16. To nie wszystko. Autostrada A18, województwo lubuskie, do 80 km na godzinę trzeba zwolnić między węzłami Żary Południe i węzłem Iłowa. Tam od 8.30 dokładniej trwa naprawa barier ochronnych. Zajęty jest jeden pas i te prace służb potrwają jeszcze do godziny 15. A jeżeli chodzi o trasy południowe, to niewielki ruch jest na autostradowej obwodnicy Krakowa, autostrada A4 za Balicami, a w trasie do Katowic. Jednak to nie są jakieś większe korki, więc raczej bezproblemowo dojedziecie w obu kierunkach. Czekamy na Wasze wiadomości. Numer znacie: 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rodzice, aha, skoro dzisiaj wasze dzieci idą do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego, no to my tak trochę na przekór zapytamy was, czego wy jeszcze chcielibyście się nauczyć?
3: O właśnie, idealny moment, żeby podszkolić, podnieść swoje umiejętności, kwalifikacje, szkoła się zaczyna. To co? Jaka nowa umiejętność? Czego wy byście chcieli się nauczyć? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Piszcie, proszę.
2: A może czego się uczycie? Jesteście w trakcie.
3: A, jakieś kursy doskonalenia techniki jazdy?
2: No na przykład. Ale to trochę sugerujesz już odpowiedzi, więc zaraz zobaczymy, co się posypie.
3: Jakiego czytania?
2: No, na przykład.
0: Ja się dzisiaj tablic uczę na przykład.
3: Oj, ta nauka nie pójdzie w las.
0: Ja byłam po prostu przekonana, że mnie tu oszukują chłopaki, a nie?
2: Bardzo dobrze. My nigdy nie oszukujemy. To jest podstawowa, fundamentalna zasada.
3: Czyli co?
2: No nie.
3: No, odmień być.
2: Tato, weź.
3: Aj.
2: No co aj?
3: No.

0: to my pytamy tych zdecydowanie starszych, którzy w teorii edukację już zakończyli. Nic bardziej mylnego. Człowiek uczy się całe życie i powinien uczyć się całe życie i zawsze jest dobry moment, żeby posiąść jakieś nowe, zaskakujące umiejętności. Niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy, czy w jakiej dziedzinie pracujemy.
1: Tym bardziej, że w szkole też się wiele zmienia. Nie wiem, czy już słyszeliście, ale tam przyroda ma być 4, 5, 6, potem dopiero chyba od 7 klasy biologia, chemia, geografia, fizyka, jakieś takie zmiany. Tam też jest edukacja o żywieniu, edukacja o bezpieczeństwie i tak dalej, i tak dalej. Ale my jesteśmy dorośli, do szkoły nie będziemy wracać i teraz, a może nowe prawo jazdy?
0: Myślałem o tym. Gdybyś mi zadał to pytanie, czego jeszcze chciałbym się nauczyć, to na pewno chciałbym nauczyć się zarządzania i prowadzenia dużego pojazdu. Tak, tak, tak, dokładnie.
1: Kategoria C?
0: Tak, i tak sobie pomyślałem, że chciałbym się tego nauczyć i chciałbym mieć te umiejętności, tylko domyślam się, że zrobiłbym to tylko dla czystej przyjemności i dla fanu. No to jednak trochę za drogie jak na fan, przynajmniej dla mnie. Natomiast chciałbym mieć takie umiejętności i od razu sobie wyobraziłem, że w podwójnej obsadzie, ramię w ramię, z tobą.
1: O, panie!
0: Poruszamy w trasę.
1: Ale to międzynarodówka.
0: Tak.
1: I znikamy na dwa tygodnie.
0: Bierzemy radio ze sobą.
1: O, tak. No.
0: I robimy normalnie poranki z ciężarówki w trasie.
1: Ale to by było.
0: Ale to by było.
1: Ale to by było.
0: Tylko ja muszę się niestety nauczyć prowadzić wielką ciężarówkę.
1: Ja mam lepszą propozycję.
0: Co? Jaką?
1: Taką, które, prawo jazdy, którego nie masz i ty, i ja, a bardzo by nam się przydało. Kategoria E.
0: E?
1: E. E do B. Chociaż może być też E do C.
0: Czyli będziemy jeździć...
1: Teraz wyobraź sobie.
0: Wielkimi autokarami, to to?
1: Przyczepa.
0: A przyczepa?
1: Wrzucasz motocykle na przyczepę.
0: A.
1: Podpinasz suwa. Poczekaj.
0: Nie, to...
1: Poczekaj.
0: No dobra, no.
1: Jedziesz w Bieszczady.
0: No to co za problem?
1: Ale na przyczepce.
0: No i co za problem normalnie tam dojechać?
1: Tam je wyciągasz.
0: No.
1: I dopiero zaczyna się jazda. A nie, że ty jesteś po tych 3-4 godzinach zmęczony tą jazdą. S17, S19.
0: Powiem ci szczerze, że mój pomysł jest lepszy.
1: Ale ja już mam co.
0: No właśnie.
1: Szukałem czegoś też dla siebie, nie?
0: Ja muszę się czegoś nauczyć. Czego wy musicie jeszcze się nauczyć i czego chcielibyście się nauczyć w swoim życiu? Można pisać, można także dzwonić na 22 513 11 11.
1: Antek z Gryfina. Pytacie panowie, czego chciałbym się nauczyć, to odpowiem. Po pierwsze, cierpliwości. Po drugie, jak naładować baterię i mieć cały czas dużo energii. A przy okazji to jeszcze mamy meldunek pogodowy z Gryfina, czyli stopni 16, niebo zachmurzone, średnio. Z zachodu ciemne chmury nadciągają. Za około 10-20 minut może popadać. Wiatr słaby, widoczność dobra. Wy towarzyszycie mi w drodze do szkoły na rozpoczęcie roku 4 klasy technikum.
0: Proszę, proszę.
1: No i oczywiście powodzenia dla Antka. On życzy wszystkim szerokości i spokojnego dnia.
0: Chciałbym się jeszcze nauczyć pilotować.
1: Samolot?
0: Śmigłowiec wystarczy. No albo samolot, no nawet szybowiec niech będzie.
1: Ty mówisz poważnie?
0: No, naprawdę.
1: To nie są tanie rzeczy.
0: Wiem niestety i to mnie powstrzymuje, chociaż gdyby to, no to szybowiec nie jest wcale aż taki bająsko drogi, no.
1: O, pierwszy dzwonek zadzwonił. W związku z tym czekamy teraz na wasze skojarzenia, informacje. Puśćcie wodze fantazji. Czego wy byście chcieli się nauczyć? Kasa nie gra roli. Czekamy na propozycje.

0: No ja już wiem.
1: Nie co, musimy się co, wcale co wybierać na kategorię D. Nie musimy uczyć się prowadzenia autokaru.
2: No to co będziemy robić?
1: Nie, nie, będziemy wożeni, bo właśnie dostaliśmy informację od słuchacza. Zacząłem kurs na kategorię D, więc chciałbym się tego nauczyć. Jest komu nas wozić.
2: Fajnie,
1: i trzymamy mocno kciuki.
3: A Kasia z kolei pisze, czego chciałabym się nauczyć? No jeżeli kasa nie gra roli i mogłabym cofnąć się jakieś 25 lat, a czemu nie? Można.
1: Ale Kasia ma dopiero 18 lat.
3: No dokładnie, a wtedy nie można. To latanie myśliwcami, a ten wymarzony to F-22 Raptor. Tak, ja w ogóle też chciałbym latać. Ja, wow. No to

0: Trochę też żałuję, że jakby, ale to jest do nadrobienia, chociaż to już niekoniecznie. Zrobić najpierw licencję szybowcową,
1: ty
0: potem
1: nie jesteś
0: przerzucić
1: za wysoki.
0: Się...
1: Ty się do bolidu F1 nie zmieściłeś.
0: Wiesz co, no trochę jestem za wysoki do myśliwców, absolutnie tak. Natomiast jakby no...
1: A do szybowców nie?
0: Próbowałem w Dęblinie, ale nie pykło. Tam, nie do końca, ale szybowiec wchodzi, no.
1: To dobrze się stało dla polskiego lotnictwa, wiesz? No. Że nie pykło.
0: No właśnie, nie wiem, ja bym chciał.
1: A co tam pykło na drogach?
0: Właśnie.
1: Pytamy Emilię Kleszczewską.
2: Pytacie mnie? Dobrze.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Chociaż za sprawą Kuby już przez chwilę patrzyłam w niebo, ale nie, koncentrujemy się na tym, co się dzieje u nas na lądzie. No nie wiem, czy wiedziecie, drodzy państwo, nasi słuchacze uczniów do szkoły, bo ruch na razie bardzo dobry w całej Polsce jest. Nieco większy na S8, to bez zmian, na wysokości mostu generała Grota Roweckiego, o czym mówimy już od samego rana, to w kierunku Łodzi i mamy też dobre wiadomości z S8 od węzła Wołomin do węzła Kobyłka. Tam na obwodnicy Marek, dokładnie na 9 kilometrze, już nie ma utrudnień na pewno. Drogowcy zakończyli pracę, a przypomnijmy, samochód osobowy po godzinie 7 uderzył w bariery i zablokowany był jeden pas właśnie w kierunku Warszawy. Natomiast cały czas jeszcze trwają prace na autostradowej jedynce od węzła Kowal do węzła Kutno Północ, a dokładniej na 227 kilometrze w województwie kujawsko-pomorskim trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. A jeżeli chodzi o prace drogowe, to one trwają też na autostradowej dwójce. To odcinek Konin-Koło, kierunek Poznań i Warszawa. Od 8, tak jak mówiłam, do godziny 17 zajęty będzie pas awaryjny. A jeżeli chodzi o autostradę A18, to przypominamy, że cały czas trwają też prace między węzłami Żary Południe do węzła Iłowa w województwie lubuskim. Tam trzeba zwolnić do 80 km na godzinę i jeszcze do godziny 15.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A czego wy chcielibyście się jeszcze nauczyć? Jakieś supermoce, super nowe umiejętności, super doświadczenia. No to proszę bardzo, można pisać.
1: Ja tylko dodam, że kasa nie gra roli.
0: Nie.
1: Puśćcie wodze fantazji. O jaką umiejętność byście się jeszcze postarali? Dajcie znać, czego chcielibyście się po prostu nauczyć. Czekamy tekstowo w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: A to F1 to jeszcze nie do końca stracone, bo Berman ma na przykład 1,88 m. To 2 cm mniej niż ja.

0: No i widzicie, co chcielibyście robić jeszcze, jakie chcielibyście mieć dodatkowe umiejętności i czego chcielibyście się jeszcze w życiu nauczyć. Pisze Jacek, jak szybowiec nie pykł, ale nie, szybowiec to jak najbardziej by pyknął.
1: Tylko,
0: że,
1: ciebie?
0: Tak, tylko że myśliwiec by nie pyknął, no i odrzutowiec by nie pyknął. To jakby...
1: I pasażerskie by nie pyknęły.
0: Myślisz,
1: kto by chciał wsiąść?
0: Człowieku, no. Nie. Ta precyzja,
1: ja
0: ta staranność,
1: lat.
0: Ta dokładność.
1: A tu masz rację.
0: No.
1: Ale to ja cię widzę bardziej na pokładzie.
0: I jeszcze, i przede wszystkim, no...
1: O, ty masz gadane!
0: Człowieku,
1: bo ja cię jako stewarda widziałem, ale wiesz co, to ty możesz
0: to
1: jedno i drugie
0: jestem.
1: Robić.
0: Nie, to jestem za wysoki. To bym walił wtedy w te, wiesz, otwierane.
1: Poczekaj, Jumbo Jet ma dwa pokłady.
0: Dobra, ale wracając. Wracając, jest dobra rada, że ktoś mi znalazł, Jacek mi znalazł samolot dla wysokich, czyli ten, co głowa wystawała, dwupłatowiec.

0: czyli pilotka, okulary i... To twoje marzenia już jak wiem, jakie wygląda, są. No, teraz fajnie, uważaj. Fajnie, cześć, no. Tu Maja i Pietrucha.
1: Cześć.
0: Zaczynam się uczyć na Politechnice w Turynie. Inżynieria mechaniczna. No i teraz szukamy z tatą mieszkania dla mnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów z Turynu. A ja wczoraj kupiłem koszulkę i bluzę Juventusu Turyn. Drużyna, w której grał Szczęsny. Przypadek?
1: Nie sądzę.
0: Więc trzymam kciuki bardzo mocno, Maja.
2: Seba z kolei pisze: witam, ja chciałbym nauczyć się przenosić w czasie.
1: To jest już taka umiejętność z wyższej pły, to już jest ze pogranicza magii jakby i świata realnego.
0: Ale że bardziej do przyszłości czy do przeszłości?
1: No,
0: ja bym jednak...
1: Prze.
0: A ja do przy.
1: Tak? Ty no. Przy? Ja prze.
0: Chłopie, ja bym wystarczy, żebym poznał wyniki wyborów albo jakichś spotkań bardzo ważnych.
1: No.
0: Panie.
1: I co ty byś...
0: Ale, to nie są tanie rzeczy.
1: Ale wrócił byś?
0: Wróciłbym, postawił.
1: No to jest inna umiejętność w ogóle zupełnie. No.
0: A, że tylko w jedną stronę.
1: No jak?
0: No dobrze, ale bardzo mi się podoba propozycja, w zasadzie marzenie Magdy z gminy Ryglice.
1: Dawaj.
0: Magda pisze tak. Chciałabym nauczyć się pięknie mówić, bo chciałabym mieć audycję w radiu.
1: No nie.
0: Albo przynajmniej podcast. Magda, ale my cię słyszeliśmy.
1: No ale przy tym...
0: Dobra.
1: Magda, słyszysz, że nie trzeba.
0: Tutaj biorę każdego.
3: Witam serdecznie na pokładzie samolotu azowskim.
1: Człowieku, no już, no.
0: To może być nasza ostatnia audycja, wiesz o tym?
1: Dobra.
0: A jutro będzie Magda. Magda, zapisz sobie. Aleja Niepodległości 77/85 00977 Warszawa. Tylko bądź przed 6, bo o 6 to my zaczynamy.
3: Jutro to ja zacznę.
0: Wasze marzenie? Czego chcielibyście się nauczyć? Bo ktoś ostatnio był w Muzeum Volvo w Szwecji i spełnił jedno ze swoich marzeń. Próba na koparce. Także chciałbym nauczyć się takiej umiejętności i obsługiwania. Ale koparka, koparko-ładowarka, sama ładowarka.
1: Kopara opada.
0: A jak?

0: ma co myśleć. No i trzeba do roboty wziąć.
1: Ale mów prawdę.
0: No co, no
1: stoisz.
0: No stoję, no.
2: Z tym myśleniem to też nie wiem tak do końca. Chociaż nie, nie. My myślimy cały czas o nowej umiejętności, tak, o jakimś zadaniu dla nas. Skoro mamy pierwszy dzień września, idziemy do szkoły, znaczy to młodzi idą, to my też chcemy się czegoś nauczyć.
0: Tak, żeby nie poszło tak, że w próżnię, że na marne, że nic kompletnie. No.
3: A ja myślę, że raczej bym też raczej w przyszłość chciała się, do przyszłości chciała się dostać. Wtedy wymyśliłabym taki samolot, żeby Kuba mógł w nim pracować jako steward.
1: Znaczy myśliwiec taki, tak?
3: Taki myśliwiec.
1: A że steward też.
3: Albo jako steward.
0: Taki wysoki.
3: Taki wysoki. Będzie taki wysoki samolot. Kupię i skonstruuję wtedy taki samolot, jak wygram w Totka.
1: To przewidzę
0: przyszłość.
1: Zróbmy tak, to zróbmy tak.
4: Proszę, już za pięć pasy.
1: Awansem, mogę?
4: I prosiłbym o podniesienie oparcia do pionu. Dziękuję bardzo.
1: Proszę pana, ja poproszę tak, wodę gazowaną, dwa rożki i coś ciepłego.
4: Zaglądał pan do naszej gazetki?
3: A ja proszę powiedzieć, za ile dolecimy.
1: Ląduj.

0: Lądujemy,
1: lądujemy
2: i sprawdzamy, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Także czekamy na wygraną w Totka, a moi drodzy, zaglądamy na trasy. Co tutaj się dzieje? No niewiele na szczęście cały czas, chociaż pojawiły się najnowsze informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zakończyły się prace na autostradowej jedynce od węzła Kowal do Kutno Północ w Dziankowie, gdzie był wyciągany samochód ciężarowy z rowu i zablokowany był jeden pas w kierunku Gdańska. Cały czas jednak mamy utrudnienia właśnie w województwie pomorskim na S6. Tam już wcześniej mówiłam, że te utrudnienia są, wiemy, co się dzieje. Od węzła Gdynia Wielki Kack do węzła Gdynia Chważno była kolizja dwóch samochodów osobowych. No i cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi. Te utrudnienia będą jeszcze do godziny 10. A jeżeli chodzi o pracę służb, one zaczną się po godzinie 9 na S3, na węźle Gaworzyce, na węźle Głogów Zachód i węźle Głogów Południe. Są to łącznice wyjazdowe z S3 i zjazdowe właśnie na S3. I tam trzeba zwolnić do 40 km na godzinę, a prace potrwają do godziny 18. O, tak to wygląda. No to jeszcze na koniec trasy południowe. Niewielki korek na autostradowej czwórce na wyjeździe z Krakowa w trasie do Katowic i korkuje nam się jeszcze S1 od Węgierskiej Górki w kierunku Żywca.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To teraz uwaga, uwaga.
4: Dobra, no.
2: To jest niesamowite. Podróż w czasie jest możliwa, znaczy przenoszenie w czasie. Otóż Waldemar z Bochni napisał, że kupił sobie chomika. Nazwał ją Wczasia. I przenosi w czasie. Genialne. Waldemarze, szacun dla ciebie.
4: No ja bym się teraz przeniósł, raczej w czasie przeniosę do kuchni.
2: Ale ty możesz tylko przenieść w czasie.

0: A w pogodzie, no trochę się już dzieje, szczerze mówiąc. Mamy 19, no prawie 20 stopni w Tarnowie. Mówiliśmy o tym wczoraj, że Tarnów zawsze najcieplejszy, że tam najlepsza pogoda.
1: Biegu
0: no i faktycznie coś w tym jest. No i 20 stopni w Tarnowie, 14 stopni w Resku.
1: Tymczasem troszeczkę może padać na północnych krańcach.
0: Może.
1: Na wybrzeżu, w zasadzie w okolicach Zatoki Gdańskiej i delikatnie na południowym wschodzie. Mówię tutaj o Bieszczadach i Podkarpaciu. A w ciągu dnia...
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, miejscami także burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 15 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Bardzo ciepły dzień, temperatura maksymalna na północy 18 stopni Celsjusza, w centrum 22 kreski powyżej zera. Mówię ciepły, bo mamy pierwszy dzień września, więc jak na końcówkę lata naprawdę przyjemnie, bo najgoręcej dzisiaj w Bieszczadach. Tu nawet 25 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj umiarkowany, porywisty, chociaż nad morzem dość silny w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich, w czasie burz do 65.
1: W południe barometry w Warszawie pokażą 1004 hektopaskale. Przewidywany jest dzisiaj wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy prawie 2 minuty po godzinie 9.
1: Już za moment premiera na części. Kolejne...

0: auto nam wjedzie, ale wcześniej wjeżdżamy my, cali na biało. Patryk Kuliszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
0: I mówimy wam, proszę, tak jak w szkole. 3, 4.
2: Dzień dobry!

0: I ten motylek długo nie polata, a tak z Gryfina napisało.
1: Co napisał, zostało?
0: Zaczęło padać.
1: Temu. A motylki jak pada, to nie latają.
0: Chowają się pod liście.
1: Tak jest. I sobie siedzą cichutko i patrzą. Tak.
0: A my się nie chowamy. My tak naprawdę wyciągamy głowy i sprawdzamy, jak tam sytuacja w ruchu drogowym, żebyście wy nigdzie nie utknęli.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No właśnie, warunki pogodowe w niektórych miejscach już nie są najlepsze, ale na trasach cały czas jeszcze niewiele się dzieje, chociaż zdecydowanie utrudniony jest dojazd do Częstochowy autostradową jedynką. No i widzimy, że na wysokości miejscowości Mekanów trwają prace drogowe, ale też częściowo zablokowana jest trasa przed węzłem, który łączy autostradę A1 właśnie z trasą, z drogą krajową nr 91, którą dojeżdżacie do Częstochowy właśnie. No i widzimy też na mapach, że jest zdarzenie drogowe, także czekamy na więcej wiadomości. Na razie radzimy omijać na przykład trasami wojewódzkimi numer 483, to tak przykładowo, żeby dojechać do Częstochowy. A jeżeli chodzi o prace drogowe, takie zaczynają się też i po godzinie 9, jak wcześniej wspomniałam, to S3 od węzła Gaworzyce, ale też węzeł Głogów Zachód i węzeł Głogów Południe. Tam zajęte są łącznice wyjazdowe z S3 i zjazdowe na S3. Trzeba zwolnić do 40 km na godzinę, do godziny 18, a po 10 zaczną się prace na A1. To prace na węźle Blachownia w województwie śląskim, gdzie mamy także ograniczenia. Akurat tam

0: 160 km na godzinę i te prace potrwają do południa. Jeżeli chodzi o trasy i gdzie jeszcze mamy sporo korków, no to bez zmian w województwie pomorskim. Chodzi o S6 i o S7 na wysokości węzła Gdynia Wielki Kack. To odcinek, który prowadzi Was z Gdańska do Gdyni. A my czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11. Tutaj można je wysyłać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeżeli chodzi o spełnianie marzeń i umiejętności, jakie chcielibyśmy mieć przy okazji 1 września, to ty w czwartek masz wolne.
3: Ale jak to?
2: Magda z gminy Ryglice pisała wcześniej, że chciałaby się nauczyć poprowadzenia programu w radiu, podcastu. Jutro nie da rady, napisała, ale skoro oferujecie to jako prezent urodzinowy, no to 34 w czwartek się pojawi. No,
3: ale ona dopisze, że w późniejszym terminie. Moment.
2: A czwartek? Dzisiaj jest wtorek.
3: Wróć.
2: A dobrze, mówię
3: wtorek.
2: To czwartek jest w późniejszym terminie, więc ty masz wolne. Magda, zapraszam, przypomnę, ale ja niepodległości 77 przez 85 00977 Warszawa.
3: Dziękuję. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: I wreszcie mamy wtorek i 18, no prawie 19 minut po godzinie 9. I wreszcie dzisiaj o godzinie 19 kolejna premiera na naszym kanale.
1: Pierwsza premiera tej jesieni.
0: Już się rozpędził.
1: Od dzisiaj zaczęliśmy meteorologiczną jesień. Tak to jest.
0: Jeszcze będzie 30, spokojnie.
1: Ale to już się tak mówi, właśnie wrzesień, październik, listopad. No chciałem zrobić tak, podbić dzisiejszą premierę. No, o godzinie 19, słuchajcie, wiedzie auto. To będzie chińska motoryzacja.
0: Tak, zdecydowanie.
1: A razem z nami Michał Górski.
2: Dzień dobry. Czekam.
1: A razem tak z nami Michał Górski.
2: Na ten czwartek
1: z nami Michał Górski.
2: Myślałem, że wyczekacie. Dzień dobry.
1: Już? Usatysfakcjonowany?
2: Dzień dobry, rzeczywiście.
1: Połytanego?
0: Dobrze.
2: No, niech wam będzie w takim razie. Nie wiedziałem, że aż z taką pompą. Bardzo mi miło witać was i państwa.
0: Dobrze. Czy z taką pompą również na nasz kanał wjedzie Chery Tiggo 7?
2: No, myślę, że wjedzie, dlatego że jest to auto, które musimy albo powinniśmy się do niego przyzwyczaić, bo będzie go sporo na ulicach jeździło.
0: Też mi się tak wydaje.
1: Bo mogę od tyłu zacząć?
2: Możesz.
1: Cena czyni cuda.
0: To też.
1: Ale to o tym na końcu, dobra.
2: Co będzie chyba bardziej zaskakujące dla chińskiej motoryzacji, nie tylko cena, ale i wybór czyni cuda, bo tutaj po prostu, po pierwsze, mamy wiele modeli tego koncernu, bo to Chery Tiggo 4, 7, 8, 9 już, więc naprawdę jest z czego wybierać.
1: Dodajmy, że konkurencja, czyli Omoda, Jayku,
0: są z tej samej stajni.
1: No właśnie. No i o to właśnie chodzi.
0: Taka iluzoryczna konkurencja.
2: Dokładnie tak. Więc wybory są już szerokie, ale dodatkowo, jak już byśmy się mieli zdecydować na tą właśnie siódemkę, no to ona też może występować z napędem klasycznym, zupełnie spalinowym, a ten z wersji napędem na przednią oś albo na obie osie. I mamy też super hybrydę, która też jest w dwóch wersjach, plug-in i nie plug-in.
0: No i tak sobie od razu myślę i próbuję to zderzyć z takim rynkiem motoryzacyjnym, który już znam. Bo klienci dzielą się na tych, którzy są trochę bardziej konserwatywni i na tych, którzy wolą samochody, które nie mają jakichś specjalnych fajerwerków, wodotrysków i tym podobnych bajerów, tylko są samochodami samochodowymi. I absolutnie to rozumiemy. Są też tacy, którzy wybierają samochody, które udowadniają coś, które podbijają ich ego, które są jakieś, które mają charakter, mają taki pazur. Akurat jeśli chodzi o Chery Tiggo 7, mam wrażenie, że to do tej pierwszej grupy jest adresowane.
2: Tak, to będą samochody, które będą kierowane do głównego nurtu, chyba tak powinniśmy to nazwać. I znowu koncern to wie, bo właśnie ma tam tą Omodę i ma tam tego JQ, który ma się czymś bardziej wyróżniać, tam bardziej terenowo albo jakoś tak bardziej kobieco-stylistycznie. Tutaj z kolei ma być praktycznie i ma być taki Volkswagen, taki trochę Skoda.
0: Troszkę właśnie.
2: To taki ma być właśnie popularne auto.
1: W punkt wymierzony, jeżeli chodzi o gust Polaków i w ogóle Europejczyków, jeżeli chodzi o segment kompaktów, ale w klasie crossover, czy też miejskich SUV-ów. On się wpisuje idealnie. Mówi się o nim, że ma klasyczny przód. Rzeczywiście,

0: patrząc na Omodę i Jake'u, tak, to on się
1: to
0: wyróżnia.
1: To jest... będzie najbardziej klasyczne.
0: Otóż to.
2: No? Mhm, ale to, co jak najbardziej myślę, że zainteresuje naszych widzów i naszych słuchaczy, to to, że wsiadamy do samochodu, który jest naładowany, zatankowany, jest full, prawda? Mhm. I spokojnie możesz nim ruszyć w trasę i pokonać 1200 km.
1: Jedziesz nad morze i wracasz, jeśli startujesz z Warszawy. No dokładnie tak. Całą Polskę można przemierzyć przez i wzdłuż na jednym ładowaniu i tankowaniu, bo to powiedzmy, że musi być auto w pełni uzbrojone w swoje paliwa.
2: To ja może o tankowaniu?
1: Z tych 1290 możesz pokonać na samym
2: drodze. O właśnie. Czyli by ja o tankowaniu, ty o ładowaniu. Czyli mamy silnik 1.5, mamy 279 koni sumarycznie, natomiast silnik ten spalinowy ma 143 konie mechaniczne, natomiast cały ten układ daje nam 365 Newta. To teraz panu elektryku.
1: No więc ten silnik elektryczny z kolei 204 konie mechaniczne i tu warto powiedzieć, że to auto będzie chciało na samym elektryku jeździć najwięcej. Ten spalinowy będzie dołączany dość rzadko. Jak to dokładnie wygląda, no to zaraz jeszcze
0: opowiem. Bo ja bym się nim przejechał i za chwilę na taką jazdę was wspólnie zaprosimy.

0: To za kilka minut wrócimy na nasz kanał na YouTubie. Przypominamy, że dzisiaj premiera punktualnie o godzinie 19:00. Sherry Tigo 7 pojawi się na naszym kanale YouTubeowym. A tam oczywiście kanał nazywa się Polskie Radio Kierowców, a tam nasze motoryzacyjne odcinki, czyli na części.
1: A teraz 9:30. Informacje drogowe w PRK Polskim Radio Kierowców.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Kolejne dobre informacje z S6. Tam już po godzinie 6 tak naprawdę mówiłam, że mamy spore przewężenie trasy. Teraz już tych problemów za chwilę nie będzie. Chodzi o węzeł Gdynia Wielki Kack do węzła Gdynia Chważno. Na 6 kilometrze była kolizja dwóch osobówek, no i zablokowany mieliśmy jeden pas w kierunku Rumi. Te utrudnienia właśnie zaczęły się chwilę po 7, ale już za chwilę powinniście tam spokojnie jechać. Na razie jeszcze jest korek, chociaż już mniej samochodów stoi na wysokości właśnie węzła Gdynia Wielki Kack. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, no to autostradowa jedynka. Przypominamy, że tam trwają prace służb. Chodzi o Warlubie, Rulewo i miejscowość Nowa Cerkiew. Tam możecie zwalniać w kierunku Gdańska, ale też w stronę Łodzi. Oczywiście te utrudnienia można ominąć. Na przykład drogą krajową numer 91 w miejscowości Nowe Piaseczno i w Pelplinie z powrotem zjeżdżacie na autostradową jedynkę. Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to już zdecydowanie lepiej wygląda

0: a trasa S8 na wysokości mostu generała Grota-Roweckiego, która też wcześniej była bardziej przewężona, to kierunek centrum, a także dalej Łódź, jeżeli jedziecie akurat w tym kierunku. No ale spore utrudnienia są jeszcze na wysokości Piastowa, czyli S2 w kierunku Siedlec, a południowe trasy to niewielkie przewężenie na trasie krajowej numer 7. Chodzi oczywiście o Zakopiankę, Libertów, Gaj, czyli dojazd do Krakowa i jeszcze Nowy Targ Zakopane. Większy ruch jest na drodze krajowej numer 47, która przez Szaflary prowadzi Was do Zakopanego. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To więcej informacji na temat Chery Tiggo 7 za chwilę.
3: Zapraszamy na wspólną jazdę.
2: Ooo.

0: Mamy dla Was informację.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 22 minuty do 10.
1: I informacja z aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Mamy poważną kraksę, jak pisze nasz słuchacz. To jest A1 w kierunku Katowic przez zjazdem na Mykanów. To są 3 ciężarówki. Trwa też reanimacja na miejscu. Uważajcie, tam są spore utrudnienia. A1 w kierunku Katowic przed zjazdem na Mykanów.
0: Wracamy oczywiście do naszego kanału na YouTubie, a tam odcinkowy serial na części. No i dzisiaj o 19 pojawi się Chery Tiggo 7.
2: W wersji plug-in hybrid, tak, jak już powiedzieliśmy, mocy wydaje się dużo, 295 Nm z tego silnika, jednego z tych silników, bo łącznie mamy tam 365 Nm i 279 koni mechanicznych, więc dużo, ale musi się dużo też elementów spiąć, żeby ta pełna moc była dostępna, bo samochód chce jechać na samym prądzie. Nie powiedzieliśmy o tej pojemności baterii, to jeszcze taka jazda obowiązkowa. Ona w wersji nie plug-in ma tam niewiele, bo 1,8 kWh, ale w tej wersji plug-in już 18 ponad, więc no to 90 km zasięgu jest.
1: Dobry na miasto, dobry na trasę.
0: Tak.
1: Kto ostatnio był gdzieś tam w trasie i zabierał rowery?
2: No ja byłem, jechałem.
1: Ale trafiłem. I gdzie te rowery były?
2: Wiesz co, no były na dachu akurat, ale
1: a
2: rzeczywiście...
1: Tu? No. Mieszczą się do środka, jeżeli położysz tylną kanapę, ponad 1300
0: litrów.
1: No
0: to w większości przypadków chyba się tak stanie.
2: Zależy jeszcze, jakie masz
1: ale
2: rowery.
1: My rozmawiamy o Tiggo 7.
0: Okej, no.
2: Ja, wiesz co, ja miałem chiński rower syna, który jest bardzo ciężki, więc myślę, że równo trudno się go wkłada na dach, ale żeby go włożyć do bagażnika, to nie wiem, czy byłoby tak dużo łatwiej.
0: Na a tutaj, chyba a propos bagażnika, to w Tiggo 7 mamy 500 litrów tego bagażnika. No, to tak, prawda? No,
1: nie, jak na segment C jest.
0: No tak, zwłaszcza, że słuchajcie, no samochód ma 4,55 m długości, więc nie jest jakimś super longiem. No.
2: To jest kompaktowy SUV zdecydowanie, w związku z czym jeździ się nim wygodnie po mieście. Można wyjechać w trasę, robi się trochę głośno, jak pojedziemy szybciej. Natomiast jest to bardzo praktyczne auto. Oczywiście, tak jak już powiedzieliśmy na początku, tych wersji Tiggo jest kilka, bo jest mniejsza, jest większa, dwie nawet większe, więc no, można sobie wybierać. Ale ta siódemka wydaje się taka naprawdę optymalna.
0: No i suma summarum wyjdzie na to, że jeśli na przykład nie będziemy ładować tej hybrydy, bo tak się często zdarza i tylko wtedy jest sens kupować ten samochód, jeśli mamy możliwość ładowania jej codziennie. Mm-hmm. Natomiast jeśli tego nie zrobimy, no to 6 litrów spalimy.
2: Tak, i to cały czas jest wystarczająco dobrze. Dokładnie, no. Więc nawet gdybyśmy nie mieli tego dostępu do prądu taniego tak bardzo często, tylko co jakiś czas, to cały czas ma sens. Ten nasz samochód rzeczywiście my żeśmy eksploatowali w takim trybie czysto spalinowym, hybrydowym, bez ładowania go i on naprawdę wtedy te 6 litrów, a nawet lekko poniżej będziemy w stanie osiągnąć. Ja mam taki zarzut do prowadzenia tego samochodu. Tam koła są nieduże. Felgi 18-calowe jak na takiego SUV-a to nie jest dużo w dzisiejszych czasach. Do tego nie są one za szerokie, 225, w związku z czym ta trakcja w tym samochodzie, który waży tonę 800, nie jest jego najmocniejszą stroną.
1: No w porządku, ale... Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że cena czyni cuda. Jeżeli coś schodzi poniżej 100 tysięcy złotych, to myślę, że będzie się cieszyło popularnością.
2: No ale tutaj nie schodzi.
0: Nie schodzi.
2: No nie schodzi, no ale też oczywiście zależy, jaką wersję wybierzemy, no bo jeśli to miałaby
1: masz
2: być
1: ta... Masz podstawie stówka.
2: No wersja spalinowa.
1: I od tego zacznijmy.
2: Tak. Masz oczywiście dostępny ten silnik 1.6 turbo z 7 biegami DCT i rzeczywiście tam około tych 100, tak 106 cennikowo, ale wiadomo, są różne zachęty dealerów, natomiast ta nasza wersja super hybrydowa plug-in, no to ona się zaczyna od 155 tysięcy tak naprawdę cennikowo. Natomiast jeszcze jest ta hybryda, nie plug-in, ona będzie trochę tańsza. Są dwie wersje

0: wyposażenia, komfort i prestiż. Ta prestiż będzie miała pamięć foteli, plus ogrzewanie i wentylowanie tych foteli, panoramiczny dach, head-up display, elektryczną klapę. Są różnice
1: ale
0: i są różne
1: ceny. Ale co jeszcze ma ten samochód? To zobaczycie oczywiście dzisiaj. Nie zdradzamy wszystkiego. Dzisiaj po godzinie 19 na naszym kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców kolejny odcinek serialu motoryzacyjnego na części, którego właśnie bohaterem będzie Tiggo 7, więc polecamy, bo naprawdę myślę, że to może być ciekawe auto, nie wzbudzające hura emocji, ale tak takie rozsądne się wydaje.
2: A za kierownicą Michał Górski.
0: A nie, Kuba akurat.
2: A, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,
0: nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,

idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Dokładnie 10 minut pozostało do godziny 10. I słuchajcie, mamy cały czas informacje, które od was płyną w aplikacji A1. To jest okolice zjazdu na Mykanów. Droga na Katowice. W tym momencie, bo wiemy o zdarzeniu w ruchu drogowym, nadleciał helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. To jest informacja z ostatniej chwili. I od informacji, od tego utrudnienia zaczynam nasz serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, to tutaj Patryk powiedział pierwszą część, a teraz dokończy nasz słuchacz.
3: Poważny wypadek na autostradzie A1 w kierunku Katowic, okolice Mykanowa, mniej więcej 413 km. Wszystkie trzy pasy zajęte. Samochód ciężarowy uderzył prawdopodobnie w pojazd służby drogowej, także sytuacja jest poważna. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękujemy za informację i też już wstępnie od służb wiemy, że właśnie do takiego zdarzenia drogowego na A1 doszło, także radzimy w najbliższym czasie omijać autostradę. Można na przykład objechać tą trasę drogami krajowymi, na przykład 42, albo z drugiej strony drogą krajową numer 91 przez Radomsko i w ten sposób dojechać do Częstochowy. Ale jeżeli chodzi o wiadomości od służb, to nie wszystko. Mamy też informacje z trasy S7. To odcinek Płońsk-Kazuń Nowy. W Szczytnie na 130 km była kolizja samochodu osobowego z przyczepką zabezpieczającą roboty drogowe. Tam nie ma osób poszkodowanych, natomiast zajęte są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Utrudnienia powinny zakończyć się po godzinie 11.

0: 17. Czekamy cały czas na Wasze wiadomości tekstowe w aplikacji mobilnej, a także pod numerem telefonu. Możecie wtedy wysyłać te wiadomości głosowe 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i się zaczęło.
1: Pierwszy dzwonek.
2: Proszę, ja jestem przygotowany, ja jestem. Dzisiaj już raz było. No to uwaga, uwaga, drodzy uczniowie.
1: Dwa. Zobacz, za szybą nawet jeden czeka.
2: No już więcej nie dzwonimy, słuchajcie. Tak, tak czy siak, rodzice świętują.
1: Jeho!
2: Przez najbliższe 10 miesięcy, słuchajcie, będzie tak. Od 8 do, nie wiem, 14, 15, potem zawsze można do 17.30 na świetlicy zostawić i normalnie...
1: Jakoś się przetrwa.
2: Oddać się pracy. Przez całe wakacje w pracy odpoczywaliśmy, nareszcie możemy zająć się robotą.
1: Och, tak, w końcu można przyjść do pracy i odpocząć. Tak.
2: Chociaż dzisiaj to oni jeszcze mają tylko akademię i rozpoczęcie, dostają plan lekcji od jutra. Od jutra świętujemy. Ola Jasińska z wami po godzinie 10.
1: Zapraszam.

0: Oj, mam wrażenie, że nie wszystkim dzisiaj tak do śmiechu, prawda? My rodzice się cieszymy, bo jesteśmy po tej właściwej stronie mocy. Trochę gorzej jest z dzieciakami. Nie wiem, jakie wy macie wrażenie. Jak tam pierwszy dzwonek za wami, pierwsze koreczki pewnie też za wami. Tymczasem sprawdzamy, co dzieje się w prognozie pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i co się dzieje? No dzieje się naprawdę dużo. Godzina 10 na zegarach w Tarnowie, 21 stopni i jedna kreska na termometrze. To mówi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast w Poznaniu 14 stopni i 6 kresek i to jest najchłodniejsze miejsce w tym momencie w Polsce. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Początkowo również na Podkarpaciu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to około 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni. Cieplej na południowym wschodzie to 23, nawet 25 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny w porywach do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę bardzo, mamy minutę po godzinie 10:00, to Polskie Radio Kierowców, które prowadzi was w trasie, za nami pierwszy dzwonek i jak tam, pierwsze korki też za wami? Dajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Aleksandra Jasińska, zapraszam.

0: 9 minut po godzinie 10. 1 września dziś chyba nikt nie zapomni o tym, że to właśnie ten dzień. Dla jednych pierwszy dzwonek, dla innych pierwszy poważny korek po wakacjach. Plecaki spakowane, na pewno zeszyty podpisane. Dzieci wracają do szkół, kierowcy przypominają sobie natomiast, że droga do pracy nagle zrobiła się trochę bardziej zatłoczona. W studiu jest Emilia Kleszczewska i moje pytanie do ciebie brzmi, czy rzeczywiście tak jest? Czy ta droga jest nieco bardziej zatłoczona? Czy są takie miejsca, zwłaszcza mam wrażenie, że wokół szkół, wokół dojazdów do szkół, to
1: patrz,
0: mogą być
1: a od tej
0: miejsca...
1: strony jeszcze dzisiaj na to tak nie patrzyłam, czy są zakorkowane do szkół. Wiesz co, ogólnie jest w miarę dobry ruch w całej Polsce, chociaż no niestety mamy bardzo poważne zdarzenie drogowe pod Częstochową, więc tam na pewno więcej samochodów teraz stoi i warto to omijać, ale to jest dobra sugestia dla mnie. Sprawdzimy sobie, jak te trasy do szkoły wyglądają, chociaż teraz już jest 10, to już chyba każdy z rozpoczęcia wyszedł,
0: są
1: prawda?
0: Różne, są chociaż różne godziny rozpoczęcia właśnie roku szkolnego. Choć co do zasady rzeczywiście ta ósma, dziewiąta.
1: Nie wszyscy też chodzą na rozpoczęcie. Dopiero jutro sobie pójdą, a dzisiaj to jeszcze część osób, wiesz, chce korzystać z ostatniego dnia wakacji chyba.
0: To jest Polskie Radio Kierowców i przez najbliższy czas jedziemy razem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No a właśnie cały czas informujecie nas o tym, co się dzieje na autostradowej jedynce i mamy wiadomość od naszego słuchacza.
3: Dzień dobry, Michał z tej strony. Autostrada A1 w stronę Katowic, 1,5 kilometra przed wjazdem na Mykanów, Rudniki, wielki korek, tworzy się jakieś pół godziny temu wypadek.
1: Dziękujemy tak za informację. Chodzi oczywiście o autostradową jedynkę, 414 kilometr i mamy już oficjalne potwierdzenie od służb. To no niestety śmiertelny wypadek, bardzo, bardzo poważny. Od węzła Radomsko do węzła Mykanów. Najechanie pojazdu ciężarowego na pojazd obsługi autostrady. Wiemy, że 4 osoby nie żyją. Jezdnia w kierunku Gorzyczek została zablokowana. Policja kieruje pojazdy na objazd poprzez właśnie węzeł Radomsko i te utrudnienia będą trwały przez najbliższe 3 godziny, ale z pewnością te prace na A1 się wydłużą, także A1 omijamy na pewno przez kilka kolejnych godzin. I jeszcze trasa S7. Mamy utrudnienie między Płońskiem i miejscowością Kazuń Nowy, tam na 130 kilometrze. Była kolizja samochodu osobowego z przyczepką zabezpieczającą roboty drogowe. Nie ma osób poszkodowanych, ale cały czas zablokowane są 2 pasy jezdni w kierunku Warszawy. Czekamy na wasze wiadomości głosowe w naszej aplikacji i tekstowe w naszej aplikacji dzisiaj, a głosowe pod numerem telefonu 22 513.

0: 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I oczywiście polecamy się w każdej drogowej i nie tylko. Sprawie 12 minut po 10.

0: I mamy 17 minut po godzinie 10. To my, Polskie Radio Kierowców, i pierwsza podpowiedź do naszej zagadki motoryzacyjnej. Mam nadzieję, że doskonale zasady znacie. Motoryzacyjna zagadka tym razem raczej nie będzie łatwa. Szukamy rzeczy, którą tak naprawdę wielu kierowców wozi ze sobą przez lata, ale na co dzień prawie wcale o niej nie myśli. I uwaga, podpowiedź numer 1. Sam z siebie nigdzie cię nie zawiezie, ale czasem bez niego dalej nie pojedziesz. To jest pierwsza podpowiedź. Sam z siebie nigdzie cię nie zawiezie, ale czasem bez niego dalej nie pojedziesz. O co dziś pytamy? O jaką część? Na pewno część motoryzacyjną. Pytamy, dawajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji. Wiadomości tekstowe, mile widziane. Na razie wiadomości głosowe nie za bardzo ze względu na awarię naszej aplikacji, ale wiadomości tekstowe oczywiście mile widziane. To jest pierwsza podpowiedź. Ja czekam na wasze odpowiedzi, a tymczasem przypominam, że dziś 1 września i moje pytanie też przy okazji do was, to czy mieliście taki przedmiot, albo pamiętacie z czasów właśnie szkolnych, co wam absolutnie nigdy nie wchodziło do głowy? Może jakiś przedmiot, może zasada, może umiejętność, a może coś zupełnie innego? Najlepsze historie oczywiście zbieramy na antenę Polskiego Radia Kierowców.
1: Yeah.

No i Polskie Radio Kierowców, 24 minuty po godzinie 10. Przed momentem obiecałam wam kolejną podpowiedź. Kolejna podpowiedź do naszej zagadki, która dziś oczywiście u nas na antenie Polskiego Radia Kierowców w trasie. Dobra, to ja w takim razie zerkam na to, czy do naszej aplikacji, czy już ktoś z was odgadł. Chodzi o Atlas. Bez niego czasem nie można pojechać. Nie o Atlas pytam. Chodzi o koło zapasowe. Pozdrawiam, Marcin z Jankiem. Niestety nie o koło zapasowe chodzi. Marcin z Jankiem z Hyundai napisali w aplikacji. Niestety. Koło zapasowe. Paweł Ski. No nie jest to koło zapasowe. Tomek z Jeepa też napisał, że chodzi o koło zapasowe. No to niestety na razie wyprowadziłam was nieco w błąd, ale, no ale, ale to tak naprawdę tylko pierwsza podpowiedź za nami. Druga podpowiedź brzmi, uwaga, na co dzień pozostaje w cieniu, a kiedy przychodzi jego moment, wszystko zaczyna się od zmiany położenia. Ciekawa jestem, czy jesteście już bliżej. Na co dzień pozostaje w cieniu, a kiedy przychodzi jego moment, wszystko zaczyna się od zmiany położenia.

0: Panie Tomaszu, muszę przyznać, że tutaj czujność na piątkę, co najmniej chyba powinnam pochwalić. Pani redaktor, 1 września to pierwszy dzień szkoły dla dzieci i młodzieży uczącej się, a nie, jak to pani powiedziała, ostatni dzień wakacji. Oczywiście ma pan rację, 1 września to już pierwszy dzień szkoły, nie ostatni dzień wakacji. Najwyraźniej ja sama próbowałam te wakacje jakoś przedłużyć, chyba chociaż o jeden dzień. Wielkie dzięki za sprowadzenie mnie tutaj do szkolnej rzeczywistości. Można powiedzieć, panie Tomaszu, pierwsza lekcja zaliczona na 5. A tymczasem w 11:30 wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy tragiczny wypadek na autostradzie A1 w województwie śląskim niedaleko Częstochowy. Według wstępnych informacji w wypadku zostało poszkodowanych 9 osób, z czego 4 nie żyją. Na miejscu lądowały też helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego. No i tutaj też, jak podają służby, to ciężarówka najechała na samochód obsługi autostrady. Dlatego, jak też podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przez najbliższe 3 godziny ten pas autostrady A1 w kierunku Częstochowy czy dalej do Katowic będzie zajęty, ale wydaje mi się, że te prace zdecydowanie się wydłużą. Dlatego już teraz radzimy omijać korek bardzo długi, na przykład drogami krajowymi numer 42, czyli przez Nową Brzeźnicę, następnie przez Trębaczew, przez Krzepice i z powrotem zjechać właśnie na trasę w kierunku Częstochowy, czy tak jak już mówiłam, do Katowic. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Warszawie, to po godzinie 9 był wypadek na łuku ulicy Płochocińskiej przed Cieślewskich na Białołęce. Ruch jest zablokowany. To droga wojewódzka numer 633. No i korek można ominąć, zjeżdżając w ulicę Bruszewską. To informacja dla tych, którzy jadą w kierunku Zegrza, a ci, którzy jadą do Warszawy, to mogą zjechać z Płochocińskiej na ulicę Nowiny. I jeszcze jedna informacja. Była kolizja 2 samochodów na ulicy Korkowej w Warszawie i ruch odbywał się tam naprzemiennie jednym pasem. A czy jest korek na Korkowej? No już teraz nie. Raczej przejedziecie bezproblemowo w tym momencie. Także tam już można jechać bez większych problemów. I jeszcze na koniec jedna informacja z trasy S8. Jeżeli jedziecie z Łodzi do Wrocławia, to widzimy, że na wysokości Sycowa jest zablokowana S8 i tam też jest zdarzenie drogowe. Jeszcze nie wiemy, co się konkretnie dzieje i co się wydarzyło na S8. Czekamy na wiadomości od służb albo od Was. 22 513 11 11.
1: PRK. Polskie Radio.

Można powiedzieć, że tak, oczywiście prowadzimy was nie tylko w trasie, ale prowadzimy także dziś zagadkę na antenie Polskiego Radia Kierowców. Sprawdzamy tak naprawdę, czy ten 1 września obudził w nas ducha ucznia, chyba tak można to określić. Są podpowiedzi, ocen nie będzie. Jest za to motoryzacyjna zagadka Polskiego Radia Kierowców. Ja daję podpowiedzi, wy uruchamiacie motoryzacyjne szare komórki i ostrzegam, tutaj wskazówki mogą was nieco wyprowadzić w pole. Pierwsza podpowiedź brzmiała tak. Sam z siebie nigdzie cię nie zawiezie, ale czasem bez niego dalej nie pojedziesz. Podpowiedź numer dwa. Na co dzień pozostaje w cieniu, a kiedy przychodzi jego moment, wszystko zaczyna się od zmiany położenia. Podpowiedź numer 3. Tam-ta-dam. Nie naprawia problemu, ale daje ci przestrzeń, żebyś mógł go rozwiązać. To jest moja trzecia podpowiedź dla was i sprawdzam wasze odpowiedzi. Osłona przeciwsłoneczna, napisał Paweł. Nie, to nie jest osłona przeciwsłoneczna. Czy chodzi o pompkę elektryczną, napisał Krzysztof z Kijanki. Nie. Czy jest to słonecznik, napisał Bartosz z córeczką Marysią. No też nie. Ewa ze Skody też... Też tutaj oponuję za tym, żeby była to osłona przeciwsłoneczna. No otóż nie, nie jest to osłona przeciwsłoneczna. Co to zatem jest? Oto jest pytanie.

0: Pierwszy dzwonek już był, można powiedzieć. Teraz czas na pierwszy klakson, być może, oby nie w korku. To sprawdzimy za dwie minuty, niespełna dwie minuty. Ja przypominam, zagadka na antenie Polskiego Radia Kierowców trwa. My dajemy podpowiedzi, wy uruchamiacie motoryzacyjne szare komórki. Ocen tutaj nie stawiamy, jest za to motoryzacyjna zagadka, ale stawiam za to znak ostrzegawczy. Wskazówki mogą wyprowadzić was w pole. Podpowiedź numer jeden, sam z siebie nigdzie cię nie zawiezie, ale czasem bez niego dalej nie pojedziesz. Podpowiedź numer dwa brzmiała: na co dzień pozostaje w cieniu, a kiedy przychodzi jego moment, wszystko zaczyna się od zmiany położenia. Podpowiedź numer trzy: nie naprawia problemu, ale daje ci przestrzeń, żebyś mógł go rozwiązać. Jeszcze chwilę możecie główkować nad naszą motoryzacyjną zagadką, a my już teraz wyciągamy mapę wspólnie z Emilią Kleszczewską. Minęło kolejne 20 minut i sprawdzamy najświeższą sytuację na drogach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No tutaj mamy priorytetową informację i od niej będziemy zaczynać tak naprawdę wiadomości drogowe, bo to tragiczny wypadek na autostradzie A1 w województwie śląskim niedaleko Częstochowy. Według informacji od służb w wypadku zostało poszkodowanych 5 osób, natomiast 4 straciły życie. Na miejscu lądowały helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego i po 9:00 samochód ciężarowy najechał na pojazd obsługi autostrady. Taką właśnie mamy wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Co najmniej do 13:00 zablokowana będzie jezdnia w kierunku Gorzyczek. Policja kieruje na objazd przez węzeł Radomsko. Jeżeli chodzi natomiast o kolejny odcinek, to trasa S8 w trasie z Kępna do Wrocławia w Sycowie pojawiła się informacja o kolejnym zdarzeniu drogowym. Na razie czekamy na dokładne informacje od służb, ale żeby ominąć tą blokadę, najlepiej jeszcze w Kępnie pojechać do Antonina drogą krajową numer 11 i dalej kontynuować trasę drogą krajową numer 25. Na węźle Oleśnica Zachód możecie wrócić z powrotem na S8. Zakorkowana jest obwodnica Krakowa, najciaśniej jest na węźle w Balicach, a w trasie do Tarnowa, chociaż po drugiej stronie jezdni też mamy dość spore przewężenie. Ponadto przy węźle Balice jest kolizja, przez którą praktycznie niemożliwy jest przejazd drogą wojewódzką nr 774 z Kryspinowa do Krakowa. 22 513 11 11 to numer w każdej drogowej sprawie. Czekamy na wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niespełna 8,5 minuty do godziny 11:00. Za te 8,5 minuty najświeższe informacje pogodowe.

0: coś da.
1: I ja też wierzę w nas i stawiam znak ostrzegawczy, tak jak powiedziałam. Wskazówki w naszej zagadce mogą was nieco wyprowadzić w pole. Przyznaję, tak może być. Dzisiaj nikogo jednak nie pytamy przy tablicy. Ocen też nie stawiamy, chociaż motoryzacyjna zagadka, właściwie rozwiązanie motoryzacyjnej zagadki cały czas trwa i cały czas przed nami. I bardzo dobrze. Podpowiedź numer 4 obiecałam, ale to po godzinie 11, zdaje się. Natomiast wszyscy wiemy, że w szkole najważniejsza jest wiedza na drodze również, dlatego teraz sprawdzamy prognozę pogody dla was.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I już sprawdzamy, co tutaj się dokładnie dzieje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rzeczywiście pokazuje nam najcieplejsze i najchłodniejsze miejsce w tym momencie w Polsce, a jest nim Tarnów. To zdecydowanie najcieplejsze miejsce, 21 i jedna kreska na termometrze. Natomiast w Poznaniu mamy 14 stopni i 6 kresek, prawie 15. Tak mówią dane synoptyków na mapach pogodowych. Co jeszcze mówią te dane? Że mamy dzisiaj dzień z zachmurzeniem umiarkowanym. Pojawiają się przelotne opady deszczu miejscami. Będą także burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Początkowo również na Podkarpaciu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to około 15 mm. Natomiast temperatura całkiem przyjemna jak na wrzesień, pierwszy dzień września. Temperatura od 18 do 22 stopni, cieplej na południowym wschodzie, 23-25 stopni. Tyle pokażą nam dzisiaj termometry. Natomiast wiatr umiarkowany, porywisty nad morzem, dość silny, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich, a w czasie burz te porywy wiatru nawet do 65 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wszystko się zgadza. Obiecałam czwartą podpowiedź i tak się oczywiście też stanie. Nie mówię nie. Oczywiście czwarta podpowiedź przed nami i ja już zerkam. Najczęściej przypominamy sobie o nim wtedy, gdy jedna strona samochodu musi znaleźć się wyżej niż zwykle. No i tak, nie jest to na pewno fotel kierowcy. Pytanie, co to jest? 2 minuty po 11:00, Aleksandra Jasińska. Zapraszam.

0: A może jest to trójkąt ostrzegawczy? Napisał nasz słuchacz. Nie, nie jest to trójkąt ostrzegawczy. Zdecydowanie nie jest to trójkąt ostrzegawczy. Niestety. Nie o to dziś pytam w naszej zagadce. Nie jest to też fotel, nie jest to też regulator położenia fotela. To co to w takim razie jest? Szczegóły już niebawem, bo są i tacy, którzy znają prawidłową odpowiedź. Tymczasem 10 minut po 11 wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wiemy już dokładnie, co dzieje się na ekspresowej ósemce w województwie dolnośląskim między węzłem Syców Zachód i węzłem Syców Wschód. Tam na 79 kilometrze po 10 było zderzenie dwóch samochodów ciężarowych. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Jeżeli chodzi o zalecany objazd, no to jest on właśnie przez samo miasto Syców i te utrudnienia będą jeszcze do południa. S3, pojawiła się informacja z węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, a w pobliżu tunelu na 348 kilometrze jest pożar budynku technicznego. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 10.30. Tam służby, przede wszystkim straż pożarna, będą pracowały do godziny 11.30. I przypominamy, że bardzo, bardzo poważne zdarzenie drogowe jest na autostradzie A1. Tragiczne niestety, od węzła Radomsko do węzła Mykanów. Nie jedziecie przez najbliższe 2 godziny, to tak przynajmniej, ale prace mogą się wydłużyć. 414 kilometr. Tam samochód ciężarowy najechał na pojazd obsługi autostrady. 5 osób zostało rannych, a 4 osoby nie żyją. Jezdnia w kierunku Gorzyczek jest całkowicie zablokowana. Policja jest na miejscu i kieruje na objazd przez węzeł Radomsko. Jeżeli chodzi natomiast o trasy, no to jeszcze cały czas korkują się, ale w niewielkim stopniu trasy Małopolskie. Właśnie autostradowa 4 na wysokości węzła w Balicach, a w kierunku Katowic. I jeszcze większy ruch jest na trasie z Nowego Targu do Zakopanego, czyli droga krajowa numer 47, która prowadzi Was przez Szaflary.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I obiecałam, że już niebawem odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi na zagadkę. Dziś mam wrażenie, że ta motoryzacyjna zagadka pobudziła nieco wasze szare komórki. Bardzo ładnie skręcały te szare komórki, bo pisaliście i o fotelu kierowcy, i o tym, że może to być na przykład, gdzie tutaj była taka ciekawa osłona przeciwsłoneczna, że to może koło zapasowe, może regulator położenia fotela. No niestety, nie są to właśnie te odpowiedzi. Już za moment usłyszymy, jak brzmi prawidłowa odpowiedź. To są jeszcze ostatnie sekundy, żebyście mogli napisać, jak brzmi odpowiedź na naszą dzisiejszą zagadkę. Przypominam, podpowiedź numer 1 to sam z siebie nigdzie cię nie zawiezie, ale czasem bez niego no dalej nie pojedziesz. Podpowiedź numer 2, na co dzień pozostaje w cieniu, a kiedy przychodzi jego moment, wszystko zaczyna się od zmiany położenia. Podpowiedź numer 3, nie naprawia problemu, ale daje ci przestrzeń, żebyś mógł go rozwiązać. I podpowiedź

numer 4, która padła parę minut temu. Najczęściej przypominamy sobie o nim wtedy, gdy jedna strona samochodu musi znaleźć się wyżej niż zwykle.

To są, przyznacie, ważne i filozoficzne pytania, jak na godzinę 11.19. To Kasia Kowalska i Tomek Skart na antenie Polskiego Radia Kierowców, a my już teraz rozwiązujemy naszą zagadkę, tak jak obiecałam. Zerkam w takim razie do naszej aplikacji, aplikacja Polskiego Radia Kierowców, a tu, gdyby były wiadomości głosowe, ile by ich było? O jacie. No dobrze, na pewno mogę powiedzieć Aneto i Tomaszu z Vivaro. Niestety nie jest to hamulec ręczny. Nie jest to hamulec ręczny, nie jest to hamulec postojowy. Mnie tego dotyczyła zagadka. Ale za to, no już sobie naszykuję tutaj brawa, sporo osób wiedziało, że chodzi o lewarek, rzecz jasna. Cztery podpowiedzi, które dziś dla was przygotowałam. I tak, chyba ta czwarta podpowiedź była kluczowa. Najczęściej przypominamy sobie o nim wtedy, gdy jedna strona samochodu musi znaleźć się wyżej niż zwykle. Pierwszy, już zerkam, kto był pierwszy? Wydaje mi się, że to był Waldemar z Bochni, który jako pierwszy napisał w naszej aplikacji. Tak, zgadza się. Witam, Waldemar z Bochni. Chodzi o podnośnik samochodowy. Zgadza się. Proszę bardzo, to właśnie dla ciebie. Brawo. Ale nie tylko, Waldemarze, dla ciebie, bo zdecydowanie takich odpowiedzi, że jest to lewarek, było znacznie więcej. Nie wiem, czy jestem w stanie przeczytać od wszystkich. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo i Natalia Sknurowa, i Marta, i Paweł, i Maciek wiedzieli, że właśnie chodzi o podnośnik samochodowy. I Maciek kolejny, i Paweł z Kii. Proszę bardzo, już sobie zerkam dalej. I był to również Cezary, który jako drugi, zdaje się, napisał w aplikacji, że jest to właśnie lewarek, czyli podnośnik samochodowy. Nie chodziło o poziom płynu hamulcowego, ani poziom płynu do spryskiwaczy, ani o tak zwane borygo, panie Tomaszu. Pan Tomasz tym razem nie trafił. Natomiast Agnieszka również wiedziała, że chodzi o lewarek. No dobrze, to ja w takim razie jeszcze raz sobie pozwolę i wam na to, żebyście dali głośniej. No właśnie, i nasza zagadka jest też takim wstępem i zapowiedzią do tego, że po godzinie 11.30 kolejny konkurs, kolejne wyzwania tak naprawdę dla was ode mnie. Sporo ich dzisiaj przygotowałam. Autostop oczywiście, nasza imprezka samochodowa, można powiedzieć. I już teraz numer telefonu, który mam nadzieję sobie zapiszecie, 22 139 29 29. Autostop, czyli nasz konkurs, w którym do zgarnięcia jest nawet 200 zł. To jest voucher do Iparts, do sklepu Iparts. Musicie mieć tylko dobrą gadkę. Gadka może być warta 200 zł. To są naprawdę porządne argumenty. Nie możecie zanudzić kierowcy. Te argumenty muszą być naprawdę dobre. Kiedy damy sygnał, wydzwonicie. Pierwszy telefon wchodzi na antenę i próbuje przekonać kierowcę, żeby się zatrzymał. Jeśli padnie, wsiadł.

Gadaj, no to voucher o wartości 200 zł do sklepu eParts jest wasz. No właśnie, waszym zadaniem jest teraz zapisać ten numer telefonu, a jak powiem czas start, to dzwonicie 22 139 29 29.

0: Czyli mamy w pół do godziny 12, a my ponownie wyjeżdżamy na trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pojawiła się kolejna wiadomość z autostrady A1. Wcześniej była mowa o Śląsku, a teraz chodzi o województwo łódzkie. Na węźle Łódź Południe na 323 km trwa wyciąganie pojazdu ciężarowego z rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic od 11 i tak jak podają służby, te utrudnienia będą jeszcze do godziny 13. Z dobrych informacji wiemy, że już odblokowany jest odcinek ekspresowej Trójki w województwie dolnośląskim. Chodzi o węzeł Bolków do węzła Kamienna Góra Północ. Tam na 348 kilometrze palił się budynek techniczny i droga była całkowicie zablokowana. Teraz już S3 można jechać. Cały czas trwają utrudnienia na S8 od węzła Syców Zachód do węzła Syców Wschód na 79 kilometrze w województwie dolnośląskim. A to po kolizji dwóch samochodów ciężarowych. Cały czas zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Jeżeli chodzi o objazd, to policja jest na miejscu i właśnie kieruje was przez miasto Syców. Te utrudnienia miały być do 11, ale jak widać, sądząc też po mapach, S8 jeszcze cały czas jest zablokowana. Przypominamy, że bardzo trudny przejazd jest przez autostradę A1 i taki będzie do 13 przynajmniej. Węzeł Radomsko do węzła Mykanów, 414 km w województwie śląskim. Tam samochód ciężarowy najechał na pojazd obsługi autostrady. 5 osób zostało rannych, a 4 osoby nie żyją. Jezdnia w kierunku Gorzyczek jest cały czas całkowicie zablokowana. Policja jest na miejscu i cały czas kieruje was przez Radomsko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

No dobrze, to kto dzisiaj pojedzie z nami autostopem? To jest jeden z tych konkursów, w których przydają się na pewno dwie rzeczy. Refleks i dobra gadka, dobra argumentacja. Kiedy tylko ogłosimy start, dzwonicie pod numer telefonu 22 139 29 29. Pierwsza osoba, która się do nas dodzwoni, trafia prosto na antenę. Myślę, że mogę powiedzieć już start, możecie do nas dzwonić i zaczynamy zabawę. Usłyszycie głos ruszającego samochodu. Będziecie mieli tylko jedno zadanie, przekonać naszego kierowcę, żeby zatrzymał się właśnie po was. Możecie być zabawni, możecie być sprytni, możecie wzruszać. Proszę bardzo. Możecie wymyślić też historię tak nieprawdopodobną, że kierowca będzie musiał zatrzymać się choćby z ciekawości. Liczy się pomysł. Jeśli usłyszycie wsiadaj, no to oczywiście wygrywacie voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie e-parts. Mam nadzieję, że numer zapisany 22 139 29 29. No i trzymacie telefon.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl. Konkurs.
1: No właśnie, dobra gadka u nas może być warta nawet 200 zł. Wraca nasz autostop, kiedy damy sygnał, dzwonicie. 22 139 29 29. Pierwszy telefon wchodzi na antenę i próbuje przekonać kierowcę, żeby się zatrzymać. Proszę bardzo, czas start. No i mamy raz, dwa, raz, raz. No i mamy pierwszy telefon. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Tak, słyszymy się.
1: Dzień dobry, witamy Cię na antenie Polskiego Radia Kierowców. Z kim mamy przyjemność?
2: Paweł z Bełchatowa.
1: Panie drogi Pawle, witamy Cię serdecznie na antenie Polskiego Radia Kierowców. Życzę Ci już teraz powodzenia. Czy gadka przygotowana? Gadka o wartości 200 zł, także...
2: Mam nadzieję, że trafię, że się zatrzyma kierowca.
1: No dobrze, to w takim razie uwaga, uwaga. Jak tylko usłyszysz silnik, to możesz zacząć mówić. Jesteś gotowy?
2: Tak.
1: Proszę bardzo.
2: Dzień dobry, panie kierowca, dzień dobry. Jadę do Kazimierza z Dolnego Nadwisza. Mam vouchery z uracing.pl. Oczywiście jeden jest dla pana. Musisz tam dostać jak najszybciej. Dzielimy się voucherami. Mamy 300 zł na jednym voucherze. Serdecznie proszę mnie zabrać do Kazimierza Dolnego Nadwisza. Bardzo pana o to proszę. Mam voucher za 300 zł na jazdę samochodem. Wygranym w Polskim Radiu Kierowców. Mam nadzieję, że podzielimy się pan zatrzyma. Jest, udało mi się.
1: Brawa. Brawa, Pawle, drogi Pawle.
2: Ja myślałem, że już pojedzie dalej.
1: Chyba przekonałeś tego kierowcę jednak tym, że się podzielicie tym voucherem. Przypominam, voucher o wartości 200 zł do Iparts. Wszystko się zgadza. Na stronie, na tym portalu i części zamienne, i oleje, i płyny, i opony, i akumulatory, i narzędzia, i akcesoria. Mam nadzieję, że będziesz miał na tak zwane drobne wydatki. Może kogoś na koniec masz ochotę pozdrowić.
2: A serdecznie pozdrawiam was, wasze radio. Nie chcę się uchwalić, się zadzwoniłem się drugi raz do was dzisiaj.
1: Bardzo, bardzo się cieszę w takim razie.
2: Dzisiaj rano zadzwoniłem się do chłopaków, do rozrusznika, no i dzisiaj do ciebie się zadzwoniłem, do tej chwili.
1: To wielkie brawa, to miałeś ogromne, ogromne szczęście.
2: Tak, temu,
1: to jest konkurs, który cieszy się...
2: Te vouchery to były taki właśnie mój plan na dzisiejszą podwózkę.
1: No to jeszcze raz wielkie, wielkie...
2: kierowców.
1: I pozdrawiam. Ja również dołączam do tych pozdrowień. Jeszcze raz wielkie brawa i wielki szum.
2: Dziękuję.
1: Dla
2: miłego dnia życzę.

0: może lepiej, bo nie zmokłaś.
1: No, niestety w niektórych miejscach Polski dzisiaj można zmoknąć. Są takie miejsca, gdzie przelotne opady deszczu, nawet burze 15 mm, tyle może napadać w niektórych miejscach Polski. Dokładnie za 10 minut najświeższe informacje pogodowe, a tymczasem najświeższe informacje z tras.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy aktualizację z trasy S8. Ona dosłownie przyszła minutę temu. Wiemy, że już jezdnia w kierunku Wrocławia została odblokowana właśnie na S8 między węzłami Syców Zachód i Syców Wschód. Tam jeszcze zablokowany jest jeden pas, jeżeli chodzi o przejazd do Wrocławia, no ale ten dojazd jednak już wygląda zdecydowanie lepiej. Tam na 79 kilometrze zderzyły się dwa samochody ciężarowe. No i policja od godziny 10 kierowała was głównie przez miasto Syców. A jeżeli chodzi o autostradową jedynkę, to pojawiła nam się informacja niedawno, że na węźle Łódź Południe na 323 kilometrze trwa wyciąganie pojazdu ciężarowego z rowu. Zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Katowic. A jeżeli chodzi o S3, to można już jechać przez węzeł Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, gdzie palił się budynek techniczny na 348 kilometrze i od 10.30 przez ostatnią godzinę droga była całkowicie zablokowana. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach, no to korkuje nam się też autostradowa jedynka. Głównie w trasie do Gdańska, jeżeli przejeżdżacie od Grudziądza, no to właśnie w Nowej Cerkwi mamy ten spory korek. Tam trwają prace drogowe, dlatego warto zjechać na przykład na drogę krajową numer 91 i przez Warlubie, Nowe, Piaseczno, w Pelplinie dalej zjechać z powrotem na autostradową jedynkę i jechać do Gdańska. Jeżeli chodzi o trasę S6, to tam zakończyły się już prace. Przypomnijmy, wcześniej był spory korek na węźle Gdynia Wielki Kack. Teraz już tam bez problemów jedziecie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Już za niespełna 7 minut, godzina 12, najświeższa prognoza pogody.

0: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy godzinę 12 na zegarach i wszystko się zgadza. Dziś pogoda będzie trochę grała z nami w kotka i myszkę. Przynajmniej odnoszę takie wrażenie, jak zerkam na mapę synoptyków. Chmur sporo, ale od czasu do czasu pokazuje się też słońce. Miejscami pojawiają się przelotne opady deszczu, a na północy i wschodzie kraju również burze. Początkowo zagrzmieć może tylko na Podkarpaciu. W czasie burz może spaść nawet około 15 litrów wody na metr kwadratowy, więc kierowcy, no tutaj chwila mocniejszego deszczu może szybko pogorszyć nie tylko widoczność, ale także warunki na drodze. Temperatura w większości kraju od 18 do 22 stopni, ale po Południowy Wschód będzie dziś wyraźnie cieplejszy. Tam nawet od 23 do 25 stopni. Do tego wiatr z zachodu, chwilami porywisty, nad morzem może osiągać około 60 km na godzinę, a podczas burz nawet 65. Krótka kurtka na pewno może się przydać, parasol też. Za kierownicą warto dziś zostawić sobie trochę większy margines bezpieczeństwa, bo rzeczywiście burze, przelotne deszcze na pewno mogą pojawić się w tych miejscach, w których jesteście, a nawet jak tutaj zaznaczają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zwłaszcza te przelotne opady mogą okazać się dla nas podchwytliwe, bo z zaskoczenia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: I mamy 2 minuty po 12. Aleksandra Jasińska, zapraszam. Jedziemy w stronę godziny 13.

0: To najlepsze życzenia od Polskiego Radia Kierowców i zespołu Kombi. Takie popołudniowe, już popołudniowe życzenia, bo mamy 10 minut po godzinie 12. Tymczasem do studia wszedł już Patryk Bedliński, który ma dla was najświeższe informacje z trasy. Jak wygląda po tych pierwszych dzwonkach szkolnych? Już pierwsze korki, gęsto się zrobiło.
1: Tak, bardzo trudno na naszych drogach. To się dołączę do zespołu Kombi. Życzę, żeby nie tylko Kombi, ale także sedan czy hatchback bez problemu przejechał, zwłaszcza autostradą A1, bo na niej zwłaszcza są te problemy. No i podpowiemy, jak to objechać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przypominamy, że doszło do poważnego wypadku na A1C między węzłami Radomsko i Mykanów na 414 kilometrze. Samochód ciężarowy uderzył w pojazd obsługi autostrady. No i bilans tragiczny. 4 osoby zginęły, 5 zostało rannych. Jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zablokowana między Radomskiem a Mykanowem. Policja kieruje na objazd węzłem Radomsko i można dojechać w ten sposób do 91. Ale lepiej wybrać wcześniejszy objazd, na przykład na wysokości węzła Kamieńsk i już tam przed korkami zjechać w kierunku trasy 91, która jest na tym odcinku drogą równoległą do autostrady A1. Uwaga też na A1C w Łódzkiem, na wysokości węzła Łódź Południe. To kilometr 323 i jezdnia również do Katowic. Tam pracują służby, które wyciągają z rowu ciężarówkę i blokują jeden z pasów do Katowic właśnie. Na S7C problemy między Płońskiem a Kazuniem Nowym na 130 kilometrze. Z powodu kolizji samochodu osobowego z przyczepą zabezpieczającą roboty drogowe mamy zajęte 2 pasy w kierunku stolicy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, zatem ucierpiały tylko pojazdy. S8, tutaj problemy z kolei w Dolnośląskiem między węzłem Syców Zachód a węzłem Syców Wschód. Na 79 kilometrze zdarzyły się 2 ciężarówki. Skutek to blokada jednego pasa w kierunku Wrocławia. No i tutaj problemy mają ci, którzy od centrum kraju, czyli na przykład od Łodzi, próbują dostać się do Wrocławia. To właśnie ich dotyczą problemy pod Sycowem między węzłem Syców Zachód a węzłem Syców Wschód w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdybyście mieli wieści, jakiekolwiek z tras, to oczywiście nasza aplikacja do waszej dyspozycji. To jest ten moment, kiedy te wiadomości możecie nas nadsyłać. Raport pogodowy także mile widziany, a my jedziemy w stronę godziny 13:00.

0: Mamy 12 minut, 19, co ja mówię? 19 minut po godzinie 12. Zerkamy w takim razie, co się dzieje na trasach, między innymi województwo śląskie. No tutaj się dzieje, między innymi trwa policyjna akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Tu śląscy policjanci rozpoczynają tę akcję. Aspirant Arkadiusz Chudy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mówi, że funkcjonariusze przede wszystkim przypominają zasady, które mogą uratować nie tylko zdrowie, ale także i życie.
1: Policjanci na całym Śląsku będą zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów w rejonach szkół, placówek oświatowych, zarówno przez kierujących, jak i pieszych. Nie będzie żadnej pobłażliwości dla brawury, jazdy pod wpływem alkoholu. Działania te mają na celu propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać najmłodszych na drogach w rejonie szkół.
0: Policjanci apelują też do rodziców i opiekunów dzieci.
1: Dzieci naśladują nasze zachowania. Jeśli my będziemy przechodzić w miejscach niedozwolonych, dzieci też to będą robić. Tak więc zacznijmy od nas. Uczmy dzieci odpowiedniego zachowania na ulicy, odpowiedniego przechodzenia, tych podstaw przepisów rozejrzenia się lewo, prawo. To są takie zasady, które naprawdę zapewnią bezpieczne poruszanie się po drodze.
0: I wydawać by się mogło, że to zwykła podstawa, prawda? W lewo, w prawo rozejrzeć się, ale już dziś jadąc do szkoły widziałam, że co niektórzy jakoś tak przez wakacje, przez te ostatnie dwa miesiące jakoś tak zapomnieli o tym, jak się poruszać w ruchu drogowym, zwłaszcza przechodząc przez przejście dla pieszych. Właściwie ci, którzy przechodzą przez przejście dla pieszych, powinni być przeze mnie pochwaleni tutaj na antenie Polskiego Radia Kierowców, bo są i tacy, którzy jakoś tak szukają często drogi na skróty i wcale jakoś nie zwracają uwagi, szczególnej uwagi na to, czy to przejście jest, czy tego przejścia nie ma.

0: I mamy 29 minut po godzinie 12. Przypominam, to Polskie Radio Kierowców. A już teraz na antenie właśnie Polskiego Radia Kierowców rozpoczynamy najświeższe informacje z trasy. Robi się gęsto w różnych miejscach. Zróbcie głośniej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowe kłopoty między innymi na śląskim odcinku A1 między Radomskiem a Mykanowem. 4 osoby zginęły, 5 zostało rannych w wyniku wypadku na 414 kilometrze. Ciężarówka uderzyła w samochód obsługi autostrady na jezdni w kierunku Gorzyczek. No i trasa na południe niestety jest zupełnie zablokowana. Policja kieruje na objazd przez węzeł Radomsko, ale warto zjechać jeszcze wcześniej, na przykład na wysokości Kamieńska. Na A1 problemy też w Łódzkiem, na węźle Łódź Południe, to kilometr 323 i też jest dnia na południe, czyli chociażby w kierunku Katowic. Trwa tam wyciąganie z rowu ciężarówki i mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Katowic, a mowa o 323 kilometrze. Uwaga też na S7 między Płońskiem a Kazuniem Nowym, gdzie doszło do kolizji pojazdu osobowego z przyczepką zabezpieczającą roboty drogowe. Na 130 kilometrze zajęte są dwa pasy w stronę Warszawy. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ekspresował sam którą dojeżdżamy do Wrocławia od strony Łodzi. Tutaj problemy czekają Was między węzłem Syców Zachód, a węzłem Syców Wschód. To jest 79 kilometr. Zderzyły się dwa duże pojazdy i zablokowały jeden pas w kierunku Wrocławia. Uwaga także w Małopolskie. Problemy pojawiły się między Zatorem a Skawiną na trasie 44. Na 75 kilometrze w pobliżu Spytkowic zderzyły się dwa osobowe pojazdy. Jedna osoba jest poszkodowana. Przejeżdżamy, ale tylko jednym pasem naprzemiennie. Nie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My oczywiście polecamy się w każdej drogowej sprawie. 22 513 11 11.

Dzisiaj z tym samopoczuciem bardzo różnie. Najlepiej zrobić sobie, zaparzyć sobie melisę albo napić się na przykład dobrej wody z miętą i z cytryną. To zawsze pomaga. Przynajmniej mnie, bo jak tak zerkam na to, co się dzieje na stacjach paliw, no to kierowcy łapią się rzeczywiście za głowę, bo wszyscy wiemy, ceny paliw na stacjach już

0: centrum Lublina rano zabrakło nawet benzyny.
1: Bardzo drogo jest. Alternatywa zawsze jest, prawda? No ale wolę samochodem, bo wygodny jestem.
2: Ceny, no, wskoczyło wszystko masakrycznie do góry.
3: Tutaj
2: no.
3: Widzę 95 w ogóle nie wyświetla, to chyba kupili wszystko.
2: No, trochę boli, no ale i tak każdy będzie tankować.
4: Wczoraj miałem zatankować, ale jak podjechałem tutaj, to była kolejka prawie pod Wieleńsko. Zrezygnowałem i mówię, moja strata. Tutaj jakoś tam można się trochę ograniczyć z to jazdą.
5: No pan zobaczy.
6: 400, no to 400. Kiedyś za 400 to się tankowało i się jeździło, a dzisiaj?
0: A dzisiaj? Dzisiaj jest zdecydowanie trudniej. Ja sama wczoraj, ostatni właśnie dzień przed wygaśnięciem CPN-u o godzinie 22:30 zawitałam na stację benzynową i co, kolejka? I mówię, ciekawa jestem, czy ja się dzisiaj wyrobię. Czy do tej godziny 12, aby na pewno wyrobię się z tym, żeby zatankować samochód, wyrobiłam się. No ale jak się okazuje, rzeczywiście są takie miejsca, gdzie zabrakło paliwa, między innymi właśnie w Lublinie. Zabrakło paliwa na stacjach benzynowych, ale nie tylko.
7: Bo tam u góry nie ma nigdzie.
8: Nie ma paliwa?
7: Nie ma paliwa.
8: Nie, my mamy.
7: Zaraz zobaczymy,
8: spokój. Czy mam. No, też, o, dieselu mam mało.
9: Były kolejki straszne wczoraj.
3: Wczoraj nie było paliwa na paru stacjach, a słyszałem od znajomego, że na jednej stacji mówił, przejeżdżał, mówi, nie było około 23:00, o 12:00 paliwo już jest. Jak tylko się CPN skończył, nie?
0: No właśnie. Także dawajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, czy mieliście dzisiaj jakieś przeboje związane z tankowaniem. Może ceny, jakie są u was? No bo tu już wiadomo, nikt nie reguluje odgórnie cen paliw. Tu już, prawda, można powiedzieć, że co stacja to inny obyczaj, choć mam nadzieję, że aż tak źle nie jest. Aplikacja Polskiego Radia Kierowców do waszej dyspozycji. Możecie sobie też trochę ponarzekać, jeśli macie ochotę, albo na przykład dodać otuchy innym kierowcom.

0: Nieciekawie robi się w wielu miejscach w Polsce. Nieciekawie, dlatego że piszecie w aplikacji, że rzeczywiście pada. Są takie miejsca, które absolutnie nie sprzyjają właśnie temu, żeby przyjemnie podróżowało się po naszych polskich drogach. To zdecydowanie. Dajecie znać w aplikacji, że tak, są przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie występują burze i to są, no właśnie, te mało sprzyjające warunki atmosferyczne, które na pewno wpływają na jakość jazdy. Co do jakości, to wy piszecie w aplikacji, a co do tego, gdzie jest gęsto, gdzie jest nieprzyjemnie, to sprawdza nasz Patryk Bedliński. Dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga na drogowe kłopoty na autostradzie A4 przy przekraczeniu polsko-niemieckiej granicy. Problemy napotkają ci, którzy od strony Wrocławia próbują przejechać przez Zgorzelec i Jędrzychowice. Te problemy zgłasza nasz słuchacz, dzwoniąc pod numer 22 513 11 11.
3: Witam wszystkich. Czas przejazdu przez granicę na Jędrzychowicach ponad 3 godziny.
2: Na A1 też problemy. Tutaj uważajcie, zwłaszcza między Radomskiem a Mykanowem, bo są utrudnienia po śmiertelnym wypadku. 4 osoby zginęły, 5 zostało rannych w wyniku zderzenia ciężarówki z pojazdem obsługi autostrady. Na 414 kilometrze nie ma przejazdu w kierunku południowym, czyli między innymi w stronę Gorzyczek. Policja kieruje na objazd węzłem Radomsko, ale można wybrać też nieco wcześniejszy objazd węzłem na wysokości Kamieńska, bo przed Radomskiem tworzą się już wyraźne zatory. Węźle Łódź Południe, czyli na 323 kilometrze A1, także są problemy i też dotyczą jezdni w kierunku południowym. Trwa tam wyciąganie ciężarówki z rowu i zablokowany pozostaje jeden z pasów. Na S7 między Płońskiem a Kazuniem Nowym doszło do kolizji osobówki z przyczepką zabezpieczającą roboty drogowe. To jest 130 km i tam zajęte mamy 2 pasy w kierunku Warszawy. Dobra część informacji jest taka, że nikomu nic poważnego się nie stało. Na S8 problemy mają ci, którzy mijają Syców, jadąc od strony Łodzi w kierunku Wrocławia. Między węzłem Syców Zachód a węzłem Syców Wschód na kilometrze 79 zderzyły się 2 ciężarówki, blokując jeden pas w kierunku Wrocławia. I na koniec 44 zator z Kawina. 75 kilometr, który przypada na wysokości Spytkowic. Tam po wypadku z udziałem 2 osobówek jedziemy naprzemiennie jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut do 13, za moment najświeższe informacje pogodowe, ale widzę, że za szybą pojawił się też już Robert Kilen i niebawem wskakujemy na wysokie obroty.

0: 4 minuty do godziny 13.
1: Skąd on wiedział?
0: Że nie lubisz tańczyć?
1: Nie umiem.
0: No dobrze, to rzeczywiście dwie różne rzeczy. Już chciałam powiedzieć, że Robert tanecznym krokiem woli taki moonwalk wykonał do studia.
1: Ojejku.
0: Nie?
1: Nie. Połamie sobie nogi.
0: Robert
1: Będę siedział grzecznie.

0: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: No to zaczynamy wysokie obroty od informacji pogodowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Prawie 16 w Poznaniu i tam jest najchłodniej. Na zachodzie kraju w ogóle chłodniej niż na wschodzie i oczywiście chłodniej niż na południowym wschodzie. Od wczoraj południowy wschód Polski to najcieplejsze miejsce. 24 w tym momencie w Przemyślu. Ma być tych stopni mniej niż wczoraj. Do 25 przewidują synoptycy. Na pewno taką temperaturę zobaczymy na południowym wschodzie kraju. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane bądź duże. Przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć. Te opady deszczu głównie w północnej i wschodniej połowie kraju, a na północy nawet burze. Wiatr umiarkowany, czasem dość silny, w czasie burz porywisty, wieje z zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Wyjeżdżamy na wysokie obroty. My oczywiście po 13, już minutka po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilen.

0: No to 9 minut po godzinie 13. Nie wiem, czy wiecie, ale dziś mamy takie nietypowe święto, mianowicie Dzień Pisania Listów. Nie wiem, czy już napisaliście do kogoś list. No dziś to pewnie nikt już takich listów na papierze ze znaczkiem lizanym i naklejanym na kopertę
1: nie, no dlaczego?
0: Nie pisze. Myślisz,
1: ja to czasami wysyłam.
0: Tak?
1: Listy może już kartki rzadziej, ale świąteczne. Kartki pocztowe
0: no
1: to
0: tak,
1: jak najbardziej.
0: Tak, tak. No ale uwaga, uwaga. Dziś Dzień Pisania Listów. Możecie wysłać e-mail do kogoś i też uczcicie ten dzień. Natomiast, żeby taki list papierowy dotarł z tym znaczkiem, no to musi być listonosz, prawda? Posłuchajcie uważnie, bo będzie pytanie dotyczące listonosza.
2: Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie.
0: No właśnie, na czym poruszał się ten listonosz z piosenki? Jak wam się wydaje? Wiecie, czym poruszał się ten listonosz z piosenki? Jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. To prawdopodobnie pojazdy nie stanowią żadnego problemu, żadnej tajemnicy dla naszych słuchaczy. Czym poruszał się ten listonosz? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać, jak wam wygodnie. Oczywiście, a Patryk czeka, jak słyszeliście, żeby was poinformować o tym, co się dzieje na polskich drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A niestety sporo się dzieje na naszych drogach, bo służby pracują cały czas na A1 w Mykanowie. Rano w wypadku zginęły tam 4 osoby, a kilka w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie mówi, że w wypadku brało udział kilka pojazdów.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów z częstochowskiej drogówki wynika, że kierujący zestawem pojazdów ciężarowych z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd marki Mercedes, przy którym znajdowała się grupa osób, która wykonywała prace remontowe na tym odcinku drogi.
1: Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję. Wstępne badania wykazały, że był trzeźwy. Na miejscu dwukrotnie lądowały helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego. A co oznacza to dla nas jako kierowców, którzy jadą chociażby od Łodzi w kierunku Katowic? No niestety jest częściowa blokada w kierunku południowym między węzłem Radomską a węzłem Mykanów. To kilometr 414. Jeżeli jedziecie w stronę chociażby Gorzyczek, warto wybrać objazd na przykład węzłem Radomsko albo nieco wcześniejszym węzłem Kamieńsk, aby uniknąć postoju w korku. Na A1 uważajcie też wyjątkowo w Łódzkiem, na węźle Łódź Południe. To jest 323 kilometr i też mówimy o trasie do Katowic. Pracują tam służby, które wyciągają z rowu ciężarówkę i zablokowany jest jeden z pasów. S7 Płońsk-Kazuń Nowy. Tutaj z kolei po kolizji pojazdu osobowego z przyczepką zabezpieczającą roboty drogowe mamy zwężenie w kierunku stolicy. To kilometr 130. W okolicach Sycowa między wschodnim a zachodnim węzłem zwężenie w kierunku Wrocławia. To dlatego, że zdarzyły się dwie ciężarówki, a mówimy o kilometrze 79. I te problemy dotyczą kierowców, którzy jadą chociażby od Łodzi do Wrocławia. No i na koniec 44 w Małopolskiem. Trasa między Zatorem a Skawiną. Na wysokości Spytkowic zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Jedna osoba jest poszkodowana. No i poruszamy się jednym pasem na zmianę na 75. kilometrze.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień pisania listów, listonosz jedzie, ale czym?
2: Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie.
0: Czym jeździ ten listonosz z piosenki? Jak wiecie, czekam na odpowiedzi w aplikacji.

0: Listonosz jeździ elektrykiem. Pozdrawiam, Maczugamen. No, fajna odpowiedź. Szkoda, że nieprawidłowa. Znam takiego listonosza, co jeździ motorowerem marki Komar, ale to już dawno temu było. Zbigniew pisze w aplikacji. Czy motorowerem jeździł ten listonosz?
1: Cześć, Robercie. Cześć. Odnośnie konkursu fantastycznej piosenki. Chodzi o motorower. Cześć, Jarek z Krakowa.
0: Jarek z Krakowa też twierdzi, tak jak Zbigniew, że listonosz jeździł motorowerem. Panowie, nie! Wyobraźcie sobie, że nie jeździł motorowerem. Czym poruszał się ten listonosz?
2: Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie.
0: Czym jeździł ten listonosz? Tak brzmi pytanie. Jeżeli wiecie, czym jeździł, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Mam nadzieję, że już niedługo dowiemy się, czym jeździł listonosz w dniu pisania listów. Piszcie w takim razie albo nagrywajcie wiadomości.

0: Po tym jak się widziało listonosza na Komarku, to trudno sobie wyobrazić, żeby listonosz jeździł innym pojazdem, pisze Andrzej. A jednak ten listonosz jeździł innym pojazdem. Czym jeździł ten listonosz?
1: Halo? Listonosz jedzie rowerem, proszę pana.
0: No, jedzie rowerem. Arturek79 też twierdzi, że rowerem jeździł każdego, nie każdego, tylko każdy dobrze znał ten rower. Oczywiście, że tak. Oczywiście na rowerze. Aneta i Tomasz z Wiwaru tak napisali. Pewnie rowerem. Ukraina. Jarek z Łomży pisze, nie wiem czy Ukrainą, ale rowerem na pewno.
2: Oczywiście, że listonosz jechał rowerem. Pozdrawiam, Irek z Kępna.
0: Pozdrawiam, Irku. Rafał Instruktor też to wiedział. Dawid, Zbigniew Z, Marcin z Brązowej Nawary, Krzysiek Tagat, Tomek z Mawy, Ania i przepraszam, Ania też wie.

0: Wiedziała, tak. Adam też wiedział. Irenia. Adam, Irenia z Santa Fe. Dobra odpowiedź.
1: No, witam panów redaktorów. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiam.
1: To wydaje mi się, że na rowerku zapylał. Pozdrawiam. Maniek z Wawrzyca.
0: Zapylał na rowerku, tak?
2: O, halo, witam serdecznie. Klaudiusz z Audika. No, listonosz jechał rowerem. Mhm. Tak mi się wydaje. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam, dobrze ci się wydaje, Klaudiuszu. To było 1, 2, 3, bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście listonosz jeździł rowerem, każdy ten rower zna. Wojtek z Toyoty cytuje tekst. Adam z Gryfina, Andrzej z Tczewa. A kto był najszybszy?
3: A ten listonosz?
0: No.
3: To jechał na rowerze. Pozdrawiam, Marek Bniewo.
0: Arek Braniewo, dobrze usłyszałem, Marku? W takim razie byłeś najszybszy, jeżeli chodzi o pozdrowienia. Możesz pozdrawiać oczywiście w ramach koncertu życzeń w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Nagraj albo napisz pozdrowienia. Dodamy piosenkę oczywiście do twoich pozdrowień i dodamy piosenkę do pozdrowień Ani Starnowa, która była najszybsza spośród tych, którzy pisali, że ten listonosz jeździ na rowerze.

0: dostaniesz od wujka list.
1: W dniu pisania listów listonosz na rowerze w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że ten listonosz, jak to powiedział jeden z naszych słuchaczy, popylał na rowerze. A teraz wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, co się na nich dzieje. Pewnie rowerów mniej, samochodów za to dużo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No niestety dużo złych wieści z tych tras, na które rowerami wjeżdżać nie możemy. Między innymi z autostrady A1 między węzłem Radomsko a węzłem Mykanów. Tam doszło do poważnego wypadku. 4 osoby zginęły, kilka zostało rannych. No i przez to między Radomskiem a Mykanowem mamy częściową blokadę w kierunku południowym, czyli do Gorzyczek. Można to objeżdżać 91, ale uwaga, bo chociażby w samym Radomsku ta trasa jest bardzo wyraźnie zakorkowana. Jeżeli o korki chodzi, to na S1 także tłoczno. Zwalniamy w kierunku Podwarpia między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Dąbrowa Górnicza. Korek ma 4 km. Na S7 zakończyły się problemy między Płońskiem a Kazuniem Nowym po wcześniejszej kolizji osobowego pojazdu z przyczepką zabezpieczającą roboty drogowe. Na S8 uważajcie jadąc od strony Łodzi do Wrocławia między węzłem Syców Wschód a węzłem Syców Zachód. Na 79 km miało miejsce zderzenie 2 ciężarówek. No i przez to mamy zajęty jeden pas do Wrocławia. 44 zator z Kawina. Tutaj z kolei problemy na wysokości Spytkowic. Jedziemy naprzemiennie, bo na 75 km doszło do wypadku z udziałem 2 samochodów osobowych. Uwaga na korek w Warszawie. Na S8 przybywa samochodów w kierunku zachodnim. No i zaczyna się korkować między Głębocką a Łabiszyńską. Na wjeździe do stolicy przez Łomianki też klasyka. No i czekamy w korku. Czekamy też w korku jadąc autostradą A4 od strony Legnicy czy Wrocławia przez Zgorzelec w kierunku Budziszyna, no i właśnie przed granicą w Jędrzychowicach nawet 4 km drogowego zatoru.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jedziemy na wysokich obrotach, PRK w Polskim Radiu Kierowców, a za chwileczkę taka zagadka. Typu rebus, o właśnie. Ciekawe, jak sobie radzicie z rebusami w rozruszaniu szarych komórek.

już trochę inny świat. Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Ciupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30 ton, lista przebojów.

0: No i czas na koncert życzeń. Pierwszy dzisiejszego popołudnia. Słuchamy.
1: Drogi redaktorze, Marek Boniewo. Jak już to wygrałem, jestem szczęśliwy, to chciałem pozdrowić bardzo mocno moją ukochaną małżonkę Izabelę i dwóch moich synów, Huberta i Igora. Jeden niech płynie sobie, bo jest teraz na praktykach na Darze Młodzieży, a drugi dzisiaj właśnie zaczął czwartą klasę swojej szkoły i niech im się tam wiedzie wszystkim z uśmiechem na twarzy. Serdecznie pozdrawiam i każdemu życzę dobrego dnia.
0: No i Ania jeszcze pozdrawia wszystkich uczniów, którzy dziś wrócili do szkoły.

0: Za 14 minut będzie godzina 14, ale fajnie się złożyło, co? O tej porze oczywiście obiecałem, co obiecałem, rebus obiecałem, więc za chwileczkę i już za momencik rebus zacznie się kręcić. Pamiętacie skąd? Okej, dobra, to coś innego. Halo, halo.
1: Gdzie ten rebus, ja się pytam, bo ja zaraz muszę wysiadać z auta.
0: Okay.
1: Pozdrawiam Anię z Wrocławia.
0: Anią z Wrocławia już będzie rebus, to będzie rebus muzyczny. Trzeba będzie oczywiście, jak to na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców często bywa, odgadnąć, o jaki samochód chodzi. Ale konkretnie, nawet z kolorem musicie podać ten samochód. Uwaga, uwaga, to rebus. Tak brzmi rebus. O jaki samochód pytam w tym rebusie? To konkretny samochód i dosyć znany, muszę powiedzieć, w popkulturze. O jaki samochód chodzi? Jeżeli wiecie, aplikacja czeka na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że Ania z Wrocławia jeszcze usłyszała rebus i nie wysiadła z auta. Jedziemy na 13 minut przed godziną 14. Carlos Santana. Niech was buja.

0: No to jak to jest z tym rebusem? Chodzi o Renault. Różowe Renault, Martynka pisze w aplikacji. Nie, Martynko, nie chodzi o różowe Renault. Nie chodzi też o czarnego Cadillaca, jak napisał Jacek z Radomska. O co chodzi? O jaki samochód znany z popkultury, mogę powiedzieć, chodzi? Konkretnie o jakim model i jakiego koloru był ten samochód? Myślę, że to teraz już łatwiejsza zagadka się zrobiła po tych dwóch błędnych odpowiedziach. Czekam na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a Patryk wraca na drogi z wami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wracamy przede wszystkim na A1, bo problemy cały czas występują po porannym, śmiertelnym niestety wypadku. Cztery osoby zginęły, kilka także zostało rannych. Problemy pojawiły się między Radomskiem a Mykanowem na kilometrze 414. Ciężarówka uderzyła w samochód obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Gorzyczek jest częściowo zablokowana. Warto wybrać objazd na przykład 91, ale Radomsko na trasie objazdowej no niestety jest także zakorkowane. Uwaga również na S1. Tutaj korkuje się między węzłem Sosnowiec-Porąbka a Dąbrową Górniczą na trasie w kierunku Podwarpia. Mamy około 4 km korka. Na S3 problemy napotkają ci, którzy próbują dojechać z Zielonej Góry w kierunku Legnicy. Między węzłem Polkowice-Północ a południowym węzłem na 261 km bus uderzył w bariery energochłonne. Zablokowany jest przez to jeden z pasów na trasie do Legnicy. Na S8 problemy pod Sycowem, czyli szerzej patrząc na trasie, którą dojeżdżamy do Wrocławia od strony Łodzi. Na 79 km między węzłem Syców Wschód a węzłem Syców Zachód zderzyły się dwa duże pojazdy, no i to właśnie one blokują jeden pas na trasie do Wrocławia. Jednym pasem na zmianę kierowcy są zmuszeni jechać w Małopolskiem na trasie 44 między Zatorem a Skawiną. Na 75 km doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Poszkodowana jest jedna osoba, a przejazd możliwy jest tylko jednym pasem na zmianę. Cały czas bardzo wyraźnie korkuje się autostrada A4 na wysokości Jędrzychowic. Mamy ponad 4,5 km korka na trasie wyjazdowej z Polski w kierunku Niemiec. Korek też na wjeździe do stolicy od północy przez Łomianki. Korkuje się również warszawska S8, zwłaszcza w kierunku zachodnim na moście Grotoroweckiego, choć przybywa też samochodów na jezdni prowadzącej do Białegostoku. Tutaj zwłaszcza tłok na podkacie za Aleją Prymasa Tysiąclecia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za 7 minut będzie godzina 14. O 14 wracamy z informacjami pogodowymi.

0: O jaki samochód chodzi? Nie będzie to Toyota Camry w kolorze różowym. Jak twierdzi Andrzej, nie będzie to również to Ferrari 250 GT w kabriolecie. Halo, halo.
1: Różowy, no. Volkswagen Garbus. Marek Boniewo.
0: Pozdrawiam, Marku. No nie, nie będzie to Volkswagen Garbus.
2: Witam, tu Sławomir Brzozy Bydgoskiej.
0: Witam, Sławomirze.
2: Mnie się wydaje, że to chodzi o srebrnego szerszenia inspektora Clouseau. Dziękuję.
0: Dziękuję. Nie, nie chodzi o ten samochód. Posłuchajcie raz jeszcze. To jest Rebus. Trzeba połączyć dwa fragmenty i wyjdzie samochód. Jaki samochód? Czekam na odpowiedzi w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem 16 stopni w Płocku i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Najcieplej natomiast w Tarnowie 24. Ma być tych stopni 25. Na południowym wschodzie zdaniem synoptyków czekamy w takim razie na 25, na razie 24. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane bądź duże. Przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć. Te przelotne opady deszczu głównie w północnej i wschodniej połowie kraju, a na północnym wschodzie i na północy miejscami także burze, niestety. Wiatr, no mamy dziś umiarkowany, okresami dość silny, a porywisty może być w czasie burz, a wieje z zachodu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy, minutę po godzinie 14 na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilana.

0: Już 9 minut po godzinie 14. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, możecie wykorzystywać aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców, tak jak nasz słuchacz. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mam pytanie, czy autostrada A1 w kierunku Gdańska jest przejezdna z powodu tego wypadku porannego pod Częstochową?
0: No i Piotr też pyta, nasz kolejny słuchacz, czy w Mykanowie już wszystko po porannym wypadku na A1 w porządku?
2: Zdecydowanie.

0: Jeszcze nie. Jeżeli jedziecie w kierunku Gorzyczek, konieczny będzie objazd, a jeżeli w stronę Łodzi i Gdańska, teoretycznie przejedziemy, natomiast są czasowe wstrzymania ruchu. To dlatego, że służby próbują przepuścić tych, którzy utknęli w długim zatorze w kierunku południowym. No i właśnie wpuszczają ich na nitkę, która prowadzi do Gdańska czy też do Łodzi. Więc ci, którzy jadą na północ, mogą być chwilowo wstrzymywani.
1: Czyli w Mykanowie jeszcze nie wszystko w porządku. Są utrudnienia na jedynce. A gdzie jeszcze? O tym teraz Patryk Bedliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Przede wszystkim są problemy z przejechaniem na południe autostradą A1 między węzłami Radomsko i Mykanów. To dlatego, że na 414 kilometrze ciężarówka uderzyła w samochód obsługi autostrady. No i bilans tego wypadku tragiczny. 4 osoby zginęły, kilka także zostało rannych. Na miejscu dwukrotnie lądowały helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego. Kierowcy, którzy jadą w stronę południową, czyli m.in. do Katowic czy do Gorzyczek, muszą skierować się na inną trasę. Na przykład na 91, zjeżdżając z autostrady chociażby na wysokości Radomska czy wcześniej Kamieńska. Natomiast jadący w stronę północną, czyli do Gdańska albo do Łodzi, teoretycznie powinni przejechać bez większych problemów, ale wiemy już, że są przestoje. Samochody są wstrzymywane, aby przepuścić tych, którzy utknęli w zatorze. Uwaga również na S3, na trasie z Zielonej Góry w kierunku Legnicy. Pod Polkowicami, między północnym a południowym węzłem, na 261 kilometrze bus uderzył w bariery energochłonne. Przez to mamy zajęty jeden pas w kierunku Legnicy. Ekspresowa 8 z problemami na odcinku od węzła Syców Wschód do węzła Syców Zachód. To dlatego, że na 79 kilometrze zdarzyły się dwa duże pojazdy. Blokują jeden pas na trasie od strony Łodzi w kierunku Wrocławia. 44 zator Skawina. Tutaj z kolei problemy na wysokości Spytkowic na 75 kilometrze. Doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych i jedna osoba jest poszkodowana. Przejedziemy, ale naprzemiennie tylko jednym z pasów. Jeden pas jest także zablokowany na trasie 73 Busko-Zdrój-Kielce. W okolicach Śladkowa Małego na kilometrze 46 zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Tutaj mamy blokadę jednego pasa na trasie w kierunku Kielc.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to wróćmy na chwileczkę do tego samochodu, o który pytam. O jaki samochód pytam? Halo, halo.
3: Cześć, Michał z Toyoty.
1: Cześć, Michał.
3: Czy to nie będzie różowy Cadillac?
1: No właśnie, czy to będzie różowy Cadillac?
4: Dzień dobry. W sprawie rebusu. Oczywiście chodzi o różowego Cadillaca. Pozdrawiam, Tomek z Superba.
1: Pozdrawiam, Tomku. Superba, różowy Cadillac, tak napisał Paweł. Antek i Piotrek z Warszawy też wiedzieli, że chodzi o różowego Cadillaca. I Tomasz, i Tomek z Cytryny, i Grzesiek za czwórki, i Fufon, i Marcin z Brązowej Nawary też wiedzieli wszyscy, że to chodzi o różowego Cadillaca.
5: Cześć, witam serdecznie.
1: Cześć.
5: To jest różowy Cadillac, oczywiście Elvisa Presleya. Pozdrawiam serdecznie, Rafał HGM.
1: Pozdrawiam, Rafale. Niekoniecznie Elvisa Presleya, Bruce Springsteen też o nim śpiewał, a różowy Cadillac oczywiście Elvis miał takowy.
6: Chodzi oczywiście o różowego Cadillaca. Pozdrawiam, Karol z Suwałk.
1: Pozdrawiam, Karolu, oczywiście, że tak. Kto jeszcze wiedział?
7: To pewnie różowy Cadillac Elvisa Presleya. Pozdrawiam, Arek z GLB.
1: Niech będzie. Jarek z Krakowa też wiedział, Adam Irenia z Santa Fe, Ania Artgala, różowy Cadillac, ekipa senatorskiej tak napisała. Dziś podobno jest dzień różowego Cadillaca dla niektórych, więc dlatego przypominam ten, no można powiedzieć, samochód popkultury. Kto był najszybszy z odpowiedzią?
8: Witam, Krzysiek z Zamościa. Myślę, że jest to różowy Cadillac. Pozdrawiam wszystkich, całe radio.
1: Masz rację, Krzyśku. Teraz możesz pozdrawiać jeszcze nie tylko całe radio, ale kogo chcesz, ze swoich znajomych, bliskich. Krzysiek z Zamościa był najszybszy i Paweł z Forda był najszybszy spośród tych, którzy napisali, że to jest przecież to różowy Cadillac. Paweł z Forda napisał, czyli Krzysiek z Zamościa, Paweł z Forda, pozdrawiajcie panowie, brawa dla wszystkich innych, którzy wiedzieli, że chodzi o różowy Cadillaca, a za chwileczkę poważny temat powrotu do szkoły. Rowery, hulajnogi pojawią się częściej na drogach dojazdowych do szkół. O tym będziemy rozmawiać. We'll be right back.

0: Damian Ziomber ze mną w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry Damianie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Robercie, dzień dobry Państwu.
0: Rok szkolny się zaczął, z pewnością jeszcze więcej hulajnóg, przynajmniej przez wrzesień i październik dopiero, dopóki ta chlapa się nie zacznie, taka jesienno-zimowa, będzie się pojawiało w okolicach szkół i to nie... Nie jest zbyt dobra wiadomość dla kierowców i dla użytkowników chodników, bo hulajnogiści, co stwierdzili ostatnio policjanci z Warszawy, no jeżdżą niebezpiecznie, dużo mandatów się posypało, dużo nieprzepisowej jazdy. Ja wczoraj jak wracałem do domu z pracy, sam widziałem trzech młodych dżentelmenów na jednej hulajnodze, co oczywiście jest niedozwolone, ale jak się okazuje, nikt się tym za bardzo nie przejmuje. A dziś w Warszawie Damian przyszedł, muszę wam powiedzieć, do studia troszkę roztrzęsiony, bo wydarzył się tragiczny wypadek.
1: 47-letni mężczyzna wjechał hulajnogą w kobietę, która szła chodnikiem. Pani jest bardzo mocno potłuczona, natomiast tragedia polega na tym, że ten pan uderzył głową w chodnik, jest w szpitalu w stanie krytycznym.
0: Ten, który jechał hulajnogą, tak. Więc tak naprawdę niebezpieczna ta hulajnoga może być i dla tego, który się nią porusza, i dla tego, który w zetknięciu z nią stanie się poturbowany. No ale ponieważ początek roku szkolnego, to tym się zajmijmy, Damianie. Dzieci, rowery, hulajnogi, droga do szkoły. Jak uniknąć ryzyka? Czy da się?
1: No da się, tylko drodzy Państwo, to jest apel do rodziców i opiekunów. Ja niestety z przerażeniem obserwuję reakcje polegające na oburzeniu rodziców i opiekunów. Mhm. Tym, że ktoś zwraca uwagę, czym się poruszają ich dzieci, ich milusińscy, ich podopieczni. Bo PAL 6, jeśli to jest taka hulajnoga, na której odpychamy się nogą, tak?
0: Jasne.
1: Dokładnie. Gorzej, jeśli jest to hulajnoga o takiej mocy,

0: mocy, która czyni tę hulajnogą już nie hulajnogą, ale pojazdem mechanicznym. I wtedy dopiero zaczyna się ryzyko. Pytasz mnie, jak tego uniknąć? No to myślę, że zacznijmy od początku. Drodzy Państwo, dotyczy to i rowerów, i hulajnóg. Sprawdzamy, jeśli jest napęd elektryczny. Sprawdźmy, czy to jest na pewno rower.
1: I czy na pewno hulajnoga.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, to w takim razie jak to sprawdzić, powiedzmy, wszystkim niezorientowanym, co to jest rower?
0: Dobra, to teraz jeśli chodzi o ten rower. Do 20 km na godzinę prędkość i uwaga, lub do 25. Ja mogę się pomylić o te 5 km, ale łatwo to sprawdzić. O co chodzi? Ten napęd po przekroczeniu tej prędkości dopuszczalnej łatwo znaleźć, bo i policja pisze, my też podajemy na naszej stronie, są te parametry określone, rzecznik finansowy też pisze to na swojej stronie. Po przekroczeniu tej prędkości ta moc i ta prędkość, to wspomaganie elektryczne spada i wtedy możemy powiedzieć, że to jest rower elektryczny. Ale uwaga, jeśli jest manetka i tutaj ten gest odkręcania, tak, i ta prędkość rośnie i silnik jest kilkaset wat, a uwaga, reklamują się modele nawet pod 1000 wat.
1: Tak jest, ja to
0: no właśnie, bez nazwy firmy, ale 750 wat
1: i coś... To standard.
0: To właśnie to standard. I coś, co, przepraszam za wrażenie, leci 90 km na godzinę, bo widziałem film, gdzie policja zatrzymała delikwenta jadącego 90 km na godzinę. Ja już pomijam fakt, że kask z zabezpieczeniem szczękowym niewiele pomoże przy jakimkolwiek uderzeniu w cokolwiek twardego.
1: Ale wróćmy do definicji roweru. 250 watów, tak, to jest moc, która spada po przekroczeniu 25 km na godzinę. Jeżeli macie taki rower bez manetki, oczywiście to jest to rower.
0: Tak.
1: Elektryczny, tak. Jeżeli ze wspomaganiem elektrycznym, jeżeli coś jest więcej, ten silnik jest mocniejszy,
0: to
1: jest
0: mamy
1: manetka.
0: Ryzyko.
1: Tak.
0: Bo mamy ryzyko jakie? No poruszamy się pojazdem mechanicznym, drodzy Państwo, czyli motorowerem tak naprawdę. Możemy sobie dodać tutaj literkę E, motorower, tak? Ale to oznacza, uwaga, że powinniśmy dysponować świadectwem homologacji po to, żeby go zarejestrować. No i jeszcze jedna rzecz, ubezpieczyć, czyli OC to komunikacyjne. Bo teraz jedną rzecz powiem. Jeśli taki delikwent młody wsiada sobie na taką e-hulajnogę, która ma te 1000 wat i nawet jeśli ma OC w życiu prywatnym, nawet jeśli ma NNW i tak dalej, to wyrządzając szkodę takim pojazdem i sobie też przy okazji, może mieć kłopot z uzyskaniem odszkodowania, bo ubezpieczyciel mu powie, ale hola, hola, hola. Ty nie poruszałeś się hulajnogą, poruszałeś się motorowerem bez uprawnień. Twoje OC w życiu prywatnym nie zadziała, możesz mieć kłopot też z tym NNW szkolnym, więc drodzy Państwo rodzice, naprawdę sprawdźcie, czym dzieci się poruszają.
1: Radził Damian Ziomber. Do rozmowy wracamy za parę minut. Jeżeli macie jakieś pytania do eksperta, korzystajcie, możecie wykorzystać aplikację, napiszcie albo nagrajcie pytanie, a Damian chętnie się podzieli swoją wiedzą.

0: S3 Polkowice Północ Południe, 261 km. Dostawczy leży na boku, na prawym pasie. Zwężenie jest do lewego. Korek na razie niewielki, jak informuje Andrew, nasz słuchacz. Dziękujemy pięknie za informację. S3 to informacja od was. A co od Patryka? Posłuchajcie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas niestety są problemy po tragicznym wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 przed Mykanowem na trasie w kierunku południowym. Między węzłem Radomsko a węzłem Mykanów ciężarówka uderzyła w samochód obsługi autostrady. Przez to mamy częściową blokadę w kierunku Gorzyczek. Można to objechać chociażby przez Radomsko lub przez Kamieńsk, kierując się do krajowej 91. Uwaga też na S3 na trasie prowadzącej z Zielonej Góry w kierunku Legnicy. W okolicach Polkowic między północnym a południowym węzłem bus uderzył w bariery energochłonne. To jest 261 km i tam mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Legnicy. Na dolnośląskim odcinku S8 na wysokości Sycowa problemy w kierunku Wrocławia. Na 79 km między węzłem Syców Wschód a węzłem Syców Zachód zdarzyły się dwa duże pojazdy i blokują część jezdni w kierunku Wrocławia. Na odcinku Krajowej 25 również pojawiły się problemy. To między miejscowościami Porost i Bobolice. Po dachowaniu osobówki mamy ruch tylko jednym pasem na zmianę, a poszkodowane w wypadku zostały dwie osoby. Naprzemiennie jedziemy też małopolskim odcinkiem trasy 44, zator Skawina. Niedaleko Spytkowic doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. To konkretnie 75 km drogi 44, no i właśnie w okolicach Spytkowic tylko jeden pas mamy przejezdny. Uwaga na zwężenie na trasie między Buskiem Zdrojem a Kielcami. To jest krajowa 73, a konkretnie jej 46 km. Po tym jak zderzyły się trzy pojazdy osobowe, między Buskiem Zdrojem a Kielcami mamy zablokowany w kierunku Kielc jeden z pasów. To są okolice miejscowości Śladków Mały.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: I głos naszego słuchacza w dyskusji, którą prowadzimy z Damianem. Halo, halo.
1: Szanowni Państwo, może w tej dyskusji to na początku należałoby powiedzieć tylko jedno. Jaka hulajnoga? Hulajnoga to jest jak się odpycha nogą, a to jest jakby nie było, nieważne ile to jedzie, to jest pojazd mechaniczny. To jest pojazd mechaniczny i do tego powinny być wszystkie obostrzenia, ubezpieczenie, kask i inne rzeczy. I wtedy możemy o tym... A hulajnoga to jest taka, którą można jeździć dookoła na podwórku karuzeli albo piaskownicy. Pozdrawiam wszystkich, Norbert.
0: Dziękujemy, Norbercie, za głos w dyskusji. To głos naszego słuchacza. Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest z nami. No, niemniej jednak ustawodawca przewidział, wychodząc nam przeciw nowinkom technologicznym, że rower ze wspomaganiem i hulajnogi ze wspomaganiem to też definiuje jako rower i hulajnogę, tylko trzeba spełnić właśnie te obostrzenia, o których mówiliśmy. Być może, zakładam, że niektórzy rodzice na przykład nie znają sobie sprawy z tego, że to, co kupują, nie jest hulajnogą albo nie jest rowerem ze wspomaganiem elektrycznym. No bo dziecko, czy młody człowiek, nastolatek na przykład, a koledzy mają, ja nie mam, mamo, mamo, kup. To na co powinni zwrócić uwagę ci, którzy wykładają pieniądze na to urządzenie?
2: To ja już mówię, żebyśmy jeszcze mówili cały czas o tym pojeździe, który nie jest pojazdem mechanicznym, bo ja chciałem bardzo pozdrowić pana Norberta i podziękować za ten głos rozsądku. Tak, mam wrażenie, że oczywiście słuchacze Polskiego Radia, Radia Kierowców to są bardziej świadome osoby, więc tak, hulajnogą to my się odpychamy dookoła piaskownicy, a tu mówimy rzeczywiście o pojazdach, no, potężnych i poważnych. Mhm. Ale teraz odpowiadając na twoje pytanie, załóżmy, że chcemy coś kupić, to, drodzy państwo, ja wiem, są platformy internetowe, ale są i sklepy, są sprzedawcy, są i portale, na których się takie, poświęcone sprzedaży takich pojazdów. Sprawdźmy, czy tam przypadkiem nie ma, bo bardzo często jest, a mówię to po rozmowie z osobą prowadzącą taki portal, mhm, która mówi, ale proszę zobaczyć, ja mam zakładkę homologacja i jest wyraźnie napisane, uwaga, wymaga uprawnień, wymaga rejestracji, mam homologację, jest plik do pobrania i wymaga ubezpieczenia OC, więc koniec języka za przewodnika to po pierwsze. Po drugie, prędkość maksymalna i sposób ograniczenia. No właśnie wspomniałeś o tych obostrzeniach nałożonych przez ustawodawcę. Mhm. To uwaga, do 20 km. I jeśli potem nam ta prędkość spada, czyli mówiąc wprost, te hulajnogi, już trzymajmy się tego określenia, którymi poruszamy się w ramach tych operatorów, którzy nam je wypożyczają czasowo na ulicach, to są hulajnogi. Dlaczego? Dlatego, że ich masa nie przekracza, uwaga, 30 kg. Po osiągnięciu, one tak praktycznie to rzadko kiedy te 20 osiągają. Tak? Z doświadczenia
0: trzeba
2: mogę powiedzieć...
0: Trzeba być lekkim.
2: Tak, to jest 17-18 km na godzinę, więc te 20 km na godzinę to jest wartość graniczna. Mało tego, przypomnę też, że przerabianie polegające na tym, że odblokowujemy, żeby polecieć na niej 60 czy 70,
0: no
2: jest nielegalne i od razu w razie kontroli policji, a wiemy, że policja zapowiada, że nawet mimo skromniejszych sił czy brakujących etatów i tak dalej, będą kontrole.
0: No właśnie, a propos tego zdejmowania tych ograniczeń z hulajnóg, to pisze nasz słuchacz, Polska to taki dziwny kraj i dziwni ludzie, którzy świadczą usługi chipowania aut, motocykli, hulajnóg, rowerów i nikt nie ponosi z tych chipowników kary. Natomiast jedyna kara to czy dla tych, którzy używają i przynoszą szkodę i cierpienie innym. Dokładnie.
2: Ja się bardzo zgodzę. To też dziękuję bardzo za ten głos. Naprawdę doceniam rozsądek naszych słuchaczy, bo drodzy państwo, chodzi tak naprawdę o nasze bezpieczeństwo i o ciężkie obrażenia, no zaczęliśmy program od tego, tak, od tej rozmowy, o ciężkie obrażenia, które powstają w wyniku poruszania się takimi pojazdami. I teraz jeszcze jedno, bo ja muszę o tym przypomnieć. Jeśli my poruszamy się pojazdem, ten pan Norbert, który mówił o tej hulajnodze odpychanej dookoła piaskownicy, a wszystko reszta to jest pojazd mechaniczny. No właśnie, jeśli to jest pojazd mechaniczny i my spowodujemy nim szkodę, bo to jest tak naprawdę motorower, to ja przypomnę, że na szczęście poszkodowani nie zostają na przysłowiowym lodzie, bo mamy odpowiedzialność naszą, funduszu gwarancyjnego i tych przypadków będzie niestety coraz więcej, znaczy dopóki użytkownicy się nie opamiętają, więc ofiarami

0: Ofiara może liczyć, czy poszkodowany może liczyć na to, że dostanie pieniądze z UFG, dlatego że ktoś, kto nie miał OC, a jechał pojazdem mechanicznym, czyli motorowerem, tę osobę spowodował obrażenie.
1: No tak, ale powiedzmy drugą stronę medalu. Ten, który spowodował ten wypadek i za którego UFG wypłaciło pieniądze, będzie ubezpieczeniowy fundusz

0: No mam złą wiadomość. No ponosimy my odpowiedzialność jako użytkownicy, czyli jeśli ja sobie coś czipuję czy odczipowuję, już nie pamiętam jakiego tego terminu używamy, ale odblokowuję sobie moc, no to ja ponoszę ryzyko tego. Mhm. I mamy do czynienia z nielegalną przeróbką pojazdu tak naprawdę. Ale tak na koniec dnia, przepraszam za kolokwializm, chodzi o rozsądek nas wszystkich, bo i dlatego się dzisiaj spotykamy, bo ja widzę dzisiaj, jadąc tutaj do studia, ile osób korzysta z tych pojazdów i ile tego wyległo na drogi, mówiąc może w ten sposób. Tak. To zadbajmy o to, żeby tych obrażeń, tych szkód było jak najmniej, tym bardziej, że mówimy o naszych dzieciach.
1: Apelował i mówił głos rozsądku Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Monika z Mandarynki, nasza słuchaczka, pisze tak. Słuchacze PRK to wyedukowani i świadomi rodzice i kierowcy. Dzisiejsza audycja powinna być nadawana w każdej rozgłośnie. Chętnie udostępnimy zapis naszej audycji, każdej rozgłośni, która się zgłosi, żeby inni słuchacze też wiedzieli, że rozsądek jest ważny na drogach. Damianie, dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo, pójdę do każdej rozgłośni, obiecuję.

0: Piszecie o A1 w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Piotr pisze: A1 Rudniki w stronę Łodzi, przejezdne w stronę Katowic, korek rozładowany, środkowe barierki zdjęte. Pisze nasz słuchacz z kolei: do Katowic A1 Radomsko, tak napisał nasz słuchacz, wszystko stoi na długości 2 km, policja kieruje na objazd przez Radomsko. Jeszcze jakieś utrudnienia? Halo, halo.
1: Cześć PRK, droga Krajowa 91, miejscowość Gomunice Kletnia. Mhm. Stuczka, ruch naprzemienny. Jest to równoległa droga do autostrady A1.
0: Okay.
1: A tam jest też zakorkowane.
0: Tak.
1: Więc uważajcie. Pozdrawiam serdecznie, Paweł z Sorrento.
0: Pozdrawiam, Pawle z Sorrento. Zdaje się, ta A1 to najpoważniejsze utrudnienia dzisiaj na polskich drogach, prawda?
2: Tak, to prawda. 91 równoległa do A1 i to też niedaleko tego wypadku.
0: Mhm. Patryk Beldiński i najnowsze wiadomości drogowe już teraz u nas.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 4 osoby zginęły i także 4 w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala po wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący ciężarówką uderzył w tył pojazdu, przy którym znajdowali się pracownicy obsługi autostrady. Wykonywali oni prace remontowe. Między węzłem Radomsko a węzłem Mykanów na A1 mamy blokadę w kierunku Gorzyczek na 414 kilometrze i można to objeżdżać na przykład zjeżdżając z A1 węzłem Radomsko lub Kamieńsk. Równolegle do tego odcinka przebiega trasa, o której wspominał nasz słuchacz, czyli 91 między Kamieńskiem a Radomskiem. To tam właśnie są

0: po miejscowości Gomunice i Kletnia. Tam również spodziewajcie się korka. No i samo Radomsko bardzo wyraźnie zatłoczone w kierunku południowym, czyli między innymi do Częstochowy. A jakby tego było mało, korki napotkają też ci, którzy jadą chociażby S8 w Warszawie. Tłoczno zrobiło się w obie strony tak naprawdę, między Wisłostradą a zjazdem w Aleję Prymasa Tysiąclecia. Wjazd przez Łomianki też powolny, wyjazd z Warszawy na północ przez Dziekanów Leśny podobnie. Na S3 uważajcie jadąc z Zielonej Góry w kierunku Legnicy, bo między węzłem Polkowice Północ a węzłem Polkowice Południe bus uderzył w bariery energochłonne. To jest 261 km. Tam zablokowany jest jeden pas na trasie prowadzącej do Legnicy. Na ekspresowej 8 również problemy. Tutaj trzeba wyjątkowo uważać pod Sycowem między wschodnim a zachodnim węzłem. Ta trasa dotyczy kierowców, którzy jadą chociażby od Łodzi do Wrocławia. Na 79 km S8 zderzyły się dwa duże pojazdy. No i właśnie jeden pas na trasie do Wrocławia mamy zablokowany. Droga 25, Porost Bobolice. Tutaj poruszamy się naprzemiennie jednym pasem w okolicach Opatówka. To dlatego, że dachował samochód osobowy. Poszkodowane są dwie osoby. A zakończone problemy na trasie 44. Płynnie jedziemy już między Zatorem a Skawiną i na trasie 73. Tutaj poprawiło się między Buskiem Zdrojem a Kielcami. W kierunku Kielc jedziemy już bez zwężenia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: 17 stopni na termometrach w Kętrzynie i tam jest najchłodniej, na północy, na Mazurach, natomiast na Podkarpaciu najcieplej 25,3, to jest więcej niż przewidywali synoptycy w Przemyślu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane i duże mamy w Polsce. Przelotne opady deszczu głównie w północnej i wschodniej połowie kraju. Tak prognozują synoptycy. Ba, na północnym wschodzie oraz na północy miejscami też burze mogą się pojawić. Do 25 zapowiadali, już mamy trochę więcej. W Przemyślu przypominam 25,3 kreseczki powyżej zera. Wiatr mamy niestety umiarkowany, okresami dość silny. Nad morzem nawet w porywach do 55 km na godzinę i w czasie burz też może być porywisty. Wieje z kierunków zachodnich.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Ruszamy po godzinie 15 na wysokich obrotach z Danzigiem. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilan.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 15, wracamy na drogi. Patryk Bedliński wie i powie o tym, co się dzieje na nich.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Spory problem z przejazdem mają kierowcy, którzy wybrali się A4 w kierunku zachodnim i stoją przed Jędrzychowicami, przed polsko-niemiecką granicą. Zator ma teraz nawet 7 kilometrów. No a poza tym cały czas trwają problemy po tragicznym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa.

0: Tam ciężarówka uderzyła rano w tył pojazdu, przy którym znajdowali się pracownicy obsługi autostrady. Ci wykonywali prace remontowe. Między węzłem Radomsko a węzłem Mykanów na 414 kilometrze jest blokada w kierunku Gorzyczek. Pojazdy omijają utrudnienia, chociażby zjeżdżając z A1 węzłem Radomsko lub węzłem Kamińsk i kierując się na 91. Ale uwaga, bo trasa 91 na objeździe też jest wyraźnie zakorkowana w kierunku południowym. Na ekspresowej trójce problemy mają ci, którzy jadą od Zielonej Góry w kierunku Legnicy. Pod Polkowicami, między północnym a południowym węzłem, na 261 kilometrze bus uderzył w bariery energochłonne. Mamy zajęty jeden pas na trasie do Legnicy. To S3 i okolice Polkowic. S8 też ze zwężeniem, trzeba uważać wyjątkowo. Pod Sycowem, między węzłami Syców Wschód i Syców Zachód. Na 79 kilometrze na jezdni do Wrocławia zderzyły się dwie ciężarówki, no i właśnie w kierunku stolicy Dolnego Śląska zablokowany jest jeden z pasów. Między Białymborem a Bobolicami też są problemy. Tutaj trzeba uważać wyjątkowo, jadąc z 25, bo na tej drodze krajowej dachował samochód osobowy. Ranne w wyniku wypadku są dwie osoby i poruszamy się jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nie, co ja mówię? 15 minut po godzinie 15. Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka jest z nami. Dzień dobry. Zdrowie w głowie. Dobrze mówię?
1: Tak, bo zdrowie ma być w głowie.
0: Dokładnie.
1: Dzień dobry.
0: No i teraz my będziemy mieli trochę nerwów w związku z tym, że rozpoczął się rok szkolny, więc podwózki dzieci do szkoły się zaczną. Nerwy pod szkołami. Gdzie pan jedzie? Gdzie pani jedzie? Jak pani zaparkowała? I tak dalej, i tak dalej. Czy musi pani podjeżdżać pod samą bramę szkoły? I tego typu dialogi będziemy słyszeć pod szkołami.
1: Będziemy.
0: To

0: Nieuniknione, prawda, Magdo?
1: Nieuniknione, niestety wtedy dzieci się stresują, my się stresujemy, a pamiętajmy, że te dzieci idą do szkoły, idą na lekcje, więc jeżeli my wprawimy nasze dzieci stres, to one z tym stresem pójdą już na pierwsze lekcje. My tego nie chcemy. One też tego nie chcą.
0: No tak, ale jak nad tym zapanować, bo tak naprawdę jest coś takiego w rodzicach, że chcą to dziecko podwieźć, najchętniej to by jeszcze po schodach wjechali, prawda, i do klasy podwieźli samochodem.
1: Tak.
0: Dlaczego tak się dzieje? Dawniej tego nie było.
1: Ja bym powiedziała tak. Przede wszystkim mamy takie dość dziwne czasy, mamy bardzo dużo różnych udogodnień i technologia wyręcza nas w wielu kwestiach. Natomiast my jako rodzice dorośli bardzo często wyręczamy dzieci praktycznie we wszystkim. Ja się spotykam z tym na co dzień w gabinecie, bo pracuję z dorosłymi i nastolatkami i zawsze się pytam, jakie dzieci mają obowiązki.
0: Często i mają?
1: Mają się uczyć. Ja mówię, no dobrze, ale oprócz tego, nie, bo one muszą odpoczywać. No jasne, wszyscy musimy odpoczywać. Natomiast jeżeli te dzieci przejdą się kawałek, im się nic nie stanie. Bardziej myślę, że chodzi tutaj o czas. O bycie w niedoczasie. O tym, że albo dzieci, albo dorośli są w niedoczasie porannym. Ale, drodzy Państwo, no tutaj też to można zorganizować.
0: No ale wiesz, ten niedoczas, no to jakby logicznie myślący człowiek myśli sobie tak, jestem w niedoczasie, jeżeli podwiozę pod samą bramę dziecko do szkoły, tam będzie korek oczywiście przez innych rodziców spowodowany, to przecież nie wyjadę z tego korka i będę jeszcze większy niedoczasie.
1: No właśnie, jeżeli byśmy tak to przewidywali, to byłoby lepiej.
0: A dlaczego nie przewidujemy?
1: Ponieważ jesteśmy bardzo często, myślimy egosyntonicznie, czyli tak wewnętrznie. I myślimy sobie, że to my musimy coś załatwić, to my musimy się pospieszyć, inni nam tylko przeszkadzają i nie mamy w tym momencie takiej empatii, nie rozszerzamy naszego pola widzenia na inne osoby, które są w tej samej sytuacji, co my.
0: Czyli jesteśmy egocentrykami.
1: Tak. Ale to jest, to my każdy jest egocentrykiem i to nie jest nic złego, jeżeli nie jest nadmiarowo. Z tym, że drodzy Państwo, musimy wziąć pod uwagę, że są inni rodzice, są inne dzieci i wszyscy, no nie wszyscy, ale bardzo wiele osób myśli w podobny sposób. Jak wysadzimy te dzieci wcześniej, no bo co innego jest, jeżeli mamy do czynienia z maluchami. Klasy 1-3 to rodzice no, obawiają się, jak sobie poradzą i tak dalej. Rozumiem. Ale mamy klasy 4-8 i mamy już licea, gdzie dzieje się to samo.
0: No właśnie, czyli tak co, nie, z jednej strony my chcemy dogodzić dziecku, żeby ono jak najmniej, nie wiem, zmęczyło sobie nóżki, prawda?
1: Albo nie spóźniło się na lekcję, bo jesteśmy w niedoczasie.
0: Bo jesteśmy w niedoczasie, a z drugiej strony nie dajemy mu o siebie samym zadbać, prawda?
1: Dzieci są mało odpowiedzialne za siebie.
0: Właśnie, i opowiem ci taką historię. To dla mnie jest absurdalna rzecz, ale spotkałem się z czymś takim. Ja mieszkam niedaleko szkoły i tam są prowadzone treningi piłkarskie. I no, młodzi piłkarze przyjeżdżają z rodzicami, wysiadają z samochodów pod boiskiem od razu i idą na trening. Biegają, szaleją, strzelają bramki i tak dalej, i tak dalej. Ale mają pretensje do rodziców, że co mnie tak daleko wysadziłaś od tej bramy? To taki piłkarz co, może biegać na treningu, ale już nie może dojść 50 metrów od rogu ulicy do bramy szkoły?
1: Może. Pytanie, czego uczymy te dzieci? Bo dzieci reprezentują często, rodzice mówią, postawy roszczeniowe. Otóż, drodzy Państwo, to my ich tego uczymy. To my uczymy tego, że dziecko nie sprząta, to my uczymy tego, że dziecko nie wie ile co kosztuje w sklepie, to my uczymy tego dziecko, że co chce, to ma. Bo przecież pieniądze biorą się z tej skrzynki bankomatu, a mleko jest z Biedronki.
0: Rozumiem, czyli nie ma myślenia przyczynowo-skutkowego, nie uczymy tego.
1: Ale można to zmienić.
0: Można. Jak to zmienić? Magdalena Marciniak wyjaśni to za parę minut.

0: Już prawie 15.30, wiadomość od was, dzień dobry, halo.
1: Droga S7, węzeł Rączki w okolicach Nidzicy, warmińsko-mazurskie. Droga w kierunku Gdańska jest zamknięta, jest zwężka do jednego pasa. Drogowcy zaczynają remont.

0: odcinku mniej więcej 10 km, także ostrożnie. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy za informację. Zamknięta czy zwężka do jednego pasa? Bo jak jest zwężka, to jest tylko ograniczona, prawda? Ale nie zamknięta i można przejechać. Sprawdzimy. Patryk wie wszystko na temat tego, co się dzieje na polskich drogach. O 15.30 wyjeżdżamy. Co, Patryku? Zatroskany taki jakiś jesteś.
2: Tak, bo nie mam jeszcze tej informacji od służb a propos S7. Przyjrzałem się tej trasie i to jest droga, którą jedziemy chociażby od stolicy w kierunku Trójmiasta. Spowolnienie jest koło miejscowości Rączki, ale informacji o tym, czy to zablokowana droga, czy to zwężenie, to jeszcze nie mamy.
1: Posłuchajmy tego, co mamy, a jak się dowiemy, to na pewno o tym powiemy co 20 minut, 3 razy na godzinę w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Wracamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy już dobre wieści a propos trasy 25 między Białymborem a Bobolicami. Jedziemy już wszystkimi pasami, nie ma tam zwężenia po wcześniejszym dachowaniu samochodu osobowego. Gorsza część informacji jest taka, że dwie osoby zostały ranne w wyniku tego zdarzenia. A cztery osoby straciły życie w wyniku wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa. Także cztery osoby w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Według ustaleń mundurowych kierujący ciężarówką uderzył w tył pojazdu, przy którym znajdowali się pracownicy obsługi autostrady między węzłem Radomsko a węzłem Mykanów. Na A1 na 414 km jest blokada w kierunku południowym, czyli w stronę Gorzyczek, a kierowcy próbują to objechać 91, czyli drogą równoległą wobec autostrady A1. Można zjechać węzłem Radomsko albo nieco wcześniej węzłem Kamińsk, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że właśnie na objazdowej trasie, czyli na 91, najprawdopodobniej napotkamy korki. Na S3 tymczasem problemy napotkają ci, którzy jadą z Zielonej Góry w kierunku Legnicy. Między węzłami Polkowice Północ i Polkowice Południe bus uderzył w bariery energochłonne. Tutaj mówimy o 261 km, no i tam właśnie zablokowany jest jeden pas S3 w kierunku Legnicy. Ekspresowa 8, tutaj korki w Warszawie, między innymi w kierunku Białegostoku. Zator tworzy się jeszcze przed Aleją Prymasa, już na styku Bemowa i Woli. Nieco mniejszy korek w kierunku zachodnim, to głównie na wysokości Mostu Grota Roweckiego i Wisłostrady. Jeżeli o S8 chodzi, to w Dolnośląskiem też trzeba wzmóc czujność, jadąc do Wrocławia od strony centrum kraju. Między węzłami Syców Wschód i Syców Zachód na 79 km zderzyły się dwie ciężarówki i właśnie z tego powodu zablokowany mamy jeden pas do Wrocławia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy do rozmowy. Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka, zdrowie w głowie jest z nami właśnie. Warto mieć zdrowie w głowie, bo wtedy jesteśmy bardziej empatyczni, jak powiedziałaś, Magda.
1: Bardziej empatyczni, tak, jesteśmy spokojniejsi.
0: Jesteśmy oczywiście egocentrykami, jak każdy, jak powiedziała Magda kilka minut temu, ale żebyśmy nie byli nadmiernymi egocentrykami. Nasz słuchacz w sprawie dyskusji o podwózce do szkoły dzieciaków. Halo, halo.
2: Dzień dobry. Powiem Państwu, że kiedyś faktycznie było lepiej. Chodziło się do tej szkoły grupą z jednego osiedla, niektórzy może z jednej wioski, jeździło się autobusem. I co? Obciachem było to, że odprowadzała mama czy tato dziecko pod samą szkołę, pod same drzwi. Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale widocznie nie ma tego obciachu. I co mogę więcej powiedzieć? Jakoś damy radę przez te kolejne 9 miesięcy do najbliższych wakacji. Pozdrawiam serdecznie, Bartek.
0: Pozdrawiam, Bartku. Jakoś damy radę. Oczywiście taka to dobra postawa, prawda, życiowa, tak. Że jakoś damy radę przez te 9 miesięcy. Ale rzeczywiście, Bartek słusznie zauważył, że kiedyś było obciachem, jak rodzice się wtrącali do spraw naszych, a teraz chyba nie jest to
1: obciachem. Zależy. No właśnie, nie? Wszystko zależy. Są dzieci, którym mamo, mamo już mnie nie odprowadza i jak najszybciej proszą o pozwolenie na samodzielny powrót ze szkoły. Bo to wtedy rodzic musi wypisać. A są rodzice, którzy mówią, no moje drogie dziecko, nie będziesz w świetlicy, ale no to wszystko zależy od dziecka, od rodzica i tak dalej. No bo są też dzieci z na przykład ADHD, które mają, niestety ADHD jest takim zaburzeniem funkcjonowania mózgu, gdzie dziecko przebiegając przez ulicę nie patrzy w lewo i w prawo. Po prostu jest impulsywne.
0: Rozumiem.
1: No, ale to są jednostki.
0: Wróćmy jednak do rodziców, do tych, którzy blokują się nawzajem i denerwują pod szkołami.
1: Jak można inaczej na przykład.
0: Właśnie, jak można inaczej, jak tak naprawdę odzyskać ten wzajemny szacunek na drodze, przy szkołach? Jak możemy sprawić, żeby było tak jak dawniej?
1: Właśnie, jesteśmy tutaj po to, że możemy zaapelować do rodziców, a myślę, że bardzo wiele słuchaczy jest rodzicami i odwozi swoje dzieci. Ja wychodzę z takiego założenia, że bycie miłym nie szkodzi, a może pomóc. Moi drodzy Państwo, jeżeli jesteśmy mili dla kogoś i uśmiechamy się,
0: to trudno być miłym dla kogoś, jak ktoś jest niemiły dla nas.
1: Ale to jest możliwe. Nie musimy od razu wchodzić na te same rejestry, bo jeżeli ktoś jest niemiły, a my mimo wszystko nie wchodzimy na to wysokie C, tylko mówimy, okej, porozmawiajmy i spokojnie spuśćmy z tonu.
0: Nie będę z Panią rozmawiał.
1: Proszę Pana, no ale ja mogę z Panem porozmawiać i mamy dzisiaj piękny dzień.
0: A Pani sobie może mówić, co Pani chce, a ja nie będę z Panią rozmawiał.
1: No ale ja mimo wszystko chciałam Panu powiedzieć, że możemy...
0: A ja nie chcę Pani słuchać.
1: No to bardzo mi przykro, natomiast może Pan się przesunąć, ja mogę podjechać, albo Pan się przesunie. Proszę
0: a
1: Pana, ja Panu
0: jak
1: życzę
0: widzę, nie potrafię jeździć.
1: No może Pan tak myśleć i ma Pan do tego prawo. Ja nie będę z tym dyskutować, bo ma Pan, to jest Pana zdanie.
0: Właśnie takie rozmowy często słychać pod szkołami. Jak zaprezentowała Magda, nie wchodzimy na rejestry takiego furiata jak ja.
1: Nie wchodzimy i pamiętajmy, coś jest, może być opinią, ale nie faktem. A my od razu odbieramy, że czyjeś zdanie musi być faktem. Nie, to może być czyjaś opinia, ale to nie musi być fakt, więc nie musimy się tym tak bardzo
0: denerwować. I dajemy mu do zrozumienia, że to jest Pana opinia, Pani opinia, a to nie jest fakt i myli się Pani?
1: To znaczy, jeżeli wchodzimy w to, nie myli się Pan, myli się Pani i zaczynamy dyskusję, nieraz jest to bezowocna dyskusja, bo ktoś w ogóle nie jest nastawiony, to jest komunikacja. Na komunikację jest tylko na nadawanie, a nie na odbiór. I musimy to dostrzec, bo nie z każdym będzie sens rozmawiać. Natomiast, drodzy Państwo, to od nas zależy, jak podejdziemy do tematu.
0: No dobrze, czyli co, z takimi ludźmi, którzy nie są nastawieni na komunikację w ruchu drogowym już przejdźmy na przykład, nie wiem, na światłach stoimy, denerwujemy się, prawda, w korku my stoimy i ktoś nas pogania i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli ktoś nie jest nastawiony na komunikację, to co, ignorujemy go?
1: Ignorujemy.
0: I wtedy on jeszcze zaczyna mieć większą gulę, prawda?
1: No to już jest jego problem, że tak powiem, bo to my nie musimy w to wchodzić. Możemy sobie pooddychać, posłuchać muzyki i pomyśleć, to jest jego sprawa, jej sprawa. Tylko też bądźmy samokrytyczni, zobaczmy, czy to my czegoś nie robimy nie tak.

Ja miałam kiedyś takie zdarzenie, przykładowo, jechałam z dróżką jakąś boczną, żwirową i uniósł się kurz. Ja tego nie zauważyłam. Zatrzymał mnie pan zaprzeciwka i już takim złym tonem: jedzie pani za szybko, co pani robi? Ja mówię: jejku, przepraszam, ma pan rację, dziękuję, że zwrócił mi pan uwagę. Temu panu opadła przysłowiowa szczęka, ale ja naprawdę

0: Dobrze, Magdo, wracając do tego tematu, czy nie, czy na przykład szkoły nie mogłyby wprowadzić jakiegoś systemu?
1: Jest wprowadzony. Tak? W bardzo wielu szkołach, w szkole, która jest nieopodal mojego miejsca zamieszkania, jest strefa Kiss and Ride, czyli podjeżdżasz, buziak i heja, tak?
0: I ktoś kieruje tym ruchem?
1: Często Straż Miejska się pojawia, bo to jest bardzo duża szkoła. I w godzinach porannych, tak, Straż Miejska rozładowuje ruch. Natomiast, no to w miarę płynnie, tam się trochę korkuje, ale jest to w miarę płynnie. I zawsze we wrześniu, jestem, myślę, że władze szkoły proszą zawsze Straż Miejską o to, aby pomagała w tych kwestiach, tak? Bardzo dużo dzieci podjeżdża rowerami, hulajnogami, piechotą, tak, także ja to też obserwuję. Natomiast to, co najważniejsze, drodzy państwo, przecież my nie musimy się tak denerwować. I tak z rana. To nie pijmy kawy na przykład, ale włączmy dobrą muzykę, dobrą stację radiową, prawda?
0: Właśnie, dokładnie tak. I naprawdę nie musimy się denerwować, bądźmy spokojni pod szkołami, wtedy będzie bardziej udany dzień, prawda? No bo przecież jak zaczniemy dzień, to my już tak go skończymy.
1: Tak, no i właśnie możemy jeszcze porozmawiać o tym, jak sobie radzić, kiedy już się zdenerwujemy.
0: A zostaniesz jeszcze?
1: A mogę jeszcze chwilkę. Jeszcze mam.
0: Tak? No. Dobra.

0: Za chwileczkę wyjeżdżamy na drogi. Przypominam, w każdej drogowej sprawie aplikacja dla was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dostępna. Cieszymy się, że korzystacie. Halo, halo, dzień
1: cześć,
0: dobry.
1: Dzień dobry. Cześć. W sprawie S7 i tego zwężenia pod Nicą, to jest tylko zwężenie, droga jest przejezdna, idzie całkiem nieźle, nie korkuje się, po prostu jest zwężenie do jednego pasa, roboty drogowe, ale jeśli będziemy bezpiecznie jechali, to myślę, że całkiem sprawnie te 10 km pokonamy. Pozdrawiam, Robert z BMW.
0: Dziękuję, Robercie z BMW, czyli tak naprawdę mamy zwężenie, droga nie jest zablokowana, jedziemy jednym pasem, nie wyprzedzamy, jak powiedział Robert, jak będziemy bezpiecznie jechać, to dojedziemy. Patryk Bedliński w studiu.
2: Jestem.
0: Na 10 minut przed godziną 16 mamy dla was kolejną porcję informacji drogowych.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Odcinek, o którym mówił nasz słuchacz, to S7 między Nidzicą a Olsztynkiem. Trzeba oczywiście wzmóc

0: czujność, ale jeszcze większe problemy na autostradowej jedynce na wysokości Mykanowa. Tam kierujący ciężarówką uderzył w tył pojazdu, przy którym znajdowali się pracownicy obsługi autostrady. Między węzłem Radomską a węzłem Mykanów na kilometrze 414 trasa do Gorzyczek jest zablokowana. Niestety wypadek ma tragiczny bilans. 4 osoby poniosły śmierć na miejscu. 4 kolejne zostały przetransportowane do szpitala. Są w stanie ciężkim. Ofiary i poszkodowani to pracownicy obsługi autostrady. Kierowca samochodu ciężarowego nie wymagał pomocy medycznej. Został zatrzymany. Objazd zablokowanej A1 w kierunku południowym możliwy jest na węźle Radomsko lub Kamieńsk, choć trzeba wziąć pod uwagę, że samo Radomsko może się korkować, jeżeli chodzi o trasę objazdową. Wielu kierowców wybrało właśnie taki objazd tej zablokowanej trasy. Na S3 problemy napotkają ci, którzy jadą z Zielonej Góry w kierunku Legnicy. Pod Polkowicami, między węzłem Polkowice Północ a węzłem Południowym, bus uderzył w bariery energochłonne. To kilometr 261 i tam właśnie zablokowany jest jeden pas do Legnicy. Wreszcie poprawa na S8 między węzłami Syców Zachód i Syców Wschód. Jedziemy już płynnie w kierunku Wrocławia. Wcześniej było zwężenie po tym, jak zderzyły się 2 samochody ciężarowe. Zakończyły się problemy także na trasie 25 między Białym Borem a Bobolicami po wcześniejszym dachowaniu samochodu. Przyglądamy się jeszcze korkom na dojazdach do największych miast, m.in. do Warszawy. To klasyczna 7, wjazd od północy i korek w Łomiankach. To także wyjazd przez Dziekanów Leśny. To również wyjazd ulicą Modlińską w kierunku Jabłonny. Jeżeli o Warszawę chodzi, tłoczą się pojazdy na ekspresowej 8, na styku Bemowa i Woli w kierunku Białegostoku. Gorzej właśnie w tę stronę, nieco płynniej powinno się jechać w stronę zachodnią. Tam głównie na wysokości Wisłostrady. Lekkie spiętrzenie ruchu. Na S2 przygotujcie się na spowolnienie za węzłem Patriotów w kierunku wschodnim. Pod Krakowem spory ruch pojazdów na 4, zwłaszcza w kierunku Katowic. Na dojazdach do Krakowa też większy ruch. To m.in. Zakopianka i Libertów, to także Skawina i trasa 44. Jeśli o Zakopiankę chodzi, zwolnijcie też w Szaflarach, kierując się do Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 7 minut będzie godzina 16, czas na zagadkę, która ma rozruszać szare komórki, a przy okazji taka, można powiedzieć, zagadka trochę psychologiczna, ale chodzi o samochód. Pamiętajcie, chodzi o model samochodu. Podpowiedź dzisiejsza brzmi tak: dodajemy do nazwy tego modelu R, literkę R dodajemy do nazwy tego modelu i zaczynamy medytację. Na przykład powtarzając nazwę modelu tego samochodu, o który pytam. Zaczynamy medytację, powtarzając nazwę tego modelu samochodu, o który pytam, a trzeba dodać R do nazwy tego modelu. Wiemy, o jaki samochód chodzi? Mam nadzieję, że nie jest zbyt trudna ta zagadka. Jeżeli wiecie, to zapraszam, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Dodajemy do nazwy tego modelu R, przypominam, i zaczynamy medytację. Czekam na odpowiedź w aplikacji.

No to jak to idą poszukiwania, jak wam idą poszukiwania tego modelu samochodu? Dodajemy do nazwy tego modelu R i zaczynamy medytację. Tak.

0: Brzmi podpowiedź, o jaki samochód chodzi. Czekam, trzymam kciuki. Magda jest świadkiem. Pani psycholog, proszę bardzo, Magda. Trzymam kciuki?
1: Tak, widzę.
0: Kciuki, oczywiście.
1: I mantrujesz?
0: Dokładnie tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I cóż my tu mamy, jeżeli chodzi o pogodę? Od 16,7 stopnia Celsjusza w Suwałkach i tam jest najchłodniej, niecałe 17, do 24,4 stopni Celsjusza w Przemyślu, czyli troszkę spadła nam temperatura, bo było powyżej 25 i tak miało być. Po południu wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Przewidują synoptycy przelotne opady deszczu, głównie w północnej i wschodniej połowie kraju, a na północnym wschodzie oraz północy możliwe czasem burze. Wiatr mamy umiarkowany, okresami dość silny, w czasie burzy nawet porywisty, a wieje nam z zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kłaniam się, zapraszam, jedziemy na wysokich obrotach również po godzinie 16. Robert Kilan.

0: O jaki samochód chodzi? Czy już to wiemy? Halo, halo?
1: Dzień dobry, to pewnie chodzi o samochód Ram. Pozdrawiam, Przemek.
0: Pozdrawiam, Przemku. Ram, a, że dodaliśmy do Rama R, ale Ram już ma w sobie R, bo rozumiem tok rozumowania, Przemku, twój, bo jeżeli by nie było tego R, to by było am i byśmy medytowali, tak? Ale nie o Rama chodzi. Dodajemy do nazwy tego modelu R, którego to R nie ma w nazwie modelu i zaczynamy medytację. O ten samochód chodzi z tej podpowiedzi, a nie o Rama. Za chwileczkę do tego wrócimy, natomiast teraz wracamy na drogi. Za waszym pośrednictwem oczywiście. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, sprawdzam łączność.
0: Dobrze.
2: A jak już nie słychać, to pewnie ucieszę.

0: podróżujących A1 w kierunku Gdańska, od Mars, od Nowych Mars, że na jednej i na drugiej zwężce w kierunku Gdańska nie ma utrudnień. Wszystko idzie na bieżąco.
1: Proszę bardzo.
0: Życzę powodzenia, szerokości i szczęśliwego dojazdu do celu. Trzymajcie się, Andrzej Strzewa.
1: Andrzej informuje, że na jedynce już się uspokoiło, hip hip hura, od rana to trwało, ale się skończyło. Tak, Patryku?
2: To prawda, Andrzeju, jeżeli chodzi o twoją łączność, piątka, dziewiątka, można powiedzieć, tak jak mówią krótkofalowcy, czyli znakomity sygnał, znakomita słyszalność, także tylko nadawać.
1: A teraz właśnie Patryk zaczyna nadawać wiadomości drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy kolejne drogowe wieści, tym razem z 91, bo są problemy między Kamieńskiem a Radomskiem na wysokości Gomunic. Na kilometrze 49 pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką. Poszkodowana jest jedna osoba, a trasa między Kamieńskiem a Radomskiem niestety zupełnie nieprzejezdna. Można skierować się na drogi lokalne, m.in. w Gomunicach i w Paciorkowiźnie, aby ominąć zablokowaną 91. No a poza tym drogowe problemy napotkacie na S3, jadąc z Zielonej Góry w kierunku Legnicy. Pod Polkowicami, między węzłami Polkowice Północ i Polkowice Południe, bus uderzył w bariery energochłonne. To jest 261 km i trasa do Legnicy. Tam właśnie zablokowany jest jeden pas. Między Białym Borem a Bobolicami zakończyły się problemy i tam już zupełnie płynnie powinniśmy móc przejechać. Zaczęła się korkować S1 w obie strony na wysokości Mysłowic, zarówno w kierunku Tychów, jak i w kierunku Dąbrowy Górniczej. A propos Dąbrowy, to dojazd do niej od S1 94 też jest o tej porze zatłoczony. No i na 94 zwalniają kierowcy przejeżdżający przez Olkusz w kierunku Krakowa i potem przez Przeginie także. Jeżeli o okolice Krakowa chodzi, to 44 i Zakopianka. Te trasy na wjeździe do stolicy Małopolski są zatłoczone. Trudno mówić też o takiej zupełnie płynnej jeździe na południowym odcinku Zakopianki w Szaflarach, czy też przy przejeździe przez Nowy Targ. To miasto zakorkowane w obie strony. I to zwłaszcza droga wojewódzka 957, ta, którą dojeżdżamy od Czarnego Dunajca i przejeżdżamy dalej na wschód przez Nowy Targ, to jest bardzo zatłoczona trasa. Wjazd do stolicy przez Łomianki też się korkuje, wyjazd przez Dziekanów Leśny podobnie, no i wyjazd ze stolicy też jest spowolniony w kierunku zachodnim 92 przez Ożarów Mazowiecki i przez Błonie, czyli na trasie w kierunku Sochaczewa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Dodajemy do nazwy tego modelu R i zaczynamy medytację. Tak brzmiała podpowiedź, o jaki model chodzi. W zagadce raczej nie chodzi o Opla Mantę, pisze Grzesiek za czwórki, bo trzeba by dodać więcej literek. Jakich więcej literek, Grześku, trzeba dodać do Opla Manty, żeby zacząć medytacji? Wystarczy R dodać, prawda?
1: Cześć, Perka. Cześć. Pewnie chodzi o model Manta. Jak dodamy R, to będzie mantra. Dziękujemy za podpowiedź. Pozdrawiam, Piotr.
0: No właśnie, wiadomość do pani psycholog. Pani psycholog, pani słucha. Za podpowiadanie dostaje pani dwóje do dziennika, tak piszą nasi słuchacze.
2: Ja mogę się wytłumaczyć.
0: Proszę bardzo.
2: Ja jestem z tych pomocowych. Ja zawsze pomagam chętnie, nawet nieświadomie.
0: Właśnie, tutaj nasz słuchacz zwraca uwagę, że pani Magda nieświadomie podała najlepszą podpowiedź.
2: Ale tak naprawdę, bo dla mnie medytacja to jest mantrowanie. Sama medytuję od lat i za chwilę sobie też o tym porozmawiamy, więc w sumie przepraszam, a w sumie i nie.
0: Właśnie, no w każdym razie dobrze się stało, spłynęły odpowiedzi. Opel Manta to jest dobra odpowiedź, prawda?
3: Halo, halo, witam serdecznie, Klaudiusz z Audika.
0: Cześć, Klaudiusz.
3: Wydaje mi się, że chodzi tutaj o Opla Mantę. Manta, jak dodamy R, to mamy mantra i możemy powtarzać mantra, mantra, manta, mantra. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego, Klaudiusz, oczywiście. Andrzej z Tczewa też dzięki podpowiedzi wiedział. Oczywiście chodzi o Opla Mantę, pisze Filip Daniel, ski sportycz Sławek, ski Paulina, Ania Starnowa też z podpowiedzią. Ania i Krzysztof z Szarego Volvo też wiedzieli, że chodzi o Opla Mantę.
4: Opel Manta, witam Robercie, Wojtek Łódź pozdrawiam.
0: Witamy Wojtku, oczywiście, że to Opel Manta, kto jeszcze wiedział?
5: Czyżby chodziło o Opel Mantę, pozdrawiam Krzysiek z Tiguana.
0: Pozdrawiam Krzyśku z Tiguana, witaj Robercie, tutaj Paweł z Forda, chciałbym odpowiedzieć, to będzie Opel Manta, dodajemy R i mamy mantrę, powtarzamy coś w kółko jak mantrę, dokładnie o to chodziło, Pawle, natomiast kto był najszybszy? Jacek z Tiguana był najszybszy spośród tych, którzy pisali, a spośród nagrywających?
6: Halo, halo, cześć Perka, cześć Robercie.
0: Cześć.
6: Czyżby chodziło o Opla Mantę? Literką R to będzie mantra. Pozdrawiam, Małcin.
0: Tak jest, Małcin bez podpowiedzi, Jacek z Tiguana też bez podpowiedzi, poradzili sobie panowie. Możecie pozdrawiać kogo chcecie, oczywiście wykorzystując aplikację, nagrajcie albo napiszcie pozdrowienia, a my dodamy piosenkę. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Opla Mantrę. A za chwileczkę, za momencik będziemy rozmawiać o tym, o tej mantrze również, bo zadam oczywiście pytanie, jak sobie radzić z nerwami?

0: No to wracamy do rozmowy. Ja przypominam, Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka, zdrowie w głowie, podpowiadaczka też.
1: Pomocowa,
0: tak, jest z nami. Mówimy o tym, że nie ma co ukrywać, podwózka do szkoły rodzi nerwy w kierowcy, w rodzicu, w dziecku, w innych kierowcach, którzy podwożą do szkoły i powodują korki, czy tam jakieś blokady samochodów nawet się mogą zdarzyć pod szkołami. Nerwy i co? Co się dzieje z tymi nerwami? Kiedyś tak się mówiło, nerwy to w konserwy. Co zrobić, jak się zdenerwujemy? A nie mamy konserwy.
1: Nie mamy konserwy, ale mamy swój rozum i mamy takie narzędzie, które jest nam niezbędne do życia.
0: Mantę. Mamy mantrę.
1: Mantą możemy jeździć i mantrować później. Chodzi o oddech oczywiście. Oddech jest czymś, z czego nie zdajemy sobie do końca sprawy, no bo jest automatyczny. Tak? I bez oddechu umieramy. Natomiast dzięki oddechowi możemy rozluźnić całe swoje ciało i wystarczy 5 minut. Naprawdę, 5 minut Państwa nie zbawi, a może uratować dzień, czasem może uratować życie, związek, relacje. To tak mało i tak dużo. Kiedy słyszę,
0: no i co z tym oddechem robimy, żeby uratował dzień?
1: Żeby uratował. Po pierwsze, wydech ma być 2 razy dłuższy niż wdech. I ja polecam oddychać nosem, czyli jeżeli ktoś może, jak nie, to oddychamy ustami. Ważne jest, żeby oddech był brzuszny, czyli wdychamy powietrze do brzucha. Brzuch ma się unosić, a nie klatka piersiowa. No spróbuj.
0: Patrz, do brzucha.
1: No
0: brzuch mi się unosi.
1: No i bardzo dobrze, bo wtedy mamy ten oddech przeponowy, oddech głęboki. I robimy, na początku uczymy się tak, pierwszy stopień to jest bierzemy, teraz proszę Państwa, bierzemy oddech spokojny. I wydech 2 razy dłuższy.
0: Ale oddychasz ustami, jak kazałaś nosem.
1: Wdycham nosem, wydycham ustami, aha, jak przez słomkę. No, ale jaki czujny. A drugi etap to jest taki, że robimy wdech, wstrzymywanie oddechu i wydech. I możemy tutaj sobie policzyć. 1, 2, 3, 4 wdech. 1, 2, 3, 4 wstrzymywanie. I do 6, żeby był dłuższy, albo do 8, jeżeli ktoś potrafi, wydech. I robimy sobie taki cykl 3-5 minut. Gwarantuję, każdemu opadnie stres.
0: I nie będziemy się denerwować tymi podwózkami do szkoły, nie będziemy się denerwować tym niedoczasem, który mamy rano, no i korkami, które mamy po południu, jak wracamy z pracy.
1: To też, a jest jeszcze bardzo druga, bardzo, bardzo ważna zasada, a mianowicie pamiętajmy, jesteśmy tylko tu i teraz. Spieszymy się gdzieś, ale nas tam w tej chwili nie ma. Nie jesteśmy w przeszłości, nie jesteśmy w przeszłości. Mamy tylko tu i teraz. Zatem, czy chcemy się denerwować, czy chcemy się złościć na innych, to my mamy panować nad sobą. Poza tym, to my jesteśmy wzorem dla naszych dzieci. Nasze dzieci na nas patrzą, uczą się naszych reakcji. Jak brzydko mówimy na innych...
0: To też się nauczą.
1: Tak. A potem się będziemy dziwić, że będą tak do nas mówić, a jak, tego nie chcemy.
0: No właśnie, a jak się nauczymy oddychać to będą też dzieci oddychać. Dokładnie. I się nie będą denerwować.
1: I z uśmiechem na twarzy.
0: I o to chodzi. Jak sobie radzić z nerwami? Tutaj słuchacze, jest kolejna metoda. Wiesz, to akurat proste piszą. Słuchać wysokich obrotów perka.
1: Ach, to zawsze.
0: Zawsze.
1: To zawsze i wszędzie.
0: Zawsze działa. Dziękuję, Magdo, za rozmowę.
1: Dziękuję wszystkim.
0: Przypominam, specjalistka od oddechu, nie tylko od podpowiadania również. Będę
1: Ale nie, no proszę, do usług, no w końcu to zawód.

0: 29 minut po godzinie 16. Tak mi się wydaje, że ten oddech, o którym mówiła Magda na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, również pomaga w czasie korków. Jeżeli denerwujecie się w korkach, a tych korków na pewno za chwileczkę Patryk wymieni dużo, no to pamiętajcie. Oddech, wdech nosem i wydech dwa razy dłuższy niż oddech ustami. O, Patryk oddycha, radzi sobie pomaga. Z nerwami. Pomaga? Pomaga. A teraz pomagamy wam dowiedzieć się, co się dzieje na polskich drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tak jak Robert wspomniał, korków nie brakuje. Między innymi tłoczymy się na objeździe zablokowanej A1 na wysokości Mykanowa. Tam kierujący ciężarówką uderzył w tył pojazdu, przy którym znajdowali się pracownicy obsługi autostrady. Między węzłem Radomsko a węzłem Mykanów na kilometrze 414 nie ma przejazdu w kierunku Gorzyczek, czyli na południe. No i trzeba skierować się na trasy objazdowe, między innymi na 91, która przebiega równolegle do A1. Między innymi przez Radomska. No i właśnie, wjazd do Radomska od północy wyraźnie zakorkowany, czyli oczywiście od strony Kamieńska, ale także pojawiły się problemy na tym objeździe w postaci dachowania, nie dachowania, ale innych utrudnień na trasie Kamieńska-Radomsko w postaci zderzenia pojazdu osobowego i ciężarówki. Tam mieliśmy blokadę na wysokości Gomunic między Kamieńskiem a Radomskiem. Teraz służby poinformowały nas, że wprowadzono ruch wahadłowy, więc nie trzeba będzie objeżdżać 91. No ale właśnie ta trasa daje nam się mocno we znaki, no i dają nam się we znaki korki na niej. Poza tym problemy na ekspresowej trójce, którą jedziemy z Zielonej Góry do Legnicy. Między węzłem Polkowice Północ, a węzłem Polkowice Południe, bus uderzył w bariery energochłonne. To jest 261

0: pierwszy kilometr i tam zablokowany mamy jeden pas w kierunku Legnicy. Ekspresowa piątka, tutaj też problemy. Uważajcie, bo ciężarówka zepsuła się między węzłem Pałuki a węzłem Szubin Południe. To jest w Kujawsko-Pomorskiem na trasie w kierunku między innymi Trójmiasta. No i właśnie między węzłem Pałuki a węzłem Szubin Południe zablokowany jest jeden pas w kierunku Trójmiasta. Wspominaliśmy o Dachowaniu, na szczęście to już za nami. Między Białymborem a Bobolicami jedziemy płynnie. Wcześniej jechaliśmy wahadłowo, bo właśnie tam dochowała osobówka i dwie osoby zostały poszkodowane. Korków całkiem sporo, między innymi korkuje nam się jedenastka między Środą Wielkopolską a Kurnikiem w kierunku Poznania. Mamy też korki w Warszawie, to jest S8, zwłaszcza w kierunku Białegostoku. Korki zaczynają się zaraz po minięciu miejscowości Blizna Łaszczyńskiego. No i tak do Żoliborza tłoczymy się dosyć wyraźnie. Wjazd od północy przez Łomianki też z korkiem. Korek mamy również przed Błoniem na trasie z Warszawy w kierunku Sochaczewa. Na Zakopiance korkuje się głównie w Libertowie przed Krakowem. Jeżeli chodzi o południową część Zakopianki, to w Szaflarach zwalniacie między Nowym Targiem a Białym Dunajcem, kierując się do Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Koncert życzeń po raz kolejny dziś w Wysokich Obrotach. Jacek Stigłana napisał bardzo krótkie pozdrowienia, acz treściwe. Pozdrawiam ukochaną Ewelinę, czyli pozdrawiamy Jacku twoją ukochaną Ewelinę i dla niej za chwileczkę piosenka i nie tylko dla niej, dla kogo jeszcze?
1: Halo, halo, Małcin z tej strony. Mm-hmm. Super, że się udało i super, że bez tej nieświadomej podpowiedzi. Dzisiaj skromnie, pozdrawiam wszystkich, którzy kierują i którzy właśnie dotarli do celu, tak jak prawie ja. Całe perka. Ciebie, Robercie.
0: Dziękuję.
1: Panią Magdę oczywiście przede wszystkim, bo to dzięki niej tyle trafnych odpowiedzi było. I co? Uśmiechu i ostrożności. Pozdrawiam, Małcie.
0: Uśmiechu, ostrożności. Gramy.

0: A za 10 minut godzina 17, a my wracamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: 4 osoby zginęły, a 4 kolejne zostały ranne w wypadku na A1 między Radomskiem a Mykanowem. Na 414 kilometrze trasa do Gorzyczek pozostaje zablokowana. Można to objechać na przykład opuszczając A1 węzłem Radomsko lub Kamieńsk. Na ekspresowej jedynce korek między zjazdem do Sosnowca a Mysłowicami tłoczno w kierunku Tychów. Na S3 też problemy. Trzeba wzmóc czujność pod Polkowicami między północnym a południowym węzłem. To trasa z Zielonej Góry do Legnicy. Tam właśnie na wysokości Polkowic bus uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Legnicy. Ekspresowa piątka między węzłami Pałuki i Szubin Południe również z utrudnieniami. Po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Trójmiasta na 93 kilometrze. Utrudnienia są też na 91. Jednym pasem na zmianę jedziemy między Kamieńskiem a Radomskiem. Na wysokości Gomunic na 49 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką. Poszkodowana została jedna osoba. Wcześniej była blokada, a teraz poruszamy się częścią jezdni na zmianę. Uwaga na korki w Warszawie na ekspresowej 8. Tłoczno w kierunku Białegostoku już na wysokości Bemowa i tak do Żoliborza bardzo powoli się poruszamy. Wjazd od północy do stolicy, czyli 7 przez Łomianki też się korkuje. Korek mamy też na wyjeździe, czyli na trasie przez Dziekanów Leśny. Na wjeździe do Krakowa w Libertowie również zwalniamy, to jest końcowy fragment Zakopianki. No i zwalniamy też w Szaflarach na 47, w tym przypadku w kierunku Zakopanego.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A za 9 minut, czyli o godzinie 17, sprawdzimy dla Was, jak zdaniem synoptyków będzie wyglądała dzisiejsza noc.

0: W Suwałkach niecałe 15 stopni w tym momencie o godzinie 17, natomiast w Przemyślu 24,8, prawie 25, czyli na północnym wschodzie najchłodniej, na południowym wschodzie najcieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Będzie ładniej wieczorem i nocą niż w ciągu dnia. W nocy na południowym wschodzie oraz na południu zachmurzenie już małe bądź umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. No i przelotne opady deszczu także mogą się jeszcze dziś nocą zdarzyć, a na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. Jeżeli chodzi o temperaturę dzisiejszej nocy, to od 10 na południowym wschodzie do 14 na zachodzie, ale miejscami lokalnie nad morzem może być nocą cieplej, do 16 stopni nawet. Wiatr ucichnie, będzie słaby, choć na północnym wschodzie umiarkowany. Wiał będzie z zachodu i z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła 17, pół minuty temu. Ruszamy na wysokich obrotach, oczywiście w kolejną godzinę z Joy Division, choć to taki niewesoły zespół, powiem szczerze. Love Will Tear Us Apart. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilanen.

0: Już 9 minut po godzinie 17. Przypomnę, cały czas działa aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców, no poza tą wczorajszą taką przerwą, jeżeli chodzi o wiadomości głosowe, ale dzisiaj już są. Możecie wysyłać wiadomości głosowe, możecie wysyłać wiadomości tekstowe, możecie w każdej drogowej sprawie pisać z nami, do nas o tym, co się dzieje na drogach, a my, jak doskonale wiecie, wracamy co 20 minut z najnowszymi informacjami drogowymi. Mariusz Dąbrowski w studiu. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I kolejna porcja wiadomości już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 5 osób rannych, 4 osoby poniosły śmierć w wypadku, do którego doszło na autostradzie A1 między Radomskiem a Mykanowem. W pobliżu Mykanowa na 414 kilometrze ciężarówka rozjechała pojazd obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku południowym, w kierunku Gorzyczek, została zablokowana. Policja kieruje cały czas auta na objazd przez węzeł Radomsko. Kłopoty również na drodze krajowej numer 91. Odcinek Kamieńsk-Radomsko w pobliżu Gomunic na 50. kilometrze. Tam doszło do zderzenia autoosobowego i ciężarówki. Jedna osoba ranna. Droga była zablokowana, ale od pewnego czasu wprowadzono ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. S3, odcinek węzeł Polkowice Północ, węzeł Polkowice Południe, 261 kilometr, bus uderzył w barierę energochłonne, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Legnicy. S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe, w pobliżu Kowalewa na 94 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Koniec kłopotów na S8 na odcinku węzeł Syców Zachód, węzeł Syców Wschód w pobliżu 80 km po zderzeniu dwóch ciężarówek. Jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana, trzeba było korzystać z objazdu przez Syców. Teraz jedzie się S8 przez obwodnicę Sysowa bez problemów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: W każdej drogowej sprawie działa aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Słuchamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Mam takie przemyślenie dotyczące dzisiejszego wypadku na autostradzie A1. Te wypadki zdarzają się dosyć często, dużo podróżuję po kraju i zastanawia mnie taki fakt, dlaczego w Polsce nie używa się do prac serwisowych na autostradach, na drogach szybkiego ruchu pojazdów do tego przystosowanych. Przykładowo w Szwecji ustawiane są szykany w postaci dwóch ciężarówek, które to samochody posiadają odpowiedni balast, jak też strefę zgniotu z takim specjalnym buforem z tyłu, że w przypadku, gdy kierowca się zagapi czy też uśnie, no to nie spowoduje tak makabrycznego wypadku i nie ma tych ofiar po prostu. Może o tym trzeba rozmawiać.
0: No, rozmawialiśmy o tym. Portal BD24.pl ustalił m.in., że prace na autostradzie były zabezpieczone zgodnie z tym, jak wymaga tego prawo. Czyli jeżeli chodzi o służby i jeżeli chodzi o pracujących przy autostradzie, to wszystko było w porządku. Prace zabezpieczała na miejscu poduszka zderzeniowa zamontowana do samochodu ciężarowego. Jak sugerował nasz słuchacz, że w Szwecji tak się dzieje, w Polsce też tak się dzieje. Jednak jeżeli chodzi o ten wypadek, to według nieoficjalnych, powtarzam, nieoficjalnych ustaleń na jezdni w miejscu tragedii nie ma śladów hamowania. Wszystko wskazuje na to, że kierowca nawet nie nacisnął na hamulec, ten, który wjechał, gdy staranował pracowników drogowych. Nie wiadomo dlaczego. Policja podała, że był trzeźwy. 32-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy i będzie to przedmiotem oczywiście śledztwa i wyjaśniania, dlaczego tych śladów hamowania nie ma na autostradzie. Więc jeżeli będziemy wiedzieli oczywiście więcej, będziemy przekazywać te informacje na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, bo jak wiecie, w naszym radiu wszystko, co dotyczy dróg, samochodów, jest na bieżąco.

0: 17.30, cały czas na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców i wracamy ponownie na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kłopoty na drodze S3, odcinek węzeł Polkowice Północ, węzeł Polkowice Południe, 261 km. Tam, przypomnę, bus uderzył w barierę energochłonne, blokując jeden pas w kierunku Legnicy. Teraz jezdnia w kierunku Legnicy została zablokowana. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 91 między Kamieńskim a Radomskiem w pobliżu miejscowości Gomunice na 49, właściwie już na 50 km. Doszło tam do zderzenia autoosobowego i ciężarówki. Jedna osoba została ranna. Droga była zablokowana.

0: No od 15 te kłopoty. Teraz służby informują, że to utrudnienie się zaktualizowało. Przypominam o kłopotach na jedynce, odcinek węzeł Radomsko, węzeł Mykanów. 414 kilometr, ciężarówka uderzyła, właściwie rozjechała pojazd obsługi autostrady. 4 osoby poniosły śmierć w tym wypadku, 5 osób rannych. Jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zablokowana. Policja kieruje auta na objazd przez węzeł Radomsko. S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Szubin, Kowalewo, 93 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I znowu wiadomość głosowa od was, halo?
1: Dojeżdżam właśnie do Piły. Jestem na drodze krajowej numer 10 od strony Szczecina. Jest ogromny korek i chciałem zapytać, dlaczego on jest i jak można go objechać. Dzięki za informację, pozdrawiam, Mikołaj.
0: Chodzi o krajową dziesiątkę, obwodnicę Piły. Jak się domyślamy, korek jest zarówno od strony Poznania, jak i od strony Szczecina. Przyczyną prawdopodobnie jest wypadek. Jeszcze nie mamy potwierdzenia tego, czy to rzeczywiście wypadek, ale jeżeli służby nas poinformują i będziemy mieli na 100% taką wiadomość, to na pewno podamy na antenie PRK Polskiego Radia kierowców. Naprawdę uwierzcie, wszystkie informacje drogowe, które mamy, od razu podajemy na naszej antenie.

0: O, proszę bardzo. Skorpion, przed momentem na antenie PRK Polskiej Radia kierowców. A z jaką marką kojarzy się Skorpion? O, taka ostatnia zagadka na antenie PRK Polskiej Radia kierowców. Na koniec wysokich obrotów. Szybciutka. Mam nadzieję, że prosta. Z jaką marką samochodów, a właściwie z jakim tunerem? O, tak może zadam pytanie. Kojarzy się Skorpion. Jeżeli wiecie, czekam na odpowiedź w aplikacji PRK Polskiej Radia kierowców. Udowodnijcie, że się interesujemy wszyscy motoryzacją i to jest banalne wręcz pytanie. A teraz pytanie do Mariusza Dąbrowskiego. Co się dzieje na drogach? A Mariusz za chwileczkę na nie odpowie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I wcale nie jest to banalne pytanie, a jest to pytanie zasadne. O. Przede wszystkim dla tych, którzy biorą udział w ruchu drogowym. Niestety coś złego się z nami dzieje, z nami kierowcami, bo popełniamy coraz więcej błędów. Nie wiem, czy ta aura, koniec lata wpływa tak na nas. W każdym razie najświeższe utrudnienie, droga krajowa numer 43, odcinek Wieluń-Kłobuck. W pobliżu miejscowości Julianpol na 23 kilometrze doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Droga numer 43 została zablokowana. Służby ratownicze są na miejscu zdarzenia, policja kieruje ruchem. Najdramatyczniejsze zdarzenie z dzisiejszego dnia. Odcinek węzeł Radomsko, węzeł Mykanów, oczywiście autostrada A1. 414 kilometr, ciężarówka rozjechała auto obsługi autostrady, 5 osób rannych, 4 ofiary śmiertelne, jezdnia w kierunku Gorzyczek jest wciąż zablokowana. Policja kieruje auta na objazd węzłem Radomsko lub Kamieńska, dalej drogą krajową 91. Trasa ekspresowa S3, odcinek węzeł Polkowice Północ, węzeł Polkowice Południe. 261 kilometr, bus uderzył w bariery energochłonne, zablokowany był jeden pas w kierunku Legnicy. Teraz cała jezdnia w stronę Legnicy została zablokowana. S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe. W pobliżu Kowalewa na 94 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Droga krajowa numer 78, odcinek Zawiercie Jędrzejów w pobliżu miejscowości Nagłowice na 185 kilometrze. Ciężarówka potrąciła pieszego, pieszy jest ranny, zablokowany jest jeden pas w kierunku Jędrzejowa. I koniec kłopotów na drodze krajowej numer 91 na odcinku Kamieńsk-Radomsko w pobliżu Gomunic na 50 km, gdzie doszło do zdarzenia auta osobowego i ciężarówki. Jedna osoba została ranna, obowiązywał ruch wahadłowy.

0: Potem droga była zablokowana, a wszystko to z kłopotami, które są na A1 w rejonie Mykanowa. I kierowaniem przez policję samochodów na objazd z węzła Radomsko lub z węzła Kamieńsk, no teraz będzie łatwiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 8 minut będzie godzina 18, no to jak to jest z tym Skorpionem? Z Fordem, panie redaktorze, się kojarzymy. Z Fordem Scorpio, tak? Ale nie o tego Skorpiona pytałem, Dominiku, ale to słuszna uwaga, oczywiście. Z Fordem też. Z jakim tunerem się kojarzy Skorpion? Tak brzmi pytanie.

0: Jednak nie pomyliłem się. Wiedza motoryzacyjna jest w naszych słuchaczach wielka. Ford, Mateusz Ziweko, Scorpion, to może Ford Scorpion piszecie. Już powiedziałem, że nie o Forda chodziło, ale bardzo dobrze, że zauważyliście, że kiedyś był Ford Scorpion, kojarzący się niewątpliwie ze Scorpionem. A jeżeli chodzi o tunera, jeśli nie Ford, to może Abarth. Marcin z Michałowa pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia My Kierowców i ma rację.
1: Cześć. Cześć. Krzysiek z Krakowa z tej strony, pewnie chodzi o Abartha.
0: Pewnie
1: mam taką 500-teczkę, Abartha 595. Pozdrawiam, Krzysiek z Krakowa.
0: No pozdrawiam cię, Krzyśku z Krakowa.

0: Abart, Skorpiony, pozdrawiam całe PRK, Adam zespół Siódemki, też wiedział, Peter wiedział, odezwał się i napisał, Amelia i Igor także twierdzą, że to Abart.
1: Kolega powiedział, no. Ford Scorpio. Pozdrawiam Andzia i kolega.
0: Pozdrawiam Andzia i kolegę. Kolega powiedział Ford Scorpion, no a inni koledzy mówią, że Abart.
2: Myślę, że z Fiatem. Fiat Abart. Ewentualnie... A nieważne.
0: No nieważne. Oczywiście Fiat Abarth. Abarth Tuner Fiata. Witam. Oczywiście Skorpion kojarzy się z Abarthem. Sportowa marka Fiata. Sławek z Forestera. Brawo, brawo, brawo. Wielkie brawa dla was. I dla Zbyszka Zeglera, który już jest w studiu.
3: Dziękuję. W Skorpionach Białych nie lubię kolesi.
0: O, właśnie.
3: Śpiewał Muniek, ale to nie o to chodziło. A ja będę bardzo chętnie kontynuował ten dialog ze słuchaczkami i słuchaczami, bo dzisiaj przede wszystkim o zwiększonym nadzorze okolic szkół i przedszkoli przez policjantów od dzisiaj, wiadomo, ze względu na szkoły ruszające, ale też w 85. rocznicę premiery pierwszego samochodu z elektrycznie otwieranymi światłami.
0: O!
3: 1 września...
0: I nie była to Mazda 3.
3: 1941 rok. Rok wcześniej już był, ale na korbkę były otwierane światła, a ten był już z elektrycznie otwieranymi światłami. DeSoto Custom Club Coupé, model rocznikowy 42. Także o najbardziej nowatorskich rozwiązaniach w samochodach bym chciał porozmawiać ze słuchaczkami i słuchaczami na przestrzeni dekad, więc propozycje już możecie przysyłać, co zrobiło na was wielkie wrażenie. A na tobie co?
0: Na mnie?
3: No.
0: No, koła i kierownica.
3: Koła i kierownica. Ja pamiętam, że bardzo byłem zachwycony otwieranym dachem.
0: Naprawdę?
3: W latach 80. Nawet chyba w 70. Tak, jak w pierwszych Mercedesach gdzie.
0: No to Zbyszek Zegler po godzinie 18 i najbardziej przełomowe...
3: Nowatorskie rozwiązania. Tak, dziękujemy bardzo Robertowi Kilenowi.
4: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Minęła godzina 18.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i zaczynamy tę audycję, której sponsora już znamy. Audycja nazywa się Na Luzie, słuchacie jej w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Zaczynamy oczywiście od stanu pogody. Wieczorem i teraz zachmurzenie umiarkowane i duże na większości obszarów naszego kraju, a przelotne opady deszczu z tego zachmurzenia już są albo będą się pojawiały głównie w północnej i wschodniej połowie kraju. Teraz na przykład meteorolodzy twierdzą, że najintensywniej pada w okolicach Koszalina, Gdańska, Bydgoszczy, Torunia, rzecz jasna, Olsztyna i Suwałk. Rzecz jasna, jak w Bydgoszczy, to i Toruniu. Możecie nam potwierdzić w aplikacji Polskie Radio Kierowców, czy rzeczywiście w tych miastach, a może gdzieś indziej jeszcze pada. I tu także, czyli na północnym wschodzie oraz na północy miejscami pojawiają się i pojawiać się będą do końca dnia i w nocy burze. W czasie burz napada około 10 do 15 mm deszczu, później w nocy na południowym wschodzie i na południu zachmurzenie zrobi się już małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami dużej, miejscami nadal na północy z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna w nocy od około 7 stopni w Kotlinach Karpackich, 10 na południowym wschodzie do 14 na zachodzie, północnym wschodzie oraz miejscami w centrum, a najcieplej, bo nawet 16 stopni lokalnie nad morzem dzisiejszej nocy. Wiatr słaby, a na północnym wschodzie umiarkowany, nad morzem z kolei okresami dość silny i porywisty z zachodu i z południowego zachodu. W czasie burz na wybrzeżu porywy wiatru do 55 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: No to zapraszam, do 22 jedziemy razem. Zbyszek Zeglar, dzień dobry, cześć.

0: No jesteście niesamowici. Na mój apel, prośbę uprzejmą, żeby potwierdzić przewidywania synoptyków co do opadów. Czołem PRK, czytam w aplikacji Polskiej Rady Kierowców. Toruń melduje, że jeszcze nie pada. Pozdrowienia od Łukasza ze Skali. Pozdrawiamy Łukaszu. I proszę bardzo, Gdańsk południe i zdjęcie. Mateusz Ziweko przysłał pięknego, błękitnego nieba z delikatnymi pogodowymi chmurkami, kumulusy, jak się patrzy. Mateusz Ziweko, też pozdrowienia. Dzisiejsze na luzie realizujemy w składzie Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, wydawca Kamil Olak, a raporty z dróg przedstawia Mariusz Dąbrowski i właśnie przyszedł czas na ten pierwszy w Naluzie, bo minęła 18.10. Pomożesz?
1: Z największą przyjemnością.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa numer 78, odcinek Zawierci Jędrzejów w pobliżu Nagłowic na 185 kilometrze. Ciężarówka potrąciła pieszego, pieszy jest ranny, zablokowany jest także jeden pas w kierunku Jędrzejowa. Droga krajowa numer 43, odcinek Wieluń-Kłobuck w pobliżu Julian Pola na 23 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, droga zablokowana. Służby ratownicze są na miejscu zdarzenia, policja kieruje ruchem. S5, odcinek węzeł Połuki, węzeł Szubin Południe, Kowalewo, 94 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. S3, odcinek węzeł Polkowice Północ, węzeł Polkowice Południe, 261 km, bus uderzył w barierę energochłonne, zablokowany był jeden pas w kierunku Legnicy. Od kilkudziesięciu minut jezdnia cała w kierunku Legnicy jest zablokowana. No i najdramatyczniejszy dzisiaj.

0: Iż wypadek A1, odcinek węzeł Radomsko, węzeł Mykanów. 414 km, ciężarówka rozjechała pojazd obsługi autostrady. 5 osób rannych, 4 ofiary śmiertelne. Jezdnia w kierunku Gorzyczek zablokowana. Policja kieruje auta na objazd węzłem Radomsko lub Kamieńsk, a dalej drogą krajową numer 91.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jedna z ulubionych ostatnio wokalistek Mariusza, Miley Cyrus z Markiem Ronsonem, teraz w Polskim Radiu Kierowców w piosence Nothing Breaks Like a Heart.

0: Tu Polskie Radio Kierowców, 19 minut po godzinie 18. Mamy podsumowanie dzisiejszego najbardziej dramatycznego zdarzenia drogowego. 4 osoby zginęły i 4 zostały ranne w wyniku wypadku na autostradzie A1. Przed południem na wysokości Mykanowa w okolicach Częstochowy kierowca ciężarówki najechał na pracujących na drodze robotników. W akcji brało udział 13 zastępów Straży Pożarnej oraz 50 strażaków. Dodatkowo zaangażowano również 2 śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, relacjonuje rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś.
1: Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący pojazdem ciężarowym najechał na pojazd obsługi autostrady. Był to dostawczy Mercedes. W wyniku tego zdarzenia 4 osoby poniosły śmierć na miejscu, natomiast 4 kolejne osoby w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitala.
0: Według eksperta do spraw bezpieczeństwa drogowego Jacka Zalewskiego najważniejsze jest zbadanie, czy miejsce robót było odpowiednio oznakowane, a także czy kierowca był rozkojarzony i na przykład korzystał z telefonu. Inspektor Jacek Zalewski mówił w Polskim Radiu 24, jak bezpiecznie prowadzić auto w miejscu, gdzie trwają roboty drogowe.
2: Musimy zmniejszyć prędkość. Zazwyczaj te miejsca są z ograniczeniem prędkości, więc dostosować się do tych ograniczeń prędkości, ale też zwracać uwagę na innych kierujących, którzy mogą rzeczywiście odwrócić uwagę od tego, co się dzieje na drodze i zajechać nam drogę, czy ewentualnie właśnie wjechać w takie miejsce, gdzie te prace są wykonywane, tak jak było to dzisiaj rano pod Mykanowem.
0: Szef MSWiA Marcin Kierwiński czeka na ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Takie tragedie muszą zostać wyjaśnione, mówił minister Kierwiński.
3: Kierowca tejże ciężarówki był trzeźwy, nie jechał długo tą ciężarówką, tą 3 godziny z tego co pamiętam, więc ten wypadek zostanie bardzo dokładnie przeanalizowany i ewentualnie wyciągnięte wnioski. Każde tego typu zdarzenie, zwłaszcza zdarzenie, które skutkuje śmiercią 4 osób, jedną sobie w stanie bardzo, bardzo ciężkie, a 4 jeszcze dodatkowych, zawsze skłania do zastanowienia się, jak zmieniać przepisy.
0: No i będziemy informować oczywiście o tym, jak będzie przebiegało ustalanie tego wszystkiego, co tam się działo, jakie będą płynęły z tego wnioski i konsekwencje. Słuchajcie Radia Kierowców po więcej tego typu informacji. A za 9 minut kolejny raport z druku u nas.

0: Punktualnie 18.30 zaglądam do aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a tam cześć chłopaki. W Dębicy też piękna pogoda i 24 stopnie. Czy taka obsada wtorkowego na luzie już zostanie forever? Toczek dopytuje. No nie, stały słuchaczu Toczku. Jestem w zastępstwie za Patryka Bedlińskiego, bo dziś pierwszy dzień szkoły, akademia się przedłużyła, także. Ale jest Mariusz Dąbrowski i wiadomości drogowe Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 91 między Kamieńskiem a Radomskiem w pobliżu Gomunic na 50 kilometrze, przez co chyba łatwiej będzie wykonywać objazd węzłem Radomsko lub Kamieńsk i drogą 91. Objazd tego, co stało się na autostradzie A1 między węzłem Radomska a węzłem Mykanów w pobliżu 414 kilometra, tam przypomnę, ciężarówka rozjechała pojazd obsługi autostrady. 4 ofiary śmiertelne, 5 osób rannych, jezdnia w kierunku Gorzyczek, autostrada 1 zablokowana, policja kieruje na objazd. S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe, w pobliżu Kowalewa na 94 kilometrze, zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Gdańska. Skończyły się i to dość szybko kłopoty na drodze krajowej nr 43 na odcinku Wieluń-Kłobuck w pobliżu Julian Pola na 23 kilometrze. Wciąż utrudnienie na drodze krajowej nr 78, odcinek Zawiercie Jędrzejów w pobliżu Nagłowic na 185 kilometrze. Ciężarówka potrąciła pieszego, pieszy jest ranny, zablokowany jest też jeden pas w kierunku Jędrzejowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja tak mówię.

Tej aplikacji, a jeszcze mamy numer telefonu 22 513 11 11. Wprawdzie dzisiaj aplikacja działa jak szatan w porównaniu z tym, co tam się działo wcześniej, kiedy nie działała, więc mamy też raport pogodowy z Łodzi. Czytam w aplikacji. Witam Radyjko, raport pogodowy z Łodzi. Temperatura na zewnątrz 20 stopni, niebo błękitne, trochę chmur na niebie, ale bez deszczu. Pozdrawia Paweł z Forda. Pozdrawiamy Pawle i dziękujemy za zdjęcie. Fantastyczne. Robi wrażenie i krzepi.

0: Stuperka, Polskie Rady Kierowców. Za 21 minut będzie godzina 19. Cały dzień wczoraj przypominaliśmy, że to ostatni dzień tańszego paliwa, bo z początkiem września wygasł rządowy program ceny paliwa niżej. Widać to było wieczorem na stacjach benzynowych, bo nawet się kolejki pojawiły. Za pomocą CPN-u, za pomocą tego programu rządowego regulowane były maksymalne ceny na stacjach. Średnio nawet powyżej złotówki na litrze tańsze było jeszcze wczoraj paliwo. Ten program działał tylko czasowo na okres powrotów z wakacji i pozwalał na regulowanie maksymalnych cen paliw.
1: Od dziś podatek VAT na benzynę i olej napędowy wynosi ponownie 23%. Między innymi dlatego wzrosły ceny na stacjach paliw.
2: Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
3: Ludzie jak jeździli, tak będą jeździć.
1: Do północy ruch na wielu stacjach był większy niż zwykle. Byli i tacy kierowcy, którzy tankowali benzynę i olej napędowy do kanistrów.
3: Potrzebuję, to tankuję, niestety.
1: Zdaniem ekspertów ceny na stacjach w najbliższych dniach mogą podskoczyć nawet o kilkadziesiąt groszy za litr. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: No nie wiemy jak w całym kraju, ale na części warszawskich stacji paliw ceny zmieniły się w ciągu tej jednej nocy nawet o ponad złotówkę na litrze.

0: Metal God, Rob Halford, niedawno obchodził urodziny 64. 25 sierpnia wokalista Judas Priest skończył właśnie 64 lata. Dokładnie 18.50, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, a w niej sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 78, zawiercie Jędrzejów. W pobliżu Nagłowic na 185 kilometrze ciężarówka potrąciła pieszego. Pieszy jest ranny. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Jędrzejowa. S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe w pobliżu Kowalewa na 94 kilometrze. Awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. I najbardziej dramatyczne dziś zdarzenie. Autostrada 1, odcinek węzeł Radomsko, węzeł Mykanów. W pobliżu 414 kilometra ciężarówka rozjechała pojazd obsługi autostrady. 5 osób rannych, 4 ofiary śmiertelne. Jezdnia w kierunku Korzyczek zablokowana. Objazd węzłem Radomsko lub Kamieńsk drogą numer 91. I najświeższa informacja, autostrada A2, odcinek węzeł Konin Wschód, węzeł Koło. W pobliżu miejscowości Kuny na 273 kilometrze doszło do zdarzenia drogowego. Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobra, w pierwszy dzień szkoły pała z matmy. Oczywiście 75 lat Rob Halford kończy. Znaczy, na swoje usprawiedliwienie mam tyle, że widziałem tylko w telefonie i to przez sztuczną inteligencję podaną datę urodzin Roba Halforda, a to nie 62, tylko 51, więc jakby nie liczył, 75 lat skończył 25 sierpnia Rob Halford. Teraz znacznie młodsi koledzy z Manic Street Preachers z Niną Persson będą śpiewali u nas. Yeah!

0: Zbliża się 19. Jeżeli chodzi o temperatury, to najcieplej w tej chwili w Nowym Sączu i w Tarnowie 22,4 stopnia. Najchłodniej w Suwałkach 14,9, no ale jak na 19 to myślę, że 1 września nie ma co narzekać na takie wartości na termometrach. Minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim na luzie audycja, która potrwa do 22. Prognoza pogody na jutro teraz. W dzień będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami, głównie na północy i południowym wschodzie, duże. No a jak duże zachmurzenie, to tam miejscami przelotny deszcz się pojawi. Południowy wschód i północ jutro. Trochę jak dzisiaj. Na północy oraz południowym wschodzie lokalnie możliwe też burze, a w trakcie tych wyładowań prognozowana suma opadów jeszcze od 10 do 15 mm. Tak patrzę, że to właściwie taka sytuacja jak dzisiaj. Kopiuj w klej niemalże, także temperaturowo. Maksymalnie jutro od 19-20 stopni na północy, około 22 w centrum, do 24-25 na południowym wschodzie. To są wartości oczywiście w najcieplejszym momencie dnia, czyli prawdopodobnie między 14 a 16-17. Tak będzie jutro na termometrach. Jeżeli chodzi o wiatr, to będzie jutro słaby i umiarkowany. Na północy okresami porywisty, nad morzem dość silny. Z zachodu będzie wiał. W czasie burz, szczególnie na wybrzeżu, wiatr będzie miał porywy do 55 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie w składzie realizatorka najlepsza z najlepszych Ewelina Dobrzyńska, wydawca Kamil Olak, pan kierownik dzisiejszej audycji. Raporty z dróg przedstawiał i przedstawiać będzie Mariusz Dąbrowski już za 8 minut i paręnaście sekund. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie do wspólnego podróżowania z Polskim Radiem Kierowców w na luzie. Do 22 jedziemy razem.

0: Ach, te klawisze Romualda Lipko. Urszula, za twoje zdrowie mała. Urszula właściwie można powiedzieć, że z budką suflera wówczas. 10 minut po godzinie 19. Słuchacie Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Minęło 20 minut od ostatniego raportu, który przygotował i przedstawił Mariusz Dąbrowski, więc pora na nowy, aktualny.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety bez zmian na autostradzie A1 między węzłem Radomsko a węzłem Mykanów. 414 km. Przypomnę, ciężarówkę rozjechała auto obsługi autostrady. 5 osób rannych, 4 osoby poniosły śmierć. Jezdnia w kierunku Gorzyczek zablokowana. Objazd przez węzły Radomsko i Kamieńsk dalej drogą krajową nr 91. Bardzo szybko zakończyły się utrudnienia na autostradzie A2 na odcinku węzeł Konin Wschód, węzeł Koło w pobliżu miejscowości Kuny, gdzie na 273 km po zdarzeniu drogowym jedna osoba została ranna, zablokowany był lewy pas w kierunku Warszawy. Służby bardzo szybko poradziły sobie z tym utrudnieniem. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe w pobliżu Kowalewa na 94 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. Ekspresowa 6, odcinek Słupsk-Lęborg w pobliżu miejscowości Pogorzelice, 52 km, bus uderzył w bariery, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Krajowa 11, Kotlin Głochów w Pleszewie na 372 km. Zderzenie 4 autosobowych, 2 osoby ranne, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 78, zawiercie Jędrzejów na Głowice, 185 km. Ciężarówka potrąciła pieszego, pieszy jest ranny, zablokowany jest jeden pas w kierunku Jędrzejowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w aplikacji Polskie Radio Kierowców czytam, że w Kentucky słoneczko i 34 stopnie z leciutkim wiaterkiem. Sama przyjemność donosi nasz stały słuchacz Direx. Bardzo dziękuję. Za około 7 minut z kolei podsumowanie wakacji. Już mamy dane na temat tego, czy było bezpieczniej. Posłuchajcie w Na Luzie, co statystyki mówią na temat tego, co działo się na drogach.

0: PRK, no i w ogóle w naszej strefie czasowej 19,5 minuty po godzinie 19. Sprawdzam aplikację Polskie Radio Kierowców, a w niej wpis następujący. Siemanko panowie, meldunek pogodowy z Gryfina, 18 stopni, średnie zachmurzenie, wiatr słaby, mrzawka popaduje, ale jest i słońce, widoczność dobra, nad Gryfinem ciemne deszczowe chmury się pojawiają, szczególnie od centrum na południe i północ. Antek z Gryfina wszystkim kierującym życzy szerokości, przyczepności i spokojności i miłego wieczoru. I my życzymy tego samego Antkowi. I zgodnie z zapowiedzią sprawdzamy, jak minęły wakacje na drogach. 4691 wypadków, 312 ofiar śmiertelnych. To bilans tegorocznych wakacji na polskich drogach. Mniej, okazuje się, było wypadków ze skutkiem śmiertelnym niż rok wcześniej. W trakcie tegorocznych wakacji było ich 293 i to o 22 mniej niż w roku poprzednim, prawie 10%. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że mniej było też najczęstszych wykroczeń drogowych.
1: Głównie o przekraczaniu prędkości, nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu, no to te wykroczenia dotyczące przekroczenia prędkości o 50+, tak zwanego na obszarze zabudowanym, zdecydowanie mniejsza ilość, o ponad 20%, dokładnie 4275, czyli 1104 takie interwencje mniej. Nowy przepis, który mówi też o 50+, poza obszarem zabudowanym, tutaj mówimy o drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, stosunkowo niewielka liczba wykroczeń, 1750.
0: Podczas wakacji, okazuje się, było też mniej osób, które prowadziły pojazdy pod wpływem alkoholu.
1: Kierowcy pod działaniem alkoholu. Mówię pod działaniem alkoholu, bo mówimy o kierujących w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Ich też było mniej, o 433, ale to dalej liczba 20 262, także bardzo duża.
0: Zatrważająca rzecz. Okres wakacyjny to także kontrole autokarów przez funkcjonariuszy. Łącznie sprawdzono ponad 6700 pojazdów, 34 autokary nie dostały zgody na podróż. Nie było sytuacji, w której kierowca autokaru byłby nietrzeźwy. Wakacje podsumował też Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Przy okazji zapowiedział nowe działania wraz z początkiem roku szkolnego. Tego lata było o prawie 50% więcej kontroli niż w analogicznym okresie 2025 roku. Zdecydowana większość autokarów była sprawna i miała ważne badania techniczne. Jak mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, dzięki kontrolom poprawia się bezpieczeństwo na drogach.
2: One miały doprowadzić do tego, aby sprawdzić po pierwsze stan techniczny pojazdów, skontrolować również kierowców, czy są trzeźwi, jaki jest ich czas pracy oraz inne elementy, których zasadniczą kwestią jest zwiększenie bezpieczeństwa właśnie uczestników tego typu wyjazdów.
0: Od dziś Główny Inspektorat Transportu Drogowego prowadzi akcję Bezpieczna Droga do Szkoły.

0: Szkoły. Kontrolowane będą autobusy szkolne, ich stan techniczny oraz wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo. Sprawdzani będą także kierowcy, przede wszystkim ich trzeźwość. Wiceszef inspekcji Marek Konkolewski zwraca też uwagę, że nie wszystkie dzieci mogą same chodzić do szkoły.
1: Dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia, gdy będzie pokonywać drogę z domu do szkoły, ze szkoły do domu, będzie musiało być pod opieką osoby co najmniej 10-letniej. Więc tu jest też taki apel, ażeby rodzice zaplanowali wspólne spacery, żeby te maluchy z zerówki, z pierwszej klasy zawsze znajdowały się pod opieką osoby starszej.
0: Za transport dzieci do szkół odpowiadają lokalne samorządy, oczywiście poza samymi rodzicami, którzy w ręce samorządów, można tak powiedzieć, swoje dzieci przekazują wtedy, kiedy nie mogą sami się nimi zaopiekować. Zbliża się 23,5 minuty po godzinie 19. O 19.30 kolejny serwis u nas w Polskim Radiu Kierowców. Do tego czasu posłuchamy muzyki, m.in. Mobiego.

0: Dawid Kwiatkowski, Café de Paris w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym to piosenka skończyła się punktualnie o 19.30, gdyż punktualnie o 19.30 to my sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Z jednej strony zdawać by się mogło, że na drogach wielki spokój, ruch coraz mniejszy, ale z drugiej strony mamy w pamięci to, co stało się na autostradzie A1 i skutki, które ciągną się do tej pory. Odcinek węzeł Radomsko-węzeł Mykanów, 414 km, ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady, ranni, 4 ofiary śmiertelne, jezdnia w kierunku Gorzyczek jest cały czas zablokowana. Objazd węzłem Radomsko lub Kamińsk i krajową drogą 91. Droga S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe w pobliżu Kowalewa na 94 km. Zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas w kierunku Trójmiasta. S6, odcinek Słupsk-Lęborg w pobliżu Pogorzelic na 52 km. Bus uderzył w bariery, nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Krajowa 11, odcinek Kotlin-Gołuchów w Pleszewie na 372 km. Zderzenie 4 aut osobowych, 2 osoby ranne, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. I druga krajowa numer 78, Zawierczy-Jędrzejów w pobliżu Nagłowic na 185 km. Ciężarówka potrąciła pieszego, pieszy jest ranny, zablokowany jest także jeden pas jezdni w kierunku Jędrzejowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za kilkanaście minut porozmawiamy o tym, co policja szykuje z okazji rozpoczętego właśnie roku szkolnego.

0: Polskie Radio Kierowców. Audycja nazywa się Na Luzie. Za 21 minut będzie godzina 20. I dzisiaj jest pierwszy dzień września. To dla wszystkich tych, którzy z orbity właśnie się pojawili przy odbiornikach. Mówię to po to, żeby wprowadzić w nastrój informacji, które będę podawał, bo policjanci rozpoczęli działania związane z nowym rokiem szkolnym. Funkcjonariusze z drogówki sprawdzają oznakowania w rejonie szkół i placówek oświatowych, żeby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć na zajęcia. Początek nauki to czas, w którym ruch pieszych i pojazdów w okolicach szkół wyraźnie wzrasta. Dlatego policjanci zwracają szczególną uwagę na wszelkie nieprawidłowości mogące wpływać na bezpieczeństwo dzieci. Gościnią PRK jest młodsza aspirantka Marlena Milczarska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Dzień dobry. Co najczęściej policjanci znajdują podczas takich kontroli przy szkołach czy przedszkolach?
1: Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu najczęściej zwracają uwagę na stan i czytelność oznakowania, zarówno pionowego, jak i poziomego, prawidłowość oznakowania przejść dla pieszych oraz stan urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Sprawdzamy również, czy organizacja ruchu w rejonie szkoły odpowiada rzeczywistym warunkom, jakie tam występują. Jeżeli zauważymy nieprawidłowości, kierujemy odpowiednie wnioski do zarządców dróg o ich usunięcie.
0: A czy częściej problemem są niewidoczne znaki, złe oznakowanie przejść, czy może organizacja ruchu?
1: Nie można wskazać jednego elementu, który jest problemem we wszystkich szkołach. Każde miejsce analizujemy indywidualnie. Zdarza się, że problemem jest nieczytelne oznakowanie, ale równie ważne są widoczność w rejonie przejścia, organizacja ruchu czy sposób, w jakim kierowcy i piesi faktycznie korzystają z tej drogi. Dlatego lustracja nie ogranicza się wyłącznie do sprawdzenia, czy znak stoi we właściwym miejscu.
0: Panie aspirant, policja sprawdza nie tylko znaki, ale także m.in. natężenie ruchu, ukształtowanie terenu i geometrię drogi. Co konkretnie może sprawić, że policjant uzna dane miejsce za wymagające zmian?
1: Policjanci radomskiej drogówki sprawdzają, czy infrastruktura zapewnia możliwość bezpiecznego poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego. Znaczenie może mieć m.in. ograniczona widoczność, duże natężenie ruchu, sposób usytuowania przejścia, geometria drogi, czy też lokalizacja przystanku czy dojście do szkoły. Jeżeli stwierdzimy, że istniejące rozwiązania mogą powodować zagrożenie albo nie odpowiadają rzeczywistym warunkom ruchu, przekazujemy wówczas taką informację właściwemu zarządcy drogi. Takie lustracje są właśnie po to, aby potencjalne problemy wychwycić, zanim dojdzie do ewentualnego zdarzenia drogowego.
0: A czy policja będzie tylko pilnować kierowców, czy również zachowania pieszych, w tym dzieci na przykład?
1: Bezpieczeństwo w rejonie szkoły jest wspólną odpowiedzialnością, dlatego też policjanci będą zwracali uwagę zarówno na zachowania kierujących, jak też pieszych czy rowerzystów. Dzieci są szczególną grupą uczestników ruchu drogowego, dlatego chcemy przede wszystkim przypominać im prawidłowe zasady zachowania. Jednocześnie apelujemy do kierowców, żeby pamiętali, że dziecko może zachować się w sposób trudny do przewidzenia i dlatego właśnie w rejonie szkoły trzeba zachować szczególną ostrożność.
0: No zdecydowanie racja. A jakie wykroczenia kierowców w rejonach szkół są największym problemem?
1: Jednym z najpoważniejszych problemów jest nadmierna prędkość i brak dostosowania jej do warunków panujących na drodze w rejonie szkoły. Zwracamy również uwagę na wykroczenia w postaci nieustąpienia pierwszeństwa pieszym, nieprawidłowe zachowania w rejonie przejść dla pieszych oraz nieprawidłowe zatrzymanie i parkowanie pojazdów. W pobliżu szkoły kilka sekund zaoszczędzonych przez kierowcę absolutnie nie może być ważniejsze niż bezpieczeństwo dzieci.

0: Dzisiaj rozważaliśmy, słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców też to podnosili. Co z rodzicami, którzy rano podwożą dzieci do szkoły? Czy właśnie oni są częstym źródłem problemów? Zatrzymywanie się na chwilę na awaryjnych, parkowanie na przejściach czy chodniku?
1: To rzeczywiście jest obszar, który będziemy monitorować. Czasami pośpiech powoduje, że rodzic zatrzymuje samochód w miejscu niedozwolonym, na chodniku albo w pobliżu przejścia, ponieważ chce tylko wysadzić dziecko na chwilę. Problem w tym, że takie zachowanie może ograniczyć widoczność innym kierowcom i pieszym, a tym samym

0: Kilkadziesiąt sekund zaoszczędzonych rano nie jest warte ryzyka.
1: A czy policja będzie podczas pierwszych dni szkoły bardziej pouczać, czy od razu będzie karać mandatami?
0: Należy pamiętać, że naszym podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, a nie liczba wystawionych mandatów. W pierwszych dniach szkoły szczególnie ważna będzie obecność policjantów i przypominanie zasad prawidłowego poruszania się w rejonie placówek szkolnych. Jeżeli jednak funkcjonariusz stwierdzi poważne lub rażące naruszenie przepisów, które stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, będzie oczywiście reagował zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działania Bezpieczna Droga do Szkoły mają charakter informacyjno-edukacyjny, ale nie oznacza to jednak pobłażania zachowaniom, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia innej osoby.
1: Coraz więcej dzieci dojeżdża do szkoły hulajnogami i rowerami. Czy w ich przypadku policja też będzie prowadziła działania przy szkołach?
0: Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg elektrycznych również są uczestnikami ruchu drogowego i muszą znać oraz stosować zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym. W związku z nowymi przepisami będziemy zwracać uwagę szczególnie na kierujących rowerami i hulajnogami, czy stosują się do nowych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, szczególnie w zakresie jazdy w kasku do 16 roku życia na rowerze, na hulajnodze elektrycznej, jak też stosowaniu się do przepisów odnośnie uprawnień do kierowania hulajnogami elektrycznymi. Policjanci będą zwracać uwagę na ich zachowanie, ale bardzo ważna będzie również profilaktyka i edukacja. Chcemy dzieciom przypominać, że sam fakt poruszania się po drodze zgodnie z przepisami nie zawsze wystarczy. Trzeba również obserwować otoczenie, przewidywać zachowania innych uczestników ruchu i zachować szczególną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych i skrzyżowań. Najważniejszy przekaz na początek roku szkolnego jest prosty. Szkoła to miejsce, w którym szczególnie musimy zwolnić, rozejrzeć się i dać sobie nawzajem więcej czasu. Bezpieczeństwo dzieci zależy od kierowców, rodziców, nauczycieli, policjantów, ale także od samych uczniów.
1: Dziękuję bardzo pani aspirant. Gościem Polskiego Radia Kierowców była Marlena Milczarska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

0: 10 minut pozostaje do godziny 20. Margaret, już dziękujemy i tak samo serdecznie jak dziękuję Margaret, tak proszę Mariusza Dąbrowskiego o garść informacji na temat tego, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od kilkudziesięciu minut żadnych zmian, jeśli chodzi o sytuację na naszych trasach. Ruch niewielki, warunki do podróżowania dość trudne, bo w wielu miejscach pojawia się deszcz, zdarzają się burze, drogi dość szybko stają się mokre, śliskie. No i dochodzi do trudnych sytuacji na drodze. Autostrada 1 bez zmian na między węzłem Radomska a węzłem Mykanów w pobliżu 414 km. Jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zablokowana. Policja kieruje auta na objazd węzłem Radomsko lub Kamieńsk, a potem krajową trasą numer 91. Omija się tę trudną sytuację na 414 km A1. S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe w pobliżu Kowalewa na 94. kilometrze, zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. Droga ekspresowa S6, Słupsk-Klęborg w pobliżu Pogorzelic na 52. kilometrze, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Krajowa 11, Kotlin-Głuchów w pobliżu Pleszewa na 372. kilometrze, ruch wahadłowy. I droga krajowa numer 78, Zawiercie Jędrzejów w pobliżu Nagłowic na 185 kilometrze, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Jędrzejowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A po godzinie 20 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, nadal będzie trwało na luzie, ale będzie z nami kolejna gościni. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie przy szkołach, przedszkolach z Barbarą Król z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Zapraszam.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Bigger Than Us, White Lies to nazwa zespołu, który zakończył prezentowanie tej piosenki Bigger Than Us w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, punktualnie o 8. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pora na informacje pogodowe, za chwilę prognoza, ale teraz stan opadów na ten moment. Synoptycy twierdzą, że najintensywniej pada w Szczecinie, w okolicach Bydgoszczy, w okolicach Olsztyna, Zielonej Góry i Warszawy. Generalnie mokro może być w północno-zachodniej, w północnej części kraju. Południe i południowy wschód dziś suchy do końca dnia. Jeżeli chodzi o temperatury, cały czas jeszcze powyżej 20 stopni, twierdzą synoptycy, że utrzymuje się w Gorzowie Wielkopolskim. To jest najcieplejsze miasto w Polsce w tej chwili, 21,6 stopnia nawet. Najchłodniej w Suwałkach, niecałe 15. Natomiast w nocy na południowym wschodzie oraz południu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane okresami dużej, miejscami, szczególnie na północy, z opadami deszczu przelotnymi, ale popada. Na wybrzeżu lokalnie możliwe nawet burze, tak do północy. Temperatura minimalna od 7 stopni w Kotlinach Karpackich, 10 na południowym wschodzie, do 14 na zachodzie, północnym wschodzie oraz miejscami w centrum, a także 16 stopni się lokalnie będzie pojawiało nad morzem. Wiatr będzie słaby, tylko na północnym wschodzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, w porywach do 55 km na godzinę, to w czasie burz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców zaczynamy kolejną godzinę na luzie. Ewelina Dobrzyńska realizuje audycję, wydawcą jest Kamil Olak, Mariusz Dąbrowski za chwilę będzie mówił co na drogach, a ja się nazywam Zbyszek Zegler. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Jedźmy razem do 22, proszę.

0: 10 minut po godzinie 20, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Czas na szybki skan polskich dróg. Gdzie stoimy, gdzie jedziemy, wie to najlepiej Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Myślę, że powinniśmy być zadowoleni, bo swoista stagnacja na naszej drogowej mapie utrudnień. Nic się nie zmieniło od... myślę, że od ponad godziny. Ruch niewielki, warunki pogodowe takie sobie. Nie najlepsze jak na tę porę roku. No i do tego jeszcze wieczór. Mam nadzieję, że nieszczęść na naszych drogach mamy jak na ten dzień aż nadto. Przypomnę, że na jedynce wciąż między węzłem Radomsko a węzłem Mykanów w pobliżu 414 km droga jest zablokowana. Policja kieruje auta na objazdy węzłem Radomsko lub węzłem Kamieńsk, dalej drogą krajową nr 91. S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe. W pobliżu Kowalewa na 94 km zablokowany jest jeden pas w kierunku Trójmiasta. S6, odcinek Słupsk-Lęborg, w pobliżu Pogorzelic na 52 km zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Krajowa 11, Kotlin Gołuchów w pobliżu Pleszewa na 372 km. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem i droga krajowa nr 78 Zawiercie Jędrzejów w pobliżu Nagłowic na 185 km. Zablokowany jeden pas w kierunku Jędrzejowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Była pani policjantka w poprzedniej godzinie, będzie teraz niezależna ekspertka z organizacji pozarządowej, ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. No poprzyglądamy się, bo w aplikacji Polskie Radio Kierowców poddajecie w wątpliwość działania policji i w ogóle te wszystkie zapewnienia, że będzie bezpiecznie, więc jednak będę próbował zrobić wszystko, żebyśmy spokojnie wypuścili nasze dzieci w tym roku szkolnym ze świadomością, że będą bezpieczne i pomoże mi przy tym ekspertka pani Barbara Król. Mam nadzieję, że uspokoimy siebie nawzajem i was.

0: 18 minut po godzinie 20 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Zgodnie z zapowiedzią gościmy telefonicznie panią Barbarę Król, ekspertkę Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ale świetnie panią słychać. Pani Barbaro, mam nadzieję, że pomoże nam pani uspokoić słuchaczki i słuchaczy i się, że nasze dzieci są na drogach bezpieczne w rozpoczynającym się roku szkolnym, bo nasz stały słuchacz z Podkarpacia, Grzegorz, po wysłuchaniu zapewnień policjantki, z którą rozmawiałem pół godziny temu dosłownie, napisał w aplikacji Polskie Radio Kierowców m.in. tak. Drogówka przy szkołach w większości przypadków ma głęboko w poważaniu aspekty edukacyjne ich akcji, o czym ta pani mówiła. Patrzą tylko, kogo by tu ukarać, o żadnej prewencji nie ma mowy. Takie są realia. Podziela pani ten pogląd? Czy z pani danych wynika, że coś policjanci robią jednak, czy na razie tylko zapowiadają, że będą robić?
1: Czy ogólnie, tak, od wielu lat jestem przekonana, że policja prowadzi bardzo dużo działań takich prewencyjnych, edukacyjnych, ale chciałabym tutaj pana Grzegorza, jeżeli dobrze pamiętam, uspokoić, że jednak opieka nad dzieckiem leży w gwestii rodziców, opiekunów i szkoły, więc to my mamy tutaj zapewnić temu dziecku odpowiedni sprzęt, odpowiednie wyposażenie, przerobić z nim trasę do szkoły i upewnić się, że na przykład ma dobrą widoczność, że są, nie wiem, samochody nie blokują jego widoczności, jak są zaparkowane przed szkołą. To wszystko nie jest w gestii policji, bo gdybyśmy tak chcieli przed każdą szkołą podstawową, a z tego co się orientuję, to chyba jest ich kilkanaście tysięcy, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy w naszym kraju, to po prostu no, nie starczyłoby nam tej policji, więc ja bym zostawiła policję do tego, żeby zajmowała się już egzekwowaniem przepisów w sytuacjach, kiedy dochodzi do jakichś wykroczeń, czy sytuacji rzeczywiście niebezpiecznych, a na co dzień bezpieczeństwo dzieci jest w gestii opiekunów, szkoły i samych tych dzieci.
0: No ja mam wrażenie, że trochę za bardzo rzeczywiście się oglądamy czasami na instytucje, że rodzice tak tylko do 7:50 do odstawienia dziecka pod szkołę, a później to już niech się martwią inni, więc bardzo się cieszę, że pani to powiedziała. Natomiast zastanawiam się, bo dzieci takie małe w szkole podstawowej, no to myślę, że jeszcze się w miarę słuchają, natomiast tak sobie myślę, co z tymi starszymi, z nastolatkami, które powiedzą, że nie, nie dawaj mi odblasków, bo to obciach. Co robić? Jakie stosować fortele, żeby naprawdę o to bezpieczeństwo móc zadbać?
1: No to musimy pamiętać, że taka młodzież już nastoletnia to rzeczywiście jest głównie pod wpływem swojego otoczenia, swoich rówieśników i tutaj, żeby zaimponować rówieśnikom, czy odnaleźć się w grupie, no są gotowi właściwie prawie na wszystko. Więc no chyba trzeba takimi podstępami małymi, na przykład jeżeli te elementy odblaskowe są po prostu wszyte gdzieś w ubranie, tak? Czy na przykład buty są z jakimś fragmentem odblaskowym, czy no jakaś bluza, kurtka, oczywiście. No, są też już teraz na szczęście atrakcyjne elementy odblaskowe, szczególnie na przykład w wyposażeniu roweru, czy hulajnogi, czy jakiegoś sprzętu innego transportu osobistego. Można po prostu znaleźć atrakcyjniejsze trochę odblaski, nerka odblaskowa, czapka z jakimś fragmentem odblaskowym, tak żeby to rzeczywiście no, nie był obciach. No i tłumaczenie, pokazywanie, rzeczywiście rozproszenie uwagi, czy na przykład słuchanie muzyki na słuchawkach, czy telefon w ręku może mieć tragiczne konsekwencje. Ja bym nawet zachęciła do obejrzenia jakichś filmów, wideo, żeby zobaczyć, jakie są tego konsekwencje, bo już taki nastolatek może. I ostatni punkt, żeby jednak też szkoła to egzekwowała. Czyli na przykład szkoła powinna sprawdzać, czy dzieci rzeczywiście przyjeżdżają w kasku i w odpowiednio zapiętym kasku, bo byłam w szkole, w której był tragiczny wypadek, chłopiec w śpiączce przed szkołą potrącony przez samochód, po czym pytam się dzieci, czy wynosicie kaski, no i naprawdę były to pojedyncze ręce. Ojej. Więc to jest już tutaj szkoła i nauczyciele też mogą to egzekwować, tak? Jeżeli chcesz przyjechać na hulajnodze czy na rowerze, musisz mieć kask i kask prawidłowo zapięty.
0: I tu znów wracamy do tego, że to jest przerażające, że muszą o tym przypominać ludzie z instytucji, a nie pamiętają rodzice, no bo przecież to rodzice dają dziecku hulajnogę czy rower.
1: A
0: czy...
1: Ale też myślę, że sytuacja może się zmienić po prostu pomiędzy domem a szkołą. Znaczy, rozumie pan, rodzic może wypuszczać jeszcze dziecko w kasku i w odpowiednio ubrane, a ono może już dojeżdżać do tej szkoły w gorszym stanie i tak samo potem jednak wraca. Więc no tutaj po obu stronach proponuję, żeby ta kontrola była, no bo trudno oczekiwać wielkiego rozsądku od nastolatka.
0: Powiedziała pani o bardzo ważnej rzeczy i zastanawiam się, czy wasze stowarzyszenie ma jakieś dane na przykład na temat tego, jak

0: Wiele szkół wprowadza zakaz korzystania ze smartfonów. Myślę o podstawówkach, no bo tam powiedzmy, że ten kilkunastolatek, 14-15-latek, 13-12 już w zasadzie może korzystać z telefonu, to już nie rozprasza tak bardzo. Czy są jakieś takie dane, którymi mogą się Państwo posłużyć, czy to w ogóle się zaczyna dziać, bo pogłoski słychać,
1: znaczy, jeżeli
0: ale...
1: mówimy o rozpraszaniu, jak chodzi o ruchu drogowym, tak? Mm-hmm, ja myślę też o tym, że jak ktoś przechodzi przez ulicę, czy jak idzie wzdłuż drogi, to nie powinien w tym momencie mieć rozpraszaczy tak zwanych, czyli właśnie słuchawek telefonu. Jak wiemy od nowego roku szkolnego, czyli już od dzisiaj, Ministerstwo Edukacji zaproponowało, żeby w szkołach był zakaz telefonów komórkowych, więc ja się obawiam, że to właśnie może mieć taki efekt, że w szkole dzieci nie będą miały telefonu, więc jak już wreszcie wyjdą, to będą go chciały mieć w ręku i tam szybko nadrobić zaległości. No ale też to jest edukacja i to jest to, żeby no ktoś tym dzieciom pokazywał, dlaczego to jest tak ważne. Ten moment odwrócenia uwagi może decydować o tych kilku krokach, kiedy rzeczywiście nie zauważyło dziecko, że nadjeżdżał pojazd, robi dwa kroki do przodu i jest tragedia, że to mieliśmy ostatnio taki przykład. No, po prostu jest bardzo dużo nagrań tego typu zdarzeń, także ja po prostu proponuję, żeby ta edukacja była taka nie tylko teoretyczna, tylko pokazać dzieciom filmiki, nagrania i pokazać im, jak to wygląda, jeżeli się zapomną.
0: Bardzo dziękuję, bardzo trafne spostrzeżenia. Tu, jeżeli chodzi o działania ministerstwa, no obawiam się, że te zalecenia to jeszcze nie będą takie wiążące, ale jeśli pani pozwoli, porozmawiamy o tym po 20:30, bo możemy.
1: Tak
0: świetnie pani brzmi, że myślę, że słuchaczki i słuchacze by żałowali, gdybyśmy nie kontynuowali tej rozmowy. Więc do usłyszenia. Pani Barbara Król, ekspertka z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, będzie z nami też po 20:30 w Radiu Kierowców.

0: Zbliża się 20.30, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę też, że korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Przypominamy o tym, że jest i numer telefonu 22 513 11 11, dzięki któremu powstają takie raporty z dróg jak ten, który teraz przedstawi Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Gdyby nasi słuchacze i wszyscy uczestnicy ruchu drogowego z taką adoracją jak Zbyszek wsłuchiwali się w nasze słowo, słowo informacji Radia Kierowców,
0: zawsze,
2: to myślę, że na polskich drogach nie byłoby wypadków. Ale jednak nie
0: miejmy
2: wszyscy,
0: nadzieję.
2: Miejmy nie wszyscy, ale miejmy nadzieję, że tak, że dorównają. Koniec kłopotów na autostradzie A1, ale nie na tym najbardziej dziś trudnym odcinku między Radomskiem a Mykanowem, ale między węzłem Łódź Południe na 323 kilometrze wyciągnięto znowu ciężarówkę, która blokowała jeden pas w kierunku Katowic, i na A1 na 323 kilometrze nie ma już utrudnień. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku węzeł Konin Wschód, węzeł Koło w pobliżu miejscowości Kuny na 273 kilometrze. I koniec kłopotów na S6 na odcinku Słupsk-Lęborg w pobliżu Pogorzelic na 52 kilometrze. Wciąż problemy na S5 na odcinku węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe w pobliżu Kowalewa. Tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. No i kłopoty na Krajowej 11 na odcinku Kotlin-Gołuchów w Pleszewie na 372 kilometrze. Ruch tam możliwy jest tylko jednym pasem w obu kierunkach. No i droga 78, zawiercie Jędrzejów na Głowice, 185 kilometr, zablokowany jeden pas w kierunku Jędrzejowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 28 minut będzie 21.

22 minuty pozostają do godziny 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie i na luzie będziemy rozmawiać, ale o poważnych sprawach z panią Barbarą Król. Dzień dobry, dobry wieczór. Słyszymy.

0: Dobry wieczór Państwu.
1: Pani Barbara Król jest ekspertką ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. No to w pierwszy dzień nowego roku szkolnego bardzo się cieszę, że zgodziła się Pani z nami porozmawiać o tym, dzięki czemu my, rodzice, będziemy spokojniejsi o nasze dzieci na drogach. Mam takie spostrzeżenie, właściwie poparte bardzo twardymi danymi, bo cały czas jest zauważalny postęp w bezpieczeństwie dzieci na drogach, w ogóle uczestników ruchu drogowego. Nawet przytaczałem dzisiaj policyjne statystyki powakacyjne, bo już są, z których płyną takie pozytywne wnioski. Ale czy są rozwiązania, które możemy zaadaptować na przykład z innych krajów, żeby w okolicach szkół, przedszkoli, uczelni było jeszcze bezpieczniej?
0: Jak najbardziej. Tutaj jest bardzo dużo takich fajnych praktyk, które już niektóre organizacje pozarządowe w Polsce i no też często szkoły we współpracy wdrażają. Chciałabym Państwu zaproponować rozważenie i wzięcie pod uwagę takiej na przykład trochę zabawy edukacyjnej, żeby przygotować z dzieckiem trasę do szkoły i ją przerobić najpierw na zasadzie takiej, że oglądamy na przykład na mapie, którędy to się idzie, potem idziemy tą trasą i patrzymy, jakby wybieramy, tak, tą trasę razem z dzieckiem, ale potem też robimy to, odwracamy rolę i też, żeby dziecko nas odprowadziło na przykład ze szkoły do domu, żeby zobaczyć, jakie są te wybory dzieci i dlaczego.
1: O, super.
0: Zrobiono taki fajny eksperyment kiedyś w Irlandii, kiedy dzieciom rozdano takie jednorazowe takie zabawkowe aparaty fotograficzne, ale można teraz pewnie też to zrobić po prostu z telefonem. I taki konkurs, żeby dzieci po prostu fotografowały swoją drogę do domu, albo ze szkoły do domu, albo w drugą stronę. I naprawdę to jest super, bo ludzie bardzo często są zaskoczeni, że na przykład dzieci sobie wybierają iść gdzieś tam za jakimś parkanem, przez cmentarz, przez jakieś ciemne, no bo no, jakby to jest normalne, że dziecko jest ciekawe, tak? Więc my myślimy, że one tak grzecznie po Bożemu, ale też chciałabym Państwu zwrócić uwagę na taką praktykę z naszych takich akcji związanych ze strefami bezpiecznymi wokół szkół, gdzie chodzi o odciągnięcie w ogóle ruchu drogowego ze szkoły, żeby nie tworzyć takich ognisk zanieczyszczeń powietrza, no bo też te dzieci, które nawdychają się rano spalin, potem mają o wiele gorsze wyniki w nauce i tutaj to jest potwierdzone badaniami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc propozycja jest taka, żeby rzeczywiście dziecko wysadzać gdzieś trochę dalej od szkoły i potem doprowadzać. Taki mały spacerek na pewno mu rano dobrze zrobi. Jeżeli dziecko już samodzielnie chodzi, to żeby dziecku zwrócić uwagę, żeby jednak nie chodzić tak średniowiecznie i tradycyjnie przy samej ulicy, tylko na przykład, żeby gdzieś iść między domami, przez osiedle, właśnie przez jakiś teren zielony, bo my mamy takie, to jest naprawdę ze średniowiecza, kiedy dukty były prowadzone, obsadzane po prostu drzewami i tylko tam można było przejść, a teraz już możemy bardzo na spokojnie sobie wybierać taką trasę, która też właśnie nie będzie bezpośrednio przy samej drodze. Także takie propozycje, to jest wiele takich programów jest bardzo już wdrażanych za granicą, ale w Polsce myślę, że też coraz to więcej szkół i rodziców na to zwraca uwagę i tak jak mówię, mamy wyniki badań, które mówią, że dziecko, które nie nawdycha się spalin, będzie na pewno miało lepsze wyniki w nauce i w testach w szkole.
1: No a też jeżeli przygotujemy razem taką mapkę do szkoły, no ja sobie to wyobrażam bardziej analogowo, że siedzimy i na przykład z córką rysujemy, ja mam 6-letnie dziecko, więc dla niej to by była też dodatkowa zabawa. Wydaje mi się, że też dla rodzica kolejny powód do tego, żeby spędzić trochę więcej czasu z dzieckiem. No i to by było bardzo intrygujące, interesujące. Myślę, że wciągające obie strony, co warto zobaczyć po drodze do szkoły czy do przedszkola. Fantastyczny
0: Zachęcam
1: pomysł.
0: Też Państwa, żeby może wydrukować w ogóle na przykład taką dużą mapę terenu wokół szkoły i na przykład w klasie zrobić taki warsztat, żeby dzieci też opowiadały i zaznaczały na przykład na mapie, gdzie czują się bezpiecznie, a gdzie nie, gdzie lubią przebywać, a gdzie nie, czyli na przykład gdzie są ich takie ulubione zakątki. My na przykład jako stowarzyszenie w naszym programie Ulica Szkolna prosiliśmy szkoły często o otwarcie dodatkowych wejść na teren szkoły, na przykład z innej strony, czyli żeby nie było tylko jedno główne wejście do szkoły otwarte, tylko na przykład od strony boiska także. I wtedy można rozłożyć trochę ten cały potok i tą poranną mobilność skoncentrowaną tak wokół głównego wejścia, rozłożyć na przykład dodatkowe jakąś furtkę, ale też dzieci często pokazują, że tam lubią być, że tam mają jakąś swoją ulubioną ławkę, huśtawkę, a często często też mówią, że nie lubią jakiegoś przejścia albo skrzyżowania i tutaj potem można pójść dalej i po takich konsultacjach, takich powiedzmy konsultacjach dziecięco-społecznych,

publicznych, zastanowić się z władzami lokalnymi, zarządcą drogi, na przykład dlaczego jest tam niewystarczające oznakowanie, albo może na przykład jest zieleń, która przysłania dzieciom widoczność, bo po prostu jednak musimy pamiętać, że jak ktoś ma 1,10 m czy 1,20 m, to wiele, wiele elementów, które są w otoczeniu drogi, może rzeczywiście

0: prędkości pojazdu i jego czasu zbliżania się do niego. Jeszcze mózg nie ma w ogóle wytworzonej takiej możliwości.
1: Czasoprzestrzennie tak, są bardzo,
0: tak,
1: bardzo
0: dziecko i takich jeszcze eksperymentów jest bardzo dużo naukowych, ale naprawdę zapewniam Państwa, jak sobie no i wpiszecie w jakikolwiek AI w swoim telefonie i komputerze, poczytajcie o tym i sprawdźcie. Dzieci mniej więcej właśnie do 9, nawet 10 roku życia jeszcze mają ogromny problem z oceną odległości i prędkości, więc oczekiwanie od tego, że to dziecko podejdzie do ulicy, prawidłowo zobaczy, czy ten samochód jest wystarczająco daleko, czy nie, jest absolutnie nierealne. Tak, i dlatego to my musimy po prostu to dziecko nauczyć, żeby zawsze stawało na krawężniku, zawsze patrzyło i żeby rzeczywiście nie myślało, że ma tam pierwszeństwo.
1: Może nawet kroczek przed. Ten program Ulica Szkolna funkcjonuje, to się rozwija, to jest, może pani nam to przybliżyć, co poza tymi konsultacjami?
0: To trochę już ewaluowało, my robiliśmy akurat wspólnie z Fundacją Rodzic w Mieście takie skoncentrowane działania w województwie mazowieckim w kilku lokalizacjach, które polegały na bardzo szczegółowym badaniu zanieczyszczeń powietrza w godzinach szczytu i potem w ciągu całego dnia i mamy bardzo ciekawe wnioski, że rzeczywiście poranki i te popołudnia, czyli ten czas odbierania i zostawienia dzieci w szkole. To jest ta taka koncentracja spalin, która już jest w tych zasięgach toksycznych, tak? I szczególnie, że akurat zanieczyszczenia odtransportowe, czyli te spaliny po prostu, mówiąc kolokwialnie, to są takie zanieczyszczenia, które utrzymują się na bardzo blisko od źródła, tak? Czyli tam, gdzie ten samochód nakopci, tam mamy te spaliny i tam to dziecko je wdycha. I tak jak wspominałam, Uniwersytet Jagielloński zrobił bardzo ciekawe badania na tam chyba 800 dzieciach, rzeczywiście potwierdzające, że to ma szalony wpływ na funkcje poznawcze, czyli właśnie na zapamiętywanie, koncentrację.
1: No i samopoczucie w ciągu dnia później też.
0: Tak, może też rzeczywiście występować ból głowy, czy, ale takie, że na przykład dziecko po prostu gorzej zapamiętuje, czy ma gorszy wynik w teście jakimś, który inaczej mogłoby rozwiązać o wiele lepiej, to myślę, że jest bardzo ważna informacja i wybierając rano odwożenie dziecka bezpośrednio samochodem do szkoły, pamiętajmy, że tam musimy zachować i szczególną ostrożność, jak chodzi o inne dzieci, które też są odwożone, czy wychodzą z samochodów, ale właśnie też to, że stoimy, ja spotykałam rodziców, którzy stali z włączonym silnikiem przed szkołą i twierdzi, że tak muszą mieć włączone czy ogrzewanie, czy klimatyzację. No ja rozumiem, że nasz komfort jest ważny, ale to jak bardzo trujemy taki mały organizm, bo też dzieci mają więcej oddechów na minutę, tak? My częściej oddychają, mają krótsze drogi oddechowe, więc u nich te efekty zatrucia spalinami są po prostu o wiele poważniejsze.
1: Bardzo dziękuję. Chciałoby się więcej, ale i tak uświadomiła nam pani bardzo dużo. Barbara Król, ekspertka ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, była gościem w Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Miłego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie.
0: Serdecznie pozdrawiam. Jeszcze bardzo bezpiecznej podróży z dziećmi.
1: Zgadza się. Rumors spreading around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: 20.50 na zegarach, ZZ Top w głośnikach, czyli musi to być Polskie Radio Kierowców, a skoro jest 20.50, to jeszcze potwierdzeniem tego, że to PRK będzie serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż kłopoty na autostradzie A1, odcinek węzeł Radomsko, węzeł Mykanów. W pobliżu 414 kilometra, to jest rejon Mykanowa, jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zablokowana. Policja kieruje pojazdy na objazd węzłem Radomsko lub Kamińsk, a dalej krajową drogą 91. S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Szubin, południe w pobliżu Kowalewa na 94 kilometrze. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Trójmiasta. Krajowa 11, odcinek Kotlin-Gołuchów w Pleszewie. Na 372 kilometrze po zderzeniu czterech autosobowych ruch wahadłowy i droga krajowa nr 78 Zawiercie Jędrzejów w pobliżu Nagłowic na 185 kilometrze. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Jędrzejowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W aplikacji Polskie Radio Kierowców możecie pisać o tym, co dzieje się na naszej antenie. Możecie pisać o tym, co widzicie na drodze. Jeżeli jedziecie, to możecie nagrywać się, bo w aplikacji Polskie Radio Kierowców jest taka funkcja nagrywania głosowego bardzo dobrej jakości, więc wystarczy nacisnąć w tej naszej pięknej, czerwonej aplikacji mikrofonik i dzięki niemu można się nagrać, tak żebyśmy mogli poinformować innych kierowców o tym, co wy widzicie i przed czym być może warto ostrzec. Bądźmy koleżeńscy na drogach. Proszę.

0: Jeszcze się utrzymuje powyżej 20 stopni. Na termometrach w Gorzowie Wielkopolskim w tej chwili 20,5 stopnia Celsjusza. 14,1 w Zakopanem. To jest najchłodniejsze miasto w tej chwili w Polsce. Odczuwalna najniższa w Suwałkach. 13 stopni w Gorzowie, 20 odczuwalna. Czyli tak jak na termometrach, tak i na skórze, można powiedzieć. Minęła 21.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie, w której zawsze o pełnej godzinie, zresztą jak przez wszystkie inne programy, również informujemy o tym, w jakich warunkach pogodowych nam się jeździ i jeździć będzie, bo teraz prognoza na jutro. W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, chwalebnie, okresami, przepraszam, głównie na północy i południowym wschodzie duże i tam miejscami w związku z tym przelotny deszcz. Na północy także oraz południowym wschodzie lokalnie możliwe burze jutro w ciągu dnia i w trakcie tych burz może napadać od 10 do 15 mm deszczu. Temperatura jutro maksymalna w najcieplejszym momencie dnia, czyli tak między 14 a 16. Od 19-20 stopni na północy, około 22 stopni w centrum, do 24, nawet 25, podobnie jak dzisiaj, na południowym wschodzie. Wiatr przy tym będzie słaby i umiarkowany, nie będzie miał wpływu na odczuwalnie temperatury, a na północy okresami porywisty i nad morzem chwilami dość silny. Ten już na pewno będzie miał wpływ na odczuwanie temperatury. Będzie wiał z zachodu. W czasie burz, szczególnie na wybrzeżu, wiatr będzie miał porywy do 55 km na godzinę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ewelina Dobrzyńska realizuje dzisiejsze Na Luzie. Wydawcą jest Kamil Olak. Raporty z dróg prezentuje Mariusz Dąbrowski. Zrobi to już za 8 minut. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania w Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Dzisiaj pierwsza runda spotkań w Pucharze Polski. Zagłębie Lubin sensacyjnie przegrało 2-3 z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg. Gra w tej chwili m.in. Legia z Motorem Lublin i też przegrywa 0-1, ale jest dopiero 40 minuta meczu. Odra Opole wyeliminowała też Wisłę Kraków, wygrywając 2-1 na swoim stadionie. No ciekawie się dzieje, ciekawie się dzieje. Czy równie ciekawie jest na drogach naszych? Opowie nam teraz Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mam dobrą wiadomość. Skończyły się kłopoty na autostradzie A1. Na odcinku węzeł Radomsko, węzeł Mykanów na 414 kilometrze. Przypomnę, że to jest to miejsce na A1, gdzie ciężarówka w południe uderzyła, rozjechała pojazd obsługi autostrady. 4 osoby poniosły śmierć, 5 osób zostało rannych. A jezdnia w kierunku Gorzyczek przez wiele godzin była zablokowana. Autostradą A1 przez jej 414 km w stronę południa, w stronę Katowic idzie się już bez jakichkolwiek kłopotów. Skończyły się utrudnienia na krewej 11 między Kotlinem a Gołuchowem w Pleszewie na 372 km. I koniec kłopotów na drodze krewej numer 78 na odcinku Zawiercie Jędrzejów w pobliżu Nagłowic. Na 185 kilometrze tam ciężarówkę potrąciła pieszego. Pieszy przez kilka godzin kibicowaliśmy. Pieszy był ranny. Okazało się, że nie przeżył jednak w szpitalu tego zderzenia z dużym pojazdem ciężarowym, a więc poniósł śmierć. Droga krajowa numer 78 między Zawierciem a Jędrzejowem w Nagłowicach nie ma już utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Będę was prosił za chwilę o podanie, właściwie już proszę, możecie korzystać z aplikacji Polskie Radio Kierowców, nagrywać się najchętniej albo pisać o nowatorskich rozwiązaniach w samochodach, bo jest pewna rocznica, która mnie skłoniła do takiej prośby. No więc proszę, jakie według was są najważniejsze innowacje technologiczne w samochodach na przestrzeni ostatnich dekad?

0: Tak, pięknie na wiolonczeli, to tylko Bożena Janerka. W utworze Jest jak w niebie grała. Lech Janerka za nami, 19,5 minuty po godzinie 21 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w 85. równą, idealną rocznicę premiery pierwszego samochodu z elektrycznie otwieranymi światłami. 1 września 1941 roku został zaprezentowany DeSoto Custom Club Coupé przez Chryslera, model rocznikowy 42. No więc w ten właśnie dzień w Naluzie, teraz o najbardziej nowatorskich rozwiązaniach w samochodach na przestrzeni dekad. Właściwie to was chciałem prosić o propozycję. Poproszę o wasze słuchaczek i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców, typy robiących największe wrażenie na was elementów wyposażenia naszych samochodów. Już apelowałem o to, przyznaję jeszcze raz, że mnie w latach 80. na przykład szczególnie zachwycały szyberdachy. A Krzyśka z Krakowa, halo?
1: No jeżeli chodzi o takie nowatorskie rozwiązania, to chyba napęd na cztery koła Audi Quattro, niezapomniane, wykorzystane w rajdach samochodowych, niezapomniany Walter Röhl, który robił tym samochodem cuda. Pozdrawiam, Krzysiek z Krakowa.
0: Dziękuję bardzo, Krzyśku. Oczywiście, że tak. Tego się nie zapomina. Całe lata 80. to była dominacja Audi 100 Quattro. I faktycznie w Mistrzostwach Świata właściwie nikt nie był w stanie przez długi czas dorównać, szczególnie, że ten napęd Quattro no, był wtedy bardzo prekursorski, nowatorski. Systemy monitorowania kierowców przychodzą mi do głowy, bo jest ich coraz więcej, czy wyświetlacze head-up na przykład, jak są dobrze zrobione, jak to nie są takie te maciupeńkie, tylko takie, że fajnie wyświetlają się na szybie, też mam wrażenie, że mogą robić wrażenie. Także wiele innych rzeczy, które znajdujemy w tej chwili na pokładach naszych samochodów, te matrixowe reflektory, które doświetlają tam zakręty i tak dalej. No, jeżeli coś wam przyjdzie do głowy, dajcie znać w aplikacji. Słyszeliście, jak Krzysiek się nagrał, bardzo dobra jakość, więc korzystajcie z aplikacji Polskiej Rady Kierowców, ewentualnie z telefonu 22 513 11 11.

0: No, Czesław Niemen nie pomógł na razie Legii Warszawa. 2-0 po pierwszej połowie przegrywa z Motorem Lublin w pierwszej rundzie Pucharu Polski warszawska drużyna. A propos innowacji w samochodach, reflektory Matrix to rzeczywiście mistrzostwo świata, a kiedyś Citroen XM ze swoim hydropneumatycznym zawieszeniem. Wiem, że nie był pierwszy z tą technologią, ale urzeka mnie kształtem nadwozia do tej pory. Pisze nasz stały słuchacz Toczek. Dziękujemy bardzo i za wszystkie inne wiadomości też, Toczku. Dziękujemy i za fajną koszulkę BRD. Bezpieczeństwo ruchu, kocham bezpieczeństwo ruchu drogowego, też dziękujemy. I sprawdzamy. Mówię w liczbie mnogiej, bo jest już Mariusz Dąbrowski, który potakuje. Więc...
1: Tak,
0: to jest nasze...
1: cały czas z miłością do BRD.
0: I minęła 21.30, sprawdzamy co na drogach teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku Węzeł-Radomsko, węzeł Mykanów na 414 kilometrze w kierunku południowym. Nie ma już także utrudnień w innym miejscu A1 w rejonie węzła Łódź Południe na 323 kilometrze. Też zablokowany był jeden pas w kierunku południowym. Wciąż są problemy na S5. Nie, skończyły się kłopoty. S5 też już jest drogą przejezdną w rejonie węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe, 94 kilometr. Za to są kłopoty na Krajowej 11 na odcinku Kotlin-Gołuchów w Pleszewie na 372 kilometrze. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 78 na odcinku Zawiercie-Jędrzejów w pobliżu Nagłowic na 185 kilometrze. W wielu miejscach pada deszcz, drogi są mokre, śliskie. Apel do naszych zmotoryzowanych słuchaczy o bardzo ostrożną jazdę, o jazdę z prędkością bezpieczną. Uważajmy na siebie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przez najbliższe niespełna 4 minuty będzie nam towarzyszyła teraz w Radiu Kierowców w audycji na luzie Jessie Ware.

0: Za 20 minut będzie 22. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Słuchacie na luzie. Dzisiaj w związku z pierwszym dniem szkoły mocno nastawione na bezpieczeństwo dzieci. A tak się składa, że nie tylko my o tym pomyśleliśmy, bo w ręce uczniów w całej Polsce trafiło tysiące kasków. Dostali je też najmłodsi z Wielkopolski. Ministerstwo Infrastruktury zakupiło aż 65 tysięcy kasków i dzisiaj część z nich odebrali czwartoklasiści z Tarnowa Podgórnego. To nagroda za zdany egzamin na kartę rowerową i sposób na przypomnienie przepisów, które przewidują, że kierujący jednośladami, zarówno tradycyjnymi rowerami, jak i elektrycznymi oraz hulajnogami, ci, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. Ale okazuje się, że uczniowie nie traktują nowych rozwiązań jak przykrego obowiązku.
1: Nigdy nie w życiu nie jeździłam bez kasku.
2: Kask też możesz dobrze wyglądać na człowieku i no jest po prostu bezpieczniejszą opcją niż jeżdżenie bez kasku.
3: Oczywiście, że mam własne, ale mi się wydaje, że będę mogła obydwa nosić.
4: Ja też jeżdżę na rolkach, na skaterku i zawsze mam kask i ochraniacze.
0: Obecny na inauguracji roku szkolnego w Tarnowie Podgórnym wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski podkreślał, że kluczowa jest budowa odpowiednich nawyków. Jak zaznaczył, podobnie było przed laty z pasami bezpieczeństwa w samochodach.
5: Praktycznie wszyscy jeżdżą z zapiętymi pasami bezpieczeństwa, także w drugim rzędzie siedzeń w samochodzie. Pewnie do tego będziemy zmierzać. Ja sobie myślę, że bardzo ważna jest też taka profilaktyka i wskazywanie na to, jak ważny jest ten kask, bo on czasami ratuje życie.
0: Korzystanie z kasku dla osób powyżej 16 roku życia nie jest obowiązkowe, ale zalecane. Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że badania wykazują wyraźny związek między niestosowaniem kasku podczas jazdy, a urazowym uszkodzeniem mózgu. I tu wydaje mi się, że nie trzeba się powoływać na jakieś badania. Na pewno każdy z nas ma znajomego czy znajomą, kogoś, kto przeżył jakieś zdarzenie, podczas którego kask po prostu uratował życie, a na pewno sprawił, że obrażenia były mniejsze, bo no ja przypominam sobie chociażby z ostatnich kilku miesięcy dwie takie sytuacje, gdzie znajomi opowiadali o tym i pokazywali obrażenia poza głową, co mogłoby się stać, gdyby nie jechali w kasku, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście czym skorupka za młodu nasiąknie, tym później trąci i wszystkie te dzieci będą pamiętały o tym, żeby i będąc już starszymi cyklistami korzystać z kasków rowerowych, no i na wszystkich tych innych urządzeniach też jeździć z głową chronioną prawidłowo.

0: miłe.
1: Takie to miłe. Sprawdzimy, jakie miłe sytuacje mogą nam się przydarzyć na drodze o 21.50. Ostatni serwis drogowy. Mariuszu, jesteś gotowy?
2: Jestem gotów.
1: To posłuchajmy, co się dzieje w tej chwili na naszych trasach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ku ostrzeżeniu. Od jutra, od 2 września, kierowcy jadący drogą ekspresową S8 z Łodzi w kierunku Sieradza na 198 km trasy między węzłami Łaski z Duńska Wola Wschód napotkają utrudnienia. Ma to związek z wymianą dylatacji. Przez pierwszy tydzień, od 2 do 9 września, prace prowadzone będą na pasach prawym i awaryjnym. Ruch będzie więc możliwy jedynie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. W kolejnym tygodniu od 10 do 17 września analogiczne prace będą prowadzone na lewym pasie, a ruch zostanie przeniesiony na prawy pas. Po zakończeniu robót na jezdni w kierunku Sieradza ekipy przeniosą się na jezdnię w kierunku Łodzi, gdzie wykonają bliźniaczy zakres prac, które powinny zakończyć się jeszcze we wrześniu. Drogowcy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do ustawionego oznakowania. To wszystko będzie na S8 na odcinku z Łodzi w kierunku Sieradza na 198 km trasy między węzłami Łask i Zduńska Wola Wschód. Proszę mieć to na uwadze.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i właściwie było miło. Mariusz Dąbrowski informował nas o tym, co na drogach. Wydawcą dzisiejszego Na Luzie, kończącego się już niestety, był Kamil Olak. Bardzo dziękuję, Kamilu. Ewelina Dobrzyńska zrealizowała wszystko po mistrzowsku. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam jutro po godzinie 18:00. Jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia.

PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: się nam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean.
1: Znam złote czasy tych znajomych ulic.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania.

Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.